0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Wiecie Państwo, co to jest? 1000 prawników skutych łańcuchem na dnie oceanu? To jest dobry początek. Tak, ja wiem, że ten żart to jest suchar, ale dobrze oddaje powszechne mniemanie o wymiarze sprawiedliwości, a właściwie o jego etycznej i moralnej kondycji. Tym bardziej więc dzisiejszy patron jest w cenie, bo wspominamy w końcu świętego Tomasza Morusa, pierwszorzędnego prawnika, który w swoim życiu dawał wyraz szukaniu sprawiedliwości, a bał się tylko Boga. Powiedziano nawet o nim kiedyś, że gdyby pewnego dnia na sądowej sali stawił się przed nim jego własny ojciec oraz diabeł, to przyznałby rację szatanowi, gdyby tylko ten na nią zasługiwał. Za tę niezłomność swojej postawy dzisiejszy patron zapłacił zresztą głową i to dosłownie. Został bowiem z rozkazu króla Henryka VIII ścięty 6 lipca 1535 roku. Zanim jednak do tego doszło, wcześniej pilnie studiował prawo z woli ojca. Był kartuskim zakonnikiem ze swojej własnej woli oraz ożenił się i doczekał potomków z woli Boga, gdy zrozumiał, że to nie klasztor jest jego życiowym powołaniem. A co nim było? Palestra właśnie, a następnie urząd kanclerza Anglii, gdzie święty Tomasz Morus niewzruszenie stał na straży sprawiedliwości, nie bacząc na królewskie naciski. Żeby jednak móc się im oprzeć i dać w ostatecznej godzinie godne chwały nieba świadectwo swojej wiary, Tomasz Morus przez całe lata musiał czerpać siłę z codziennej modlitwy i z sakramentów.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Fun de Paris, oui.
1: Radio Emmaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Il benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Bóg myśli jak Samarytanin, który nie przechodzi obok człowieka, który popadł w tarapaty, litując się albo patrząc w drugą stronę, ale spieszy mu z pomocą, nie oczekując niczego w zamian, nie pytając, czy jest Żydem, czy poganinem, czy Samarytaninem, czy jest bogaty, czy jest biedny. Nie pyta o nic, nie pyta o te rzeczy, nie pyta o nic. Przychodzi z pomocą. Taki jest Bóg. Bóg myśli jak pasterz, który oddaje swoje życie, aby bronić i ratować owce.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Jest poniedziałek, 22 czerwca, właśnie minęła 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza awansował w ogólnoświatowym rankingu. Poznańscy seniorzy w wieku 70+ mogą skorzystać z bezpłatnego montażu czujki dymu i czadu. Pogoda w Polsce od dziś powinna się stabilizować. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu awansował o 67 pozycji w najnowszej edycji rankingu US News Best Global Universities 2026-2027 i osiągnął najlepszy wynik od 2023 roku. UAM znalazł się na 859 miejscu na świecie, 296 w Europie oraz, podobnie jak w ubiegłym roku, na 4 miejscu wśród polskich uczelni. O wynikach decydują nie tylko osiągnięcia studentów, ale też liczba cytowań w publikacjach naukowych na całym świecie. Jak przekazuje Przemysław Stanula z biura prasowego UAM, tegoroczny ranking obejmuje ponad 2600 uczelni, w tym 4 ze stolicy Wielkopolski.
3: Szczególnie wysokie miejsca Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał w rankingach przedmiotowych. Najlepszy wynik UAM osiągnął w kategorii Arts and Humanities, zajmując 96 miejsce na świecie, o 16 pozycji wyżej niż w poprzedniej edycji. Bardzo wyraźny awans odnotowano także w kategorii Social Sciences and Public Health, w której UAM uplasował się na 277 miejscu, poprawiając wynik aż o 107 pozycji.
2: Politechnika Poznańska zajęła 22 miejsce w skali kraju. Uniwersytet Medyczny uplasował się na 24 pozycji, a Uniwersytet Przyrodniczy na 31. Za najlepszą uczelnię w Polsce uznano Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Na świecie niezmiennie od lat przoduje amerykański Harvard.
1: Informacje z Poznania.
2: Seniorzy w wieku 70+ mogą skorzystać z bezpłatnego montażu czujki dymu i czadu. Do tej pory usługa była dostępna dla osób mających 80 lat i więcej. Osoby, które się zgłoszą, mogą liczyć nie tylko na montaż urządzenia, ale także na indywidualny instruktaż jego obsługi, informuje prezeska Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandria Agnieszka Basińska.
4: Kluczowym jest dbanie o swoje bezpieczeństwo i wiele już sytuacji, które miało miejsce wcześniej i o których opowiadają też pracownicy Straży Pożarnej, pokazuje, że posiadanie w domu czujki dymu, czujki czadu jest ogromnie kluczowe przy zachowaniu bezpieczeństwa. To są urządzenia, które są bardzo czułe i które reagują nawet na sytuacje, kiedy czad czy dym wydzielają się w pomieszczeniach sąsiadujących, również u sąsiadów. Więc jest to bardzo ważne, żeby dbając o swoje bezpieczeństwo, zdecydować się na skorzystanie z takiego urządzenia.
2: Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem infolinii Poznań Kontakt. Potrzebę wsparcia może zgłosić sam senior, a także jego opiekun, członek rodziny, asystent, pracownik socjalny lub inna osoba wspierająca.
1: Informacje drogowe.
2: Zmiany w rejonie ulic Warszawskiej i Świętowickiej. Jak informują Poznańskie Inwestycje Miejskie, od dziś nie będzie możliwości wjazdu w ulicę Świętowicką z ulicy Warszawskiej, ani wyjazdu ze Świętowickiej w Warszawską. Objazd możliwy ulicami Sośnicką, Sarnią i Dziczą. Niedostępny będzie też chodnik z drogą rowerową na wskazanym odcinku, to jest między przystankiem autobusowym a ulicą Poziomkową. Ruch pieszy w stronę Swarzędza możliwy będzie z wykorzystaniem przejścia podziemnego.
1: Informacje z kraju.
2: Od początku tygodnia pogoda w Polsce będzie się stopniowo stabilizować. Po burzliwym i upalnym weekendzie temperatura w większości kraju spadnie do 20 kilku stopni Celsjusza. Opady deszczu i gwałtowne zjawiska atmosferyczne mogą dziś pojawić się jeszcze w południowej i wschodniej części Polski. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Makarewicz mówi, że pogodnie będzie natomiast na północy oraz zachodzie.
5: Początek tygodnia już od północnego zachodu zdecydowanie nam się pogoda uspokoi, temperatura się obniży, ale powietrze, które zacznie napływać po przejściu frontu, będzie już chłodniejsze, ale przede wszystkim mniej wilgotne i te gwałtowne zjawiska będą stopniowo od północnego zachodu kraju ustępowały, natomiast utrzyma się bardzo ładna, słoneczna pogoda.
2: Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu, około 26 w centrum, do 30 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej będzie na wybrzeżu. Tam termometry wskażą tylko około 18 stopni Celsjusza.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Letnia inicjacja już za nami. Po upalnym weekendzie mamy chwilę oddechu. Jak mówił przed chwilą pan Makarewicz, dziś będzie słonecznie, maksymalnie 26 stopni na termometrze. Dni z ponad 30-stopniowymi temperaturami powrócą w drugiej połowie tego tygodnia. Teraz jest 17 stopni na barometrze wysoko, bo aż 1025 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Generalnie w którą stronę by się nie obejrzeć, lato jest wokół nas, widać to na termometrze, widać to na czystym niebie, widać to po ubiorach chociażby przechodniów i po tym, jak się przede wszystkim czujemy. Jest 6:06 przy mikrofonie letniego Radia Emaus, Tomek Wandel. Dzień dobry, dzisiaj z wami będę do godziny 12:00.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Osądzanie innych jest jak noszenie brudnych okularów. I choć obraz jest zamazany, to jednak błędy bliźnik zdają się być bardzo wyraźne. Łatwo wtedy recenzować postępowanie osób wokół mnie i pod pozorem troski pozwalać sobie na wścibskość. Lepiej zająć się swoimi okularami, pozwolić Bogu je oczyścić, żeby móc patrzeć jasno w zgodzie z prawdą i w miłości. Jak często obmawiam innych pod pozorem troski i co dziś zrobię, żeby z tym wreszcie skończyć?

Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Na dobry dzień.

W porannym programie Radia Emaus. Hura, mamy wakacje. No jeszcze nie, jeszcze ten tydzień. Rozdanie świadectw, koniec roku szkolnego, to najbliższy piątek, czyli 26 czerwca. Tymczasem w kalendarzu 22 czerwca i poniedziałek, dzień też na P, imieniny Tomasza, Pauliny i Paulina. Ja dzisiaj imieniny nie świętuję, aczkolwiek życzenia wszystkiego najlepszego jak najbardziej zawsze i wszędzie przyjmuję. Z tymi wakacjami to było troszkę za wcześnie, natomiast tytuł następnej piosenki jest jak najbardziej adekwatny do tego, co jest wokół nas, czyli w dzień gorącego lata, i to będzie piosenka polska, zaśpiewają grupa Big Day. Jest 16 po 6.

W dzień gorącego lata z grupą Big Day, tak jak mówiłem w prognozie pogody, wysokie, ponad 30-stopniowe temperatury wrócą do Poznania i Wielkopolski w drugiej połowie tego tygodnia. Natomiast pogodowe przysłowie ludowe mówi, że gdy słońce w raka z grzmotem wchodzi, to posuchę zwykle przynosi burzy. Z burzą mieliśmy do czynienia w nocy z soboty na niedzielę. Teraz na razie będzie bardzo sucho, co najmniej według długoterminowej prognozy, co najmniej do przyszłego wtorku. Nie jutro, tylko tego w następnym tygodniu, bo na tamten wtorek już mówię, jaka to będzie data. Na 30 czerwca dopiero są prognozowane opady deszczu, ale jak znam życie, to te opady deszczu pojawią się u nas znacznie wcześniej. Midnight Oil, Beds Are Burning, 20 po 6 na zegarze w tej chwili.

0: Telefony w waszej głowie, jeśli chcielibyście się z nami skontaktować, zapraszam oczywiście jak najbardziej. 601 077 033. Wykorzystując ten numer proszę napisać, jak się czujecie u progu lata. Tu Radio Emaus w porannym programie.
1: Reklama.

0: Modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jak to latem bywa, są przeprowadzane różnego rodzaju remonty tu i tam. Na przykład dziś rozpoczął się remont nawierzchni na autostradowym węzle Poznań-Krzesiny. W związku z tym zostały zamknięte łącznice Świecko-Katowice oraz Poznań-Świecko. Jeśli w tamtych rejonach jesteście, uważajcie, bo objazdy oczywiście zostały wytyczone, tylko trzeba odpowiednio wcześniej zjechać z autostrady, by nie nadrobić zbyt wielu kilometrów. Za 25 minut minie 7:00.

Rybak i eurowizyjny hit sprzed wielu lat, Fairy Tale. Za chwilę sprawdzę dla was jakość powietrza, bo to, że wysokie temperatury to okej, ale jakość powietrza wtedy niestety słabnie. Za chwilę będę sprawdzał i powiem wam, jak to dziś będzie wyglądać. Poza tym o 7.10 kalendarium, dziś przy okazji kalendarium muzycznie zaprezentuje się Jimmy Somerville, o 7.45 przegląd prasy, o 8.30 nasz poranny gość, dziś Mikołaj Basiński, będzie rozmawiać z Lilią Ładą o rzece Gorczynce. 9.15 to pierwszy w tym tygodniu konkurs filmowy do zdobycia, oczywiście zaproszenie do Multikina. O 10.45 raz jeszcze kalendarium, tym razem muzyczne kalendarium. Wystąpią Larry Youngstrom z grupy Lynyrd Skynyrd i Tommy Cunningham z grupy Wet Wet Wet. O 11.10 słowo o słowie, czyli felieton językowy profesora Jerzego Bralczyka i o 11.30 serwis kulturalny. A teraz piosenka o Big L, czyli o wielkim L, albo tłumacząc już tak dosłownie na polskie, to wielkie M, czyli wielka miłość. Duet Roxette. Za 18,5 minuty minie 7.

0: smogu.
1: Według specjalistów jakość powietrza jest dzisiaj umiarkowana, czyli akceptowalna dla większości osób, jednak niektórzy mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Drobne cząstki stałe PM2,5 i cząstki stałe PM10 są na poziomie umiarkowanym. Na poziomie znakomitym jest ozon przygruntowy i dwutlenek azotu.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 22 czerwca, minęła siódma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznań będzie miał nowy program profilaktyczny. Powiat poznański z absolutorium. Wielkopolscy strażacy zaliczyli bardzo pracowity weekend. Miasto Poznań przygotowuje się do nowego programu profilaktycznego. Szczegóły zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Mowa o programie, który pozwoli zapewnić bezpłatne szczepionki przeciw RSV. RSV to wirus, który jest jedną z najczęstszych na świecie przyczyn infekcji dolnych dróg oddechowych, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. O ile jednak u osób młodych choroba ma zwykle łagodny przebieg, o tyle wśród seniorów może powodować poważne powikłania, takie jak ostre zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc. Z miejskiego programu profilaktycznego będą mogli skorzystać mieszkańcy i mieszkanki Poznania, którzy są w wieku od 60 do 60. 64 lat, płacą podatki na rzecz stolicy Wielkopolski oraz znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania. Po podpisaniu umów z placówkami medycznymi ruszą zapisy do programu. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Powiat poznański z absolutorium i blisko 80-milionową nadwyżką na koncie. Radni zatwierdzili wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wpływy samorządu wyniosły 767 milionów złotych. Kierunek, w którym się rozwijamy, bardzo nas cieszy, podkreśla starosta poznański Jan Grabkowski.
4: Doprowadziliśmy do tego, że wspólnie zrobiliśmy metropolię, której na początku nie uznawali, ale ona jest. Doprowadziliśmy do tego, że powstały tunele w Grunwaldzkiej. Zrobiliśmy z gminą Swarzędz tunel w Kobylnicy. Mamy przed sobą dwa tunele w powiecie poznańskim, wiadukt i most na rzece Warcie i suchy las. Walczymy o różne pieniądze z różnych finansowych, z rezerwy na infrastrukturę i z pieniędzy unijnych.
2: Najwięcej, bo ponad 220 milionów złotych pochłonęły inwestycje drogowe, w tym start budowy obwodnicy Swarzędza i przebudowa ulicy Poznańskiej w Dąbrówce. Kolejne pozycje to edukacja, na którą poszły 192 miliony oraz polityka społeczna i zdrowie z kwotą 93 milionów. Blisko 8 milionów złotych zainwestowano w bezpieczeństwo.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Wielkopolscy strażacy zaliczyli bardzo pracowity weekend. Tylko od piątkowego popołudnia do niedzielnego poranka odnotowali 720 interwencji na terenie Wielkopolski, związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu i lokalnych podtopień. Jeszcze dobę wcześniej liczba zdarzeń wynosiła tylko 470. Najwięcej działań prowadzono w powiatach międzychodzkim, 51 interwencji, średzkim 43 interwencje, nowotomyskim 27 interwencji i poznańskim 20 interwencji. W działania ratownicze było zaangażowanych około 410 pojazdów strażackich z PSP i OSP, ponad 1000 strażaków. Strażacy wykorzystują m.in. sprzęt kupiony ze środków ochrony ludności i obrony cywilnej.
1: Informacje z kraju.
2: Utrudnienia czekają od dziś kierowców na drodze krajowej numer 10. Rozpoczynają się prace nad przebudową wyjazdu ze Szczecina w stronę Poznania. Nowa droga będzie mieć parametry trasy ekspresowej. Wykonawca zacznie dziś pierwsze roboty, mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.
5: Będzie to budowa połączeń między jezdniami, czyli tak zwanych przewiązek, niezbędnych do tego, aby w kolejnym etapie przekierować ruch na jezdnię wyjazdową z miasta. Prace te będą powodowały konieczność zamknięcia wewnętrznych pasów ruchu od węzła Kijewo do Płoni oraz na wyjeździe ze Szczecina w kierunku Stargardu na odcinku około 1 km.
2: Na początku lipca zmieniona zostanie organizacja ruchu. Samochody będą się poruszać tylko jezdnią wyjazdową ze Szczecina. Utrudnienia potrwają co najmniej do końca roku.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Średnia arytmetyczna najwyższych temperatur prognozowanych w tym tygodniu wynosi 30,7. Jest zawyżona przez temperaturowe notowania, z którymi będziemy mieli do czynienia w drugiej części pierwszego tygodnia lata. Dziś najwyższa prognozowana temperatura to 26 stopni Celsjusza, lokalnie nawet 28. W tej chwili na termometrze jest 18 stopni. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, teraz 1025 hektopaskali. W ciągu dnia nieznacznie spadnie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

173 dzień roku i pierwszy dzień lata, 22 czerwca, poniedziałek, imieniny Tomasza, Pauliny, Paulina, Jana, Eberharda, Albana, Flawiusza, Innocentego, Achacjusza i Achacego. Pozdrawiam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam Was dzisiaj do godziny 12. Teraz grupa Simple Minds, a za chwilę kalendarium.

0: Kartka z kalendarza.
1: Przegląd historycznych wydarzeń rozpoczynamy od połowy wieku XIV. W roku 1346 król Kazimierz III Wielki nadał prawa miejskie Nowemu Targowi. To miasto w województwie małopolskim położone w kotlinie Orawsko-Nowotarskiej u stóp Górców w widłach Czarnego i Białego Dunajca. Liczy ponad 30 tysięcy mieszkańców. W 1897 roku w Opolu otwarto nową synagogę. Została zburzona na rok przed wybuchem II wojny światowej. W 1941 roku we Włocławku władze okupacyjne zorganizowały pierwszą masową łapankę osób wychodzących z mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława, z których większość została potem wysłana na roboty do Niemiec. W 1965 roku w Krakowie otwarto hotel Krakowia. Swą funkcję hotelową pełnił do roku 2011. Obecnie właścicielem modernistycznego, bardzo charakterystycznego budynku jest Muzeum Narodowe w Krakowie. Teraz są tam punkty handlowo-usługowe. 24 lata temu na antenie TVP1 wyemitowano ostatnie wydanie programu przyrodniczego z kamerą wśród zwierząt. Był nadawany przez 31 lat, prowadzony i przygotowywany przez Antoniego i Hannę Gutwińskich, osoby zawodowo związane ze zwierzętami. I parę faktów z zagranicy. W roku 1523, czyli 503 lata temu, opuszczający Bergamo wenecki malarz Lorenzo Lotto pozostawił swój obraz Mistyczne zaślubiny świętej Katarzyny właścicielowi domu jako opłatę za wynajmowane w nim mieszkanie. 456 lat temu trwała wojna litewsko-rosyjska. W roku 1570, 22 czerwca, w Moskwie zawarto rozejm pomiędzy Rzeczpospolitą a Wielkim Księstwem Moskiewskim. Rozejm ten, mający obowiązywać przez 3 lata, oraz zawarty pół roku później pokój w Szczecinie między Szwecją, Danią i Lubeką, zakończył pierwszą wojnę północną o hegemonię na Morzu Bałtyckim. 178 lat temu w Paryżu wybuchło powstanie robotnicze. Trwało 5 dni, w tym czasie zginęło 4 tysiące robotników. W roku 1920 Amerykanin Charles Strife złożył wniosek patentowy na toster z automatycznym wyrzutem grzanek. Pierwszy domowy toster automatyczny pod handlową nazwą Toastmaster pojawił się na rynku 6 lat później, czyli równo 100 lat temu. 92 lata temu, to był rok 1934, Ferdynand Porsche podpisał umowę na wykonanie 3 pierwszych prototypów Volkswagena. I jeszcze jeden fakt samochodowy. 14 lat temu zakończono produkcję Mazdy RX-8. Był to ostatni samochód napędzany silnikiem Wankla. I jeszcze jeden fakt urodzinowy. Dzisiaj 65. urodziny świętuje Jimmy Somerville. W swojej karierze był wokalistą grupy Bronski Beat, był wokalistą również grupy Common Arts. Od wielu lat prowadzi karierę solową, a śpiewa tak. To fragment płyty grupy Bronski Beat, wtedy z okresu, gdy wokalistą był właśnie dzisiejszy jubilat, czyli Jimmy Somerville.

Jimmy Somerville, wokalista z bardzo charakterystycznym głosem, to jest falset. Dzisiaj świętuje swoje 65. urodziny. To było takie małe preludium do muzycznej podróży w czasie, czyli muzycznego kalendarium Radia Emaus, na które zapraszam o godzinie 10.45. Wtedy zaprezentują się Laura Jungstrom z grupy Lynyrd Skynyrd i Tommy Cunningham z grupy Wet Wet Wet, ale to dopiero o 10.45. Teraz Carlos Santana i Mana w utworze Smooth, prawie 20 po 7.00.

Jeśli ktoś by mnie zapytał, co mnie zaskoczyło z samego rana, no to zaskakuje mnie to zachmurzone niebo, które widzę za oknem. Pan Mariusz z Leszna, którego serdecznie pozdrawiam, również napisał, że Leszno jest zachmurzone. Ale tak jak odpisałem panu Maryszowi, tak mówię wam, że dzisiaj będzie ciepło. Może nie tak gorąco, nie tak upalnie jak wczoraj czy w sobotę, ale będzie ciepło. Druga część tego tygodnia będzie znowu upalna, znowu będzie trzeba się przygotowywać do tego i być może znowu zabraknie wentylatorów w sklepach, bo kiedyś już pamiętam była taka sytuacja, no ale zgodnie z tytułem następnej piosenki należy cieszyć się małymi szczęściami. 23,5 minuty po 7 tu Radio Emaus, poranny program Radio Emaus, zaśpiewa Kuba Badach.

0: chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Linia życia, grupa Kombi, to fragment legendarnej płyty tej grupy, czyli płyty zatytułowanej Nowy Rozdział. W tej godzinie jeszcze przed nami przegląd w prasy, już dosłownie za 3,5 minuty, natomiast o 8.30 naszym gościem będzie Mikołaj Basiński. Lilia Łada będzie z nim rozmawiać, a będzie rozmawiać o wysychającej rzece Górczynce, jakie tajemnice skrywa ten wodny trakt. Ta rozmowa o 8.30, teraz nieco zwolnimy, bo na naszej antenie zaprezentuje się Robert Palmer i grupa UB40. Za 18.08.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: Zaczynamy ją, tak jak zwykle, od Gazety Wyborczej. Sygnalista ze skazą, Gazeta Wyborcza ujawnia, dr Emil Jędrzejewski, sygnalista, który ujawnił nieprawidłowości w zarządzanym przez prezydenta Warszawy szpitalu południowym w 2018 roku. Chciałby miasto przekazało mu za darmo działkę na prywatną lecznicę. Inwestycje miał firmować piłkarz Robert Lewandowski. Więcej szczegółów na ten temat w Wyborczej na stronie 6 przeczytacie. W Wyborczej również rozmowa z pułkownikiem Radosławem Tworusem, psychiatrą wojskowym. Tajna psycha żołnierza. Taki jest tytuł tego wywiadu, a rozmawia Aleksandra Szyło. W najnowszym numerze Głosu Wielkopolskiego: oni nie będą płacić za Żądamy Chleba. Miasto używa hasła Żądamy Chleba bez dodatkowych opłat. IPN mówi, że nie zapłaciłby za zdjęcia z tym napisem. Tymczasem od organizatorów charytatywnej akcji córka autora transparentu żąda 40 tysięcy złotych. Sprawa trafiła do sądu, a wszystko oczywiście wszystko jest związane oczywiście z obchodami 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Wszyscy chcą tutaj na tym jakoś zarobić. W Głosie Wielkopolskim także o dwóch skazanych na 2,5 roku więzienia w znanej sprawie szantażu wobec firmy Mlekowita, to strona trzecia. Natomiast na stronie czwartej relacja ze szturmu na międzynarodowe targi poznańskie. Ten szturm miał miejsce w ubiegły weekend, a był związany oczywiście z kolejnym festiwalem fantastyki Pyrkon. W najnowszym numerze Newsweeka, który już można przeczytać, o pożarze w partii Tuska. Jest kilka historii, które składają się w opowieść o partii przeżartej patologiami, tak mówi polityk KO. W Newsweeku również o tym, że przemoc jest spoiwem Rosji, jesteśmy obsesyjnie zafascynowani władzą, tak mówi znany rosyjski pisarz. W numerze także selfie z gołębiem, czyli kto przyjeżdża do największego hotelu w Polsce. I Rzeczpospolita. Czy Izrael zniszczy rozejm? Izrael walczy o turystów. Po wojnach z Hamasem i Iranem oni nie chcą wracać, by zwiedzić ten piękny kraj. Mundial 2026. Super rezerwowy ocalił Niemcy. Denis Sundava rozegrał 60 minut w dwóch meczach, strzelił 3 gole i ma 2 asysty. Profesor Antoni Hanusz jest gościem Rzeczpospolitej. Sądy nie mogą zamykać oczu na argumentację Trybunału Konstytucyjnego, podkreśla główny specjalista w Biurze Orzecznictwa NSA. Rozmowa z nim na stronie 24. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna, strona pierwsza. Gminy czekają na centralny rejestr najmu krótkoterminowego, chcą go wykorzystać do celów podatkowych. Natomiast na stronie drugiej order Orła Białego nie dla Zełenskiego, zwyciężyła logika polityki wewnętrznej. Jednak specjaliści mówią, to był wielki błąd.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Za 10,5 minuty minie 8. Grupa Baim teraz.

0: Reklama.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Castorama.
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: Jest poniedziałek, 22 czerwca, właśnie minęła 8.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
7: Lech Poznań z nowym zawodnikiem. Wakacje z muzeami dla najmłodszych poznaniaków. Ponad 3650 interwencji strażaków w całym kraju z powodu burz. Lech Poznań pozyskał nowego zawodnika z Bliskiego Wschodu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
8: To 24-letni irański skrzydłowy Alahyar Sayed Manesh, który podpisał kontrakt do 2029 roku. Dołączy on do swojego rodaka Alego Golizadeha. Sayed Manesh ostatnio grał w belgijskim Westerlo, gdzie w minionym sezonie zdobył 7 bramek i zaliczył 5 asyst. Choć ma na koncie występy w reprezentacji Iranu, nie powołano go na obecne Mistrzostwa Świata. To trzeci letni transfer Lecha po sprowadzeniu bramkarza Mateusza Lisa z tureckiego Göztepe i wykupieniu Luisa Palma z Celticu Glasgow. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
7: Najmłodsi poznaniacy i poznanianki mogą wziąć udział w wakacjach z muzeami. To przygotowane przez Centrum Inicjatyw Rodzinnych i jego partnerów 4 warsztaty literacko-plastyczne. Podróże przez historię, kulturę i tradycje stolicy Wielkopolski, mówi zastępczyni dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń Agnieszka Awzan-Spychalska.
9: Myślę, że fajnie, jak dzieci poznają właśnie tą naszą kulturę, nasze poznańskie, miejskie tradycje, będą miały okazję na przykład posłuchać historii o mieczu świętego Piotra, którą przedstawi nam gość z Muzeum Archidiecezjalnego, albo będą mogły również odkryć i popytać o najsłynniejszy chyba symbol miasta Poznania, czyli poznańską pyrę.
7: Cykl rozpocznie się 29 czerwca i potrwa do 2 lipca. Zajęcia są bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego trzeba się na nie zapisać mailowo lub telefonicznie w Centrum Inicjatyw Rodzinnych.
0: Informacje z Poznania.
7: W niedzielę 21 czerwca pod tablicami Romka Strzałkowskiego, Petera Mansfelda oraz pod tablicą na budynku szpitala imienia Franciszka Raszei uczczono 70. rocznicę wydarzeń z czerwca 1956 roku. W imieniu wszystkich mieszkańców Poznania kwiaty złożyli Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta, oraz Stanisław Tam, sekretarz miasta. Dzięki Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu przed budynkiem szpitala stanął czołg, symbol grozy i przytłaczającej siły, a obok pamiątkowej tablicy posadzono w tym roku z okazji okrągłej rocznicy czerwca 56 3 graby.
0: Informacje z kraju.
7: Ponad 3650 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz odnotowała Państwowa Straż Pożarna od piątku do niedzieli. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, podkreśla, że mimo dużej liczby zdarzeń skutki nawałnic nie były bardzo poważne.
3: głównie te interwencje polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi. Generalnie nasze działania to wiatrołomy, uderzenie przepustu, wypompowywanie wody z zalanych posesji i piwnic, a nie było jakichś takich zdarzeń charakterystycznych, typu zerwane dachy czy coś. Dużo interwencji, ale na szczęście niezbyt groźnych.
7: Tylko w niedzielę strażacy interweniowali ponad 1650 razy. Państwowa Straż Pożarna nie ma informacji o osobach poszkodowanych wskutek weekendowych burz.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Jak podejrzewam, nawałnice w tym tygodniu nam raczej nie grożą, chociaż nie można mówić nigdy, nigdy, prawda? Niebo o poranku było zachmurzone bardzo, teraz te chmury już się troszkę rozchodzą. Maksymalne temperatury w naszym wielkopolskim regionie będą siedzieć, wahać w zakresie od 25 do 28 stopni Celsjusza. Teraz w Poznaniu jest 19, na barometrze 1025 hektopaskali. Biometr jest dziś pozytywny.

Słońce nad Wielkopolską wstało dziś o 4:30. Właściwie teraz dopiero zaczyna nas raczyć swoimi pięknymi promieniami. Zajdzie o 21:18. Rachunek bardzo prosty. Dzień potrwa 16 godzin i 48 minut. Tu poranny program Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
2: O wiele łatwiej dostrzec nam cudze wady niż własne. Chętniej też rozmawiamy o wadach innych niż swoich. Jezus trafia w sedno. Sami nie chcielibyśmy, aby inni wytykali nam nasze wady czy o nich rozprawiali, nie tylko dlatego, że dotyka to nasze ego, ale przede wszystkim wiemy, że inni nie znają całej złożonej prawdy o nas. Dlatego to jest dobre kryterium rozeznawania – czynić innym tak, jak sami chcielibyśmy, by inni nam czynili. Pomyśl, w jakich sytuacjach najczęściej mówię o wadach innych? Dlaczego?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

This is Sunset Change o 8.30 punktualnie na naszej antenie, w naszym studiu nawet odbędzie się rozmowa na temat rzeki Górczynki. Naszym gościem będzie Mikołaj Basiński, a porozmawia z nim Lilia Łada.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Radio Emaus.
8: Jest 8:30.
6: Poranny gość.
9: Poranni goście są dzisiaj w Radiu Emaus wy dwóch. Pan Mikołaj Basiński, autor blogu Szukam w lesie i edukator przyrodniczy oraz pan doktor inżynier Tomasz Zgoła, popularyzator nauki i przyrodnik. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłam. Wszystkie tytuły są tutaj szalenie ważne, bo o przyrodzie

0: mieszkańców Górczyna i okolic, bo zakłada inwentaryzację przyrodniczą okolicy przy pomocy aplikacji iNaturalist, czyli takiej aplikacji, która jest tak naprawdę dostępna ogólnie dla każdego. Każdy może ją pobrać, każdy może zrobić zdjęcie, oznaczyć jakiś gatunek, bądź po prostu go zinwentaryzować i dać do oznaczenia specjalistom, bo na tym polega sieć iNaturalist, że łączy przyrodników właściwie z całego świata i każdy ma dostęp do tych obserwacji, może oznaczać gatunki, może nam pomóc sprawdzić, co tak naprawdę żyje bądź rośnie w okolicy Górczynki. I taki jest nasz cel, żeby trochę tą faunę i florę tego terenu zbadać, żeby pokazać, że to nie jest tak, że tam nic nie ma i można zabudować ten teren, tylko jest bardzo ciekawy przyrodniczo i zachęcamy do tego mieszkańców.
1: A czy mieszkańcy mają wystarczającą wiedzę? Tu podstępnie zapytam, jak zwykle, żeby poradzili sobie z tym zadaniem. No to nie jest takie łatwe. Wiemy, jak wygląda edukacja przyrodnicza w naszych szkołach. Rozróżnienie, no nie wiem, bylicy od innego tak zwanego chwastu, to jest duże wyzwanie.
2: Może się wydawać rzeczywiście dużym wyzwaniem, aby odróżnić różne gatunki, szczególnie, że my tak naprawdę nie skupiamy się tylko na roślinach, ale na ogóle organizmów żywych, które tam występują, takich makroskopowych. Natomiast aplikacja iNaturalist to jest aplikacja, która samodzielnie podpowiada nam, co tam może występować. Czyli to jest tak, że my wykonujemy zdjęcie. To zdjęcie wrzucane jest do ogólnoświatowej bazy zdjęć. Jest analizowane przez sztuczną inteligencję i ona wstępnie identyfikuje, co to może być. Więc jeżeli jesteśmy osobą, która ma już doświadczenie w obserwacjach, to to jest dla nas tylko taka podpowiedź, upewnienie się, że tak, to jest ten gatunek, który zaobserwowaliśmy. Natomiast dla osoby, która jest zupełnie świeża, to jest taka informacja, która wstępnie może być wpisana, że to może być ten gatunek. Natomiast to, co my zaobserwujemy, następnie jest weryfikowane przez przyrodników. Ta aplikacja ma bardzo dużą siłę w społeczności, ponieważ tam są setki tysięcy osób, specjalistów, naukowców, którzy pracują na uczelniach, którzy prowadzą prace badawcze i oni na bieżąco weryfikują te wyniki całkowicie dobrowolnie. Bo to jest na przykład przydatne do tego, żeby zbadać, jaki jest zasięg jakiegoś gatunku, albo stwierdzić, że gatunki na przykład zmieniają swoje położenie, na przykład gatunki inwazyjne. Więc tego typu informacja jest weryfikowana i dzięki temu mamy szansę na to, że zbierzemy całkiem dobrej jakości wyniki, które będą wartościowe przyrodniczo i do dalszych badań.
1: Wartościowe przyrodniczo, ale też wartościowe dla mieszkańców. Pan Mikołaj przed wejściem na antenę wspominał, że to też zwiększy wiedzę i świadomość na temat w ogóle istnienia tej rzeczki. Rzeczywiście jest aż tak źle? Wielu mieszkańców nie wie, że za domem płynie rzeczka?
0: No, trzeba pamiętać, że ten projekt obecny, czyli Przyroda nad Górczynką, jest kontynuacją projektu, który już tam prowadziliśmy nad tą rzeką. I rzeczywiście wtedy powstały filmy, które miały pokazać jakby to, że właśnie to bogactwo przyrodnicze tamtejsze, które nagrywaliśmy razem z Tomkiem. Ale jednym z tych filmów była również ankieta przeprowadzona, taka sonda uliczna z mieszkańcami. I rzeczywiście takiej świadomości, że tutaj jest coś cennego, a tym bardziej, że płynie tutaj jakaś rzeka i ona nie jest zwykłym jakimś rowem odpływowym, no nie ma tej świadomości tak naprawdę. I to też jest jakiś taki dla nas był sygnał, że warto ten temat poruszyć i warto pokazać, że tutaj coś może być cennego, że tej dzikości takiej przyrodniczej nie trzeba szukać gdzieś daleko w puszczach amazońskich, tylko ona może być za rogiem, bo taki jest też nasz cel. No i żeby mieć również argument do tego, żeby o ten teren walczyć. A już wiemy, że potencjalnie mogą się pojawić tam gatunki, nawet rzadkie i nawet chronione. Znajdowano tam takie gatunki jak na przykład smarc półwolny czy groszek szerokolistny, które są rzadkimi gatunkami. Smarc, jeśli się nie mylę, jest chronionym gatunkiem. Także jest potencjał tego miejsca i wystarczy po prostu w dużej ilości osób pozagłębiać się w te zarośla, poszukać. I kto wie, co znajdziemy, więc do takiej eksploracji właśnie zachęcamy.
1: Ja wiem, że już o tym nieraz mówiliśmy, ale myślę, że mimo wszystko właśnie też w kontekście tej niewiedzy mieszkańców warto przypomnieć, dlaczego tak ważne jest, żeby takie rzeczki jak Górczynka nadal płynęły przez Poznań. Nie zostały wkopane pod ziemię, wpuszczone do rury, czy potraktowane jak rów odpływowy i w ogóle zasypane, zniszczone. Dlaczego to jest takie ważne, żeby one były?
2: Musimy pamiętać, że my nie funkcjonujemy w próżni. Miasto to jest środowisko, to jest ekosystem, to jest

0: żyjący organizm, który współgra z innymi elementami występującymi w naszym otoczeniu. Jeżeli my skupimy się tylko na tym, żeby budować rozwiązania technologiczne typu drogi, autostrady, budynki mieszkalne, kanalizacje i tak dalej, to jest oczywiście bardzo ważne, tak? Bo to wspomaga nas proces funkcjonowania w mieście, ale zapomnijmy o tym komponencie przyrodniczym, to my bardzo sobie utrudnimy funkcjonowanie, chociażby w takich sytuacjach jak upały, które w tej chwili mają miejsce. Badania naukowe dowodzą, że temperatury pomiędzy miejscami, gdzie występują rośliny typu zadrzewienia, zakrzewienia, a obszarami, które są ściśle zabudowane, mogą wynosić nawet 12 stopni Celsjusza w tym samym momencie. Czyli to jest różnica między 25 stopni a 35 stopni, prawda? To jest ogromna różnica, a to jest jakby uzależnienie tego, jaki jest nasz komfort termiczny, prawda? Więc to jest bardzo ważne, aby chronić wodę, bo bez wody tych organizmów żywych, tych roślin po prostu nie będzie. My widzimy w wielu miejscach w Poznaniu, że drzewa zamierają, prawda? Bo mają takie malutkie poletka ziemi, do której mają dostęp i potem całkowicie zabetonowany obszar, przez który woda często w ogóle nie przenika i te drzewa po prostu usychają. Więc zamiast coraz bardziej technologizować tą przestrzeń, my powinniśmy dążyć do tego, żeby ją odbetonować tam, gdzie jest to możliwe, na ile jest to realne w całym tym ekosystemie miejskim. A takie małe cieki, one dają te rozwiązania bezkosztowo. To nas nic nie kosztuje, że my pozostawimy tą rzekę, że ona będzie sobie płynęła. To nie jest żaden koszt, a zysk pod kątem temacie przyrodniczym tego funkcjonowania tego dobrostanu miejskiego.
1: Osobom, które są sceptyczne, zawsze można jeszcze powiedzieć, że taka rzeczka jest lepsza niż klimatyzacja, a klimatyzacja ile kosztuje, zwłaszcza w dzisiejszych czasach cen prądu, prawda? I to myślę też jest argument. Tak.
2: Zdecydowanie, a poza tym tam, jeśli się nie mylę, Tomku, jest też obszar torfowiskowy, prawda? Więc tak. To jest dodatkowo takie miejsce, które działa jak gąbka i takie miejsca małej retencji są bardzo istotne dzisiaj.
1: A Poznań zdaje się słynie jako miasto, które wspiera funkcjonowanie i istnienie mokradeł, prawda?
2: Tak. No, trzeba tak. Przypominać, ale tak.
0: Zgadza się, więc na poziomie deklaratywnym na pewno tak. Więc skoro już tak jesteśmy traktowani, to warto, aby poszły za tym czyny i rzeczywiście działania, które będą chroniły te ekosystemy wodne. I tak jak właśnie Mikołaj powiedział, tam są torfowiska, ale niestety te torfowiska w tej chwili ulegają daleko posuniętej degradacji. Przez to, że zlewnia jest bardzo mocno w tej chwili zabudowywana, woda zamiast spływać do tych torfowisk, to ona spływa po prostu do kanalizacji burzowej i znika ze środowiska. A te torfowiska gromadząc wodę, one by ją magazynowały, by stabilizowały tą jakość środowiska, tą wilgotność powietrza, co przyczyni się nie tylko dla organizmów żywych, ale też i dla nas.
1: Chciałam jeszcze zapytać o takie rzeczy bardziej historyczne. Jak to jest, że teraz odkrywamy rzeczki, to myśmy wcześniej nie wiedzieli, że one są, czy nie zwracaliśmy uwagi, czy po prostu dostępność dokumentacji jakiejkolwiek dotyczących cieków wodnych jest niewystarczająca? Jak to jest? Nie wiemy, nie dokumentowaliśmy tego?
0: Znaczy, my jak najbardziej to dokumentowaliśmy, natomiast przez długi czas była taka tendencja, że my raczej powinniśmy odprowadzać wodę ze środowiska. To wynika z tego, że były trochę inne warunki mikroklimatyczne, te opady, struktura opadów była trochę inna, na przykład mieliśmy więcej śniegu zimą i ten śnieg rzeczywiście powodował lokalne podtopienia w okresie wiosennym. Natomiast w tej chwili przez między innymi wzrost temperatury tego śniegu praktycznie nie ma i już od wiosny mamy suszę hydrologiczną na obszarze dużej części Polski. Więc zamiast odprowadzać tę wodę, tak jak do tej pory to było robione w latach 50., 60., 70. do 90. i jeszcze teraz, my powinniśmy zacząć tą wodę zatrzymywać w środowisku. I dlatego teraz budzi się na nowo ta świadomość trochę istnienia tych oczek wodnych, tych zbiorników wodnych, tych cieków, bo my nagle zaczynamy dostrzegać, że to jest coś, co w tej chwili powinniśmy na nowo odtworzyć, ale no niestety często okazuje się, że to będzie wiązało się z bardzo dużymi kosztami, a czasem jest wręcz niemożliwe, bo ten obszar, na którym dane środowisko wodne istniało, po prostu już został zabudowany i trudno tutaj oczekiwać, że nagle usuniemy tutaj znaczącą część infrastruktury z tego terenu.
1: Dlatego trzeba chronić to, co jeszcze mamy, czyli na przykład Górczynkę i korzystać z aplikacji. Czy jeszcze raz mogą panowie przypomnieć adres aplikacji, gdyby ktoś chciał sobie zapisać i koniecznie ją sobie ściągnąć?
2: Aplikacja to jest aplikacja iNaturalist, i jako i na początku. Można sobie ściągnąć, można się zarejestrować również na stronie internetowej iNaturalist. Aplikacja nam pomaga w terenie po prostu, bo możemy od razu umieścić różne gatunki w tej społeczności. Więc zapraszamy do jej ściągnięcia. Tam należy znaleźć projekt, nasz projekt, czyli Przyroda nad Górczynką. Zapraszamy również na Facebook, na grupę Przyroda nad Górczynką, gdzie jest wszystko opisane, co należy zrobić, na czym polega projekt, jak można się zaangażować. Warto też wspomnieć o tym, że dla najlepszych obserwacji i największej ilości obserwacji w każdym miesiącu przewidzieliśmy nagrody i upominki, także zapraszamy.
1: My się oczywiście przyłączamy do zaproszenia. Ja przypomnę tylko, że naszymi gośćmi byli pan doktor inżynier Tomasz Zgoła, popularyzator nauki i przyrodnik, oraz pan Mikołaj Basiński, również popularyzator nauki i autor bloga Szukam w lesie. A rozmawialiśmy o Górczynce.
3: Poranny gość.
4: Rozmawiała Lilia Łada.

China Girl, David Bowie. Za 10 minut minie 9. Tych, którzy się zastanawiają, czy dzisiaj będzie konkurs filmowy, uspokajam, tak, jak najbardziej. Konkurs filmowy zaczniemy o 9.15. Do zdobycia będzie podwójne zaproszenie do Multikina, a zadaniem, albo nie, nie powiem, co będzie konkursowym zadaniem, szczegóły o 9.15, czyli już całkiem niebawem, bo za około 25 minut. Teraz Eddie Brickell and the New Bohemians, jednak najlepsze w tym utworze, który za chwilę zabrzmi na naszej antenie. Najlepsza będzie końcówka, finał, kiedy to do Eddie Brickell i grupy The New Bohemians dołączy sam Barry White. Proszę posłuchać.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 22 dzień czerwca, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Wielkopolanie w weekend ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy. W Poznaniu rozpoczął się Festiwal Malta. Ukraiński prezydent dziś zdecyduje, czy weźmie udział w konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. W blisko 90 lokalizacjach w całej Wielkopolsce mieszkańcy mogli pod okiem profesjonalistów przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy. A wszystko to w ramach krajowego treningu pierwszej pomocy. Jego celem jest nabycie umiejętności ratujących zdrowie i życie. Największym błędem popełnianym przez nas jest obojętność i brak reakcji, mówi dyrektor szpitala MSWiA w Poznaniu Magdalena Kuncewicz.
3: Takie przypatrywanie się, wołanie też chyba nie jest dobrze, jeżeli czekamy albo zbyt wiele osób angażuje się. Dlatego fajnie jest, kiedy w takich sytuacjach, pierwsze, zabezpieczamy oczywiście sytuację, żeby samemu nie stać się ofiarą, żeby w całości wrócić do domu jako ten ratujący. Często boimy się używać też technologii, resuscytator i defibrylator automatyczny, to AED, które gdzieś tam jest dostępne. Też nie bójmy się, włączymy i on sam będzie do nas mówił, sam będzie nas prowadził.
2: Wydarzenie odbywa się w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W maju w całej Polsce wzięło w nim udział 170 tysięcy osób.
1: Informacje z Poznania.
2: Niedzielnym koncertem nad Maltą zatytułowanym Za miłość rozpoczęła się w Poznaniu kolejna edycja Malta Festival. Dzięki niemu mieszkańcy stolicy Wielkopolski mogą podziwiać sztukę m.in. z Argentyny, Belgii, Nowej Zelandii czy Słowenii. Szykuje się również wielki powrót. Po 19 latach przerwy na scenie festiwalu zagości projekt Zaka Kondona Bejrut, jak mówi dyrektor festiwalu Agata Kołacz.
4: Wraca do nas po długiej artystycznej przerwie. Nie koncertował przez wiele lat. Bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się jako drugi punkt na jego trasie w tym roku, ale bardzo się też cieszymy, że wraca do nas jako artysta wzbogacony teatralnym doświadczeniem, bo jego najnowsza płyta to materiał, który nagrywał właśnie dla spektaklu teatralnego i z tym doświadczeniem spotka się z publicznością Międzynarodowych Targów Poznańskich i Malta Festival.
2: Tegoroczny festiwal rozpoczął się 21 czerwca i potrwa do końca tygodnia.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Ponad 62 tysiące osób wzięło udział w zakończonym w niedzielę festiwalu Pyrkon. Jak co roku jednym z najbardziej widowiskowych wydarzeń okazała się maskarada, podczas której cosplayerzy zaprezentowali własnoręcznie wykonane kostiumy i sceniczne występy. Na zakończenie festiwalu organizatorzy ogłosili termin kolejnej imprezy. Przyszłoroczny Pyrkon odbędzie się w dniach 18 do 20 czerwca 2027 roku, a do Poznania przyjadą m.in. Graham McTavish, szkocki aktor znany m.in. z serialu Outlander, trylogii Hobbit, Wiedźmina i Rodu Smoka, amerykański pisarz Grady Hendrix, jeden z najgłośniejszych współczesnych autorów horroru oraz belgijska grupa folkowa Laïs, ceniona za charakterystyczne wielogłosowe harmonie i koncerty inspirowane tradycyjną muzyką flamandzką.
1: Informacje z kraju.
2: Odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nie skłoni strony ukraińskiej do wycofania się z decyzji o nadaniu imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej, powiedział na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski i podkreślił, że tak ostry konflikt nie służy polskim firmom zabiegającym o kontrakty na odbudowę Ukrainy.
5: Prezydent Zełenski popełnił bardzo poważny polityczny błąd i brnie w ten błąd niestety, ale to nie oznacza, że prezydent Nawrocki powinien popełniać polityczne błędy. Na kilka dni przed konferencją odbudowy Ukrainy w Gdańsku, gdzie polskie firmy dalej liczą na kontrakty, raczej mówimy o orderach niż o tym, które elementy infrastruktury Polska powinna odbudowywać.
2: Dziś ukraiński prezydent ma zdecydować o swoim udziale w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Udział Wołodymyra Zełenskiego w międzynarodowym szczycie stanął pod znakiem zapytania z powodu odebrania mu przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego. Była to reakcja na przyznanie przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii. Odebranie Orderu Orła Białego zostało przyjęte w Kijowie z oburzeniem. W geście solidarności z Wołodymyrem Zełenskim najwyższe polskie odznaczenie zwróciło także trzech poprzednich ukraińskich prezydentów.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: jest i będzie słonecznie i ciepło. Temperatura wzrośnie do 28 stopni Celsjusza. Teraz jest już 20 stopni na barometrze 1026 hektopaskali.

Dance into the Fire, czyli A View to a Kill, czyli grupa Duran Duran, czyli piosenka z Bonda, bondowski przebój z filmu pod tym samym tytułem, czyli A View to a Kill. Ta piosenka jest zwiastunem konkursu filmowego, który już za parę chwil pojawi się na naszej antenie. Bynajmniej konkurs nie będzie dotyczył filmów o Jamesie Bondzie, agencie 007. Ale o innym agencie z gór. Jest 2 czerwca, poniedziałek, przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzisiaj z wami będę do godziny 12 i za chwilę zaproszę was na konkurs filmowy.

0: Poranny konkurs w tym tygodniu. W porannych konkursach dominują konkursy filmowe. Dziś konkurs dźwiękowy. Za chwilę na naszej antenie pojawi się głos pewnego bardzo znanego aktora. Waszym zadaniem jest oczywiście odgadnięcie, kto to taki. Kto to przemówi już za chwilę. Dźwięk trwa tylko 15 sekund. Proszę słuchać bardzo uważnie.
1: No przecież nie ma tego tam napisane, że rabowałem bogatych, a dawałem biednym, tak? No co to za wyrok? No jak to jest? No przecież tak nie można. Ludzie, co to za sprawiedliwość, nie? Ja tak nie chcę. Musi być po prawie.
0: No właśnie, musi być po prawie, czyli zgodnie z prawem. Do zdobycia dzisiaj w konkursie jest zaproszenie do Multikina i to podwójne. Można je na przykład wykorzystać w najbliższy piątek, kiedy to w Multikinie odbędzie się mini-maraton, podczas którego widzowie będą mogli zobaczyć na wielkim ekranie dwa filmy z kultowymi bohaterami. To film Superman i Supergirl. To doskonała okazja, by zanurzyć się w uniwersum superbohaterów i przeżyć emocjonujący kinowy wieczór pełen akcji. 71-48 to jest numer naszej SMS-owej skrzynki konkursowej. Koszt wysłania wiadomości tylko złoty 23. Waszym zadaniem jest, tak jak mówiłem, rozpoznanie nazwiska, rozpoznanie aktora, do którego należy głos, który przed chwilą pojawił się na naszej antenie, pojawi się raz jeszcze w treści SMS-a. Proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu proszę podać imię i nazwisko tego aktora.

0: napisane, że rabowałem bogatych, a dawałem biednym, tak? No co to za wyrok? No jak to jest? No przecież tak nie można! Ludzie, co to za sprawiedliwość, nie? Ja tak nie chcę! Musi być poprawnie!
1: Zapraszam do zabawy 71-48.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
0: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Figura też ta sama, rysy twarzy te same, czyli wszystko się zgadza. Ja to widzę, akurat słuchacze tego nie widzą, ale ja mogę w ten sposób panią zweryfikować, pani redaktor. Czy wszystko dobrze u pani?
1: Tak, czy jak już zostałam zweryfikowana, to możemy przejść do meritum?
0: Tak, tak, proszę bardzo.
1: Jak miło.
0: Proszę przejść.
1: Przechodząc do meritum, czyli opowiadając o tym, co dzisiaj w serwisach będzie można usłyszeć, w serwisach Radia Emaus oczywiście, chciałam powiedzieć, że w zasadzie to takie główne tematy są dwa. Pierwszy to oczywiście obchody poznańskiego

0: nie było presji na żądanie jakiejkolwiek tantiem z tytułu praw autorskich.
1: To raz, a dwa, że no jest to zdanie, które dość trudno można byłoby uznać za no, na tyle oryginalne, aby je zastrzec.
0: Ale ja nie wiem do końca, czy to chodzi o to zdanie, czy tu nie chodzi przypadkiem o to charakterystyczne logo, które jest wzorowane właśnie na tym pierwotnym napisie.
1: Może tak być, no ale nawet gdyby tak było, no to protestować przeciwko użyciu tego trzeba by było, myślę, no tak trochę wcześniej, a nie przy okazji 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. No ale to już jest zupełnie inna kwestia. Myślę, że będziemy się skupiali raczej na tym, co się będzie ciekawego działo i na co się warto wybrać.
0: Bo działo się już wczoraj ciekawego.
1: W ogóle dzieje się już od dłuższego czasu bardzo wiele ciekawych rzeczy i to będziemy sukcesywnie o tym informować, ale tu masz rację, trzeba przypominać słuchaczom, żeby byli czujni, bo naprawdę może im bardzo wiele rzeczy umknąć. Dzisiaj na przykład jest wernisaż bardzo ciekawej wystawy w Bibliotece Raczyńskich, a to oczywiście jedno tylko z wielu wydarzeń, które są ciekawe i na które warto zwrócić uwagę. Będzie też o drugim ważnym wydarzeniu w Poznaniu, czyli o Festiwalu Malta. Festiwal zaczął się wczoraj wielkim koncertem nad Maltą, który miał tytuł Za miłość, a wydarzenia teatralne będą dosłownie, jak najbardziej dosłownie napadać na poznaniaków zza każdego rogu ulicy. Trzeba być czujnym, ponieważ Malta wraca do tej formuły, którą wszyscy pamiętamy i kochamy z początków festiwalu, czyli że spektakle są odgrywane w przestrzeni miejskiej i nigdy nie wiadomo, gdzie się natknie człowiek na artystów, którzy właśnie odgrywają spektakl. Myślę, że to jest najbardziej fascynujące w tym festiwalu i taką szansę będziemy mieli aż do końca tygodnia, bo tyle w tym roku potrwa Malta. Wydarzeń jest bardzo wiele, bardzo ciekawych. Warto pilnować programu, żeby wybrać to, na co się nam wyda najbardziej interesujące. Przypomnimy też o kładce nad Wartą, która powstała w Czerwonaku. Co tam u niej słychać, u tej kładki? Czy ona już jest gotowa, czy nie? No i oczywiście, czy jest to też korzystne z punktu widzenia mieszkańców Poznania, bo to jest dodatkowa przeprawa nad rzeką, ale jak dojazd do niej wygląda od strony Poznania, o tym też będziemy mówili. Będzie również to, o czym mówiliśmy w rozmowie porannej, czyli o problemach z poznańskimi rzeczkami, które znikają i co zrobić, żeby je ratować. Nasi poranni goście mówili o rzeczce Górczynce, ale problem jest niestety znacznie szerszy, bo dotyczy wszystkich mniejszych cieków w Poznaniu. Oczywiście powiemy też o pielgrzymce nauczycieli, która rusza na początku lipca. Będziemy też mówili o remontach i pracach remontowych, bo lato to taki czas, kiedy jest ich wyjątkowo dużo. Powiemy również o tym, co tam słychać w sprawie remontu areny, ponieważ Poznańskie Inwestycje Miejskie otworzyły oferty chętnych do wykonania tego remontu.
0: Aha, to wszystko, tak?
1: No tak się zasłuchałeś, widzę.
0: Bardzo się zasłuchałem. Chciałem tylko powiedzieć, że jeśli ktoś przegapił wykład, chciałem powiedzieć. No, w pewnym sensie był to wykład, który tutaj dali panowie Zgoła Basiński. Jeśli ktoś przegapił, to proszę sobie po prostu za parę chwil sprawdzić na naszej stronie, bądź też w aplikacji mobilnej rozmowa z panami w sprawie rzeki Górczynki, a właściwie o rzece Górczynce pojawi się. Ja tak sobie myślałem tylko, że generalnie mówi się, że Górczynka to ciek wodny, prawda?
1: No tak się mówi.
0: Ale mi się nie podoba to określenie na rzekę, rzeki ciekiem.
1: Prawda? Tak niesympatyczne słowo to w ogóle jest.
0: Bardzo.
1: Ale naukowcy mają swoje określenie. My dla celów radiowych możemy spokojnie używać określenia rzeczka, strumyk.
0: O właśnie.
1: I od razu przyjemniej się robi, prawda?
0: Gdzie strumyk płynie z wolna?
1: O, na przykład.
0: Dziękuję ci bardzo.

0: pisane, że rabowałem bogatych, a dawałem biednym, tak? No co to za wyrok? No jak to jest? No przecież tak nie można! Ludzie, co to za sprawiedliwość, nie? Ja tak nie chcę! Musi być poprawnie!
1: Tak brzmi nasz głos konkursowy, oczywiście bardzo mocno związany z filmem, ponieważ w tym tygodniu w Radiu Emaus konkursy poranne o tematyce filmowej. Do wygrania dzisiaj podwójne zaproszenie do Multikina, a do Multikina można wybrać się na przykład po to, by wziąć udział w mini-maratonie już w najbliższy piątek. Filmy Superman i Supergirl, czyli rzecz o bohaterach, superbohaterach nawet. Szczegółowy program Multikina proszę sprawdzić na stronie www.multikino.pl. 71-48 to numer naszej SMS-owej linii konkursowej. W treści wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu jak nazywa się ten aktor.
0: No przecież nie ma tego tam napisane, że rabowałem bogatych, a dawałem biednym, tak? No co to za wyrok? No jak to jest? No przecież tak nie można! Ludzie, co to za sprawiedliwość, nie? Ja tak nie chcę! Musi być poprawnie!

A poranny konkurs. Dzisiaj wygrywa pani Maria, która rozpoznała głos Witolda Perkosza. Oczywiście był to Pyzdra w tej roli akurat, prosto z Agenta z Gór, czyli z filmu o Agencie z Gór, czyli o Janusiku. Następny konkurs filmowy jutro. Jutro też będzie głos do rozpoznania i też będzie głos janosikowy do rozpoznania. To mogę już wam w tej chwili podpowiedzieć. Zapraszam jutro o godzinę 9.15. Do wygrania będzie ponownie zaproszenie do Multikina, a panią Marię bardzo proszę o przesłanie do mnie w tej chwili na numer 601 077 033, adresu mailowego. Na ten adres wyślę nagrodę, którą jest, przypomnę, podwójne zaproszenie do Multikina, które w najbliższy piątek zaprasza na mini maraton o super bohater.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Emaus, jest poniedziałek, 22 czerwca, minęła 10.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
8: Księża Filipini z Gostynia zapraszają na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Na poznańskiej Cytadeli stanęła instalacja upamiętniająca chorych ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Dziś w Gdańsku rozpoczyna się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu przy współpracy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej zapraszają na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Są one przeznaczone dla młodych ludzi od 13 do 25 roku życia, jak mówi ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
9: Myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem powierzać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają.
8: Hasłem spotkania jest słowo odwagi w nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży w Seulu w 2027 roku.
9: Hasło bardzo krótkie, ale myślę, że hasło bardzo dobitne, które też pokazuje, jak wiele odwagi dzisiaj młodym ludziom potrzeba do tego, aby stawiać czoła różnym trudnościom, różnym przeciwnościom, ale żeby też właśnie z taką odwagą i radością przez życie iść. I to jest też ukazane na naszym plakacie, kiedy mamy właśnie pokazanego tam Dawida, który walczy z Goliatem.
8: Na Dni Młodych można się zapisać na stronie internetowej Paradiso. Spotkanie potrwa od 29 czerwca do 3 lipca.
0: Informacje z Poznania.
8: Od wczoraj na poznańskiej Cytadeli można podziwiać instalację składającą się z 800 niebieskich flag. Każda z nich jest symbolem człowieka dotkniętego stwardnieniem zanikowym bocznym, jedną z najcięższych chorób neurodegeneracyjnych. Ewa Wachsmucka ze Stowarzyszenia Dignitas Dolentium zaznacza, że prowadzona akcja ma wymiar symboliczny.
10: Ma pokazać tą chorobę w opinii publicznej szerzej, bo jest to choroba ludziom nieznana. W Polsce w tym momencie szacuje się, że choruje około 3000 osób, a tak jak mówiłam, około 800 osób rocznie jest diagnozowanych na tą chorobę. Jest to ciężka choroba neurodegeneracyjna, która powoduje obumieranie komórek nerwowych, a tym samym powoduje to, że osoba chora traci zdolność poruszania się, mówienia, a nawet samodzielnego oddychania i jedzenia.
8: Niebieskie flagi nawiązują do bławatka, który od lat symbolizuje nadzieję, siłę i wytrwałość mimo kruchości. Szczególnym elementem wydarzenia była możliwość zgłoszenia imienia osoby, by została ona upamiętniona na jednej z flag.
0: Informacje z Wielkopolski.
8: Ulicami Leszna w niedzielę już po raz 11 przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Marsz poprzedziła msza święta odprawiona w parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Po niej uczestnicy przeszli na plac Menciga, gdzie czekał piknik z koncertami i atrakcjami dla rodzin. Wystąpiły zespoły Pinocchio Brothers, Rokozaur i Kokotki, a najmłodsi uczestnicy mogli wyszaleć się na dmuchańcach i w piana party. Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny mógł się odbyć dzięki wsparciu budżetu obywatelskiego Leszna na 2026 rok.
0: Informacje z kraju.
8: Eskalacja napięcia między Polską a Ukrainą może mieć wpływ na przebieg dzisiejszej gdańskiej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, uważa senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem ewentualna nieobecność na tym wydarzeniu Wołodymyra Zełenskiego będzie miała negatywne skutki zarówno dla Warszawy, jak i Kijowa. Na antenie Polskiego Radia 24 Grzegorz Schetyna jednoznacznie mówił, że obecne napięcia to efekt błędnej politycznie decyzji prezydenta Ukrainy.
11: My zostaliśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji przez decyzję prezydenta Zełenskiego. I to mówiliśmy jednym głosem, że to jest zła decyzja, która może implikować polityczne problemy. Ale ja uważam, że tutaj trzeba było to deeskalować. Natomiast decyzja prezydenta Nawrockiego eskaluje problem. I szczególnie, że ta decyzja będzie miała, czy może mieć wpływ na tę konferencję, która w czwartek rozpoczyna się w Gdańsku, dotycząca odbudowy Ukrainy.
8: Udział Wołodymyra Zełenskiego w międzynarodowym szczycie stanął pod znakiem zapytania z powodu odebrania mu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego. Była to reakcja na przyznanie przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii.
3: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: Dane meteo na ten moment to 22 stopnie Celsjusza. Temperatura oczywiście jeszcze rośnie. Ciśnienie na razie jest stabilne. 1025 hektopaskali. Jego wartość zacznie spadać dopiero po południu.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Drugiego czerwca jest poniedziałek, imieniny Tomasza, Pauliny i Paulina, a także Jana, Eberharda, Albana, Flawiusza, Innocentego, Achacjusza i Achaceko. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzisiaj jest z wami do godziny 12. Dzień dobry.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Osądzanie innych jest jak noszenie brudnych okularów. I choć obraz jest zamazany, to jednak błędy bliźnich zdają się być bardzo wyraźne. Łatwo wtedy recenzować postępowanie osób wokół mnie i pod pozorem troski pozwalać sobie na wścibskość. Lepiej zająć się swoimi okularami, pozwolić Bogu je oczyścić, żeby móc patrzeć jasno w zgodzie z prawdą i w miłości. Jak często obmawiam innych pod pozorem troski i co dziś zrobię, żeby z tym wreszcie skończyć?

Sobotni poznański piknik na fest na poznańskiej Cytadeli był naprawdę na fest. Między innymi na scenie pojawił się Adam Nowak z grupą Raz, Dwa, Trzy. Może zabrakło trochę podczas tego koncertu intymności klubu koncertowego, na przykład takiego Blue Note lub też innego, ale i tak było doskonale, jak zwykle zresztą w przypadku grupy Raz, Dwa, Trzy. Z wielką niecierpliwością czekam na kolejny koncert w Poznaniu, na pewno się wybiorę. Natomiast w programie Radia Emaus za pół godziny zabiorę Was w muzyczną podróż w czasie. Dzisiaj Lynyrd Skynyrd i Wet, Wet, Wet, muzycy tych dwóch zespołów świętują dzisiaj swoje urodziny. O 11.10 na naszej antenie pojawi się profesor Jerzy Bralczyk. Jego felieton językowy Słowo o Słowie zagości na parę minut w Radiu Emaus. I o 11.30 serwis kulturalny. A skoro już wspomniałem grupę Raz, Dwa, Trzy, no to niech pojawi się również teraz na naszej antenie. Trudno nie wierzyć w nic. 16.5 minuty po 10.00.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Reklama.
2: Dobry dzień. Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na

Gdy pierwszy raz usłyszałem tę piosenkę, to myślałem, że to jest Sting. Jakoś stylistykę utworu i głos wokalisty pasował mi właśnie do tego artystę, a tu okazało się, że jest to niejaki Gotye w duecie z Kimbrą. Somebody that I used to know. Teraz właśnie ten utwór, a za chwilę wyruszymy w muzyczną podróż w czasie.

0: grupie Wet, Wet, Wet, która dla nas tutaj zagrała. W tej chwili gra jeszcze hicior filmowy Love is All Around. Na perkusji gra Tommy Cunningham, który dzisiaj świętuje swoje 61. urodziny. Proszę zwrócić uwagę na jego beat. Tak na perkusji gra właśnie Tommy Cunningham, a ja zapraszam na kalendarium muzyczne Radia Emaus.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: Dzisiaj 90. urodziny świętowałby Chris Christopherson, który był wokalistą, kompozytorem i aktorem. Występował m.in. w duecie z Barbara Streisand w filmie Narodziny Gwiazdy. 70 lat temu urodził się basista grupy Simple Minds Derek Forbes, a Gary Beers świętuje dzisiaj swoje 69. urodziny. Był basistą grupy In Excess. Jimmy Somerville obchodzi dziś swoje 65. urodziny, a 77. świętuje basista grupy Lynyrd Skynyrd Larry Ljungström. I tej grupy właśnie teraz posłuchamy.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu rozpoczął się projekt pod nazwą Przyroda nad Górczynką. Przy drodze ekspresowej S5 będzie ciszej. Obrońca Marcina Romanowskiego złożył do sądu wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Przyroda nad Górczynką to nazwa projektu, który ma na celu zbadanie i udokumentowanie miejskiej bioróżnorodności w rejonie tej poznańskiej rzeczki. Udział polega na rejestrowaniu napotkanych gatunków roślin, zwierząt i grzybów za pomocą darmowej aplikacji iNaturalist, wyjaśnia dr inżynier Tomasz Zgoła z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: My wykonujemy zdjęcie. To zdjęcie wrzucane jest do ogólnoświatowej bazy zdjęć. Jest analizowane przez sztuczną inteligencję i ona wstępnie identyfikuje, co to może być. Więc jeżeli jesteśmy osobą, która ma już doświadczenie w obserwacjach, to jest dla nas tylko taka podpowiedź, upewnienie się, że tak, to jest ten gatunek, który zaobserwowaliśmy. Natomiast dla osoby, która jest zupełnie świeża, to jest taka informacja, która wstępnie może być wpisana, że to może być ten gatunek. Natomiast to, co my zaobserwujemy, następnie jest weryfikowane przez przyrodników.
2: Wiedza poznaniaków o tamtejszych terenach jest niewielka, dodaje autor bloga Szukam w lesie Mikołaj Basiński.
4: Takiej świadomości, że tutaj jest coś cennego, a tym bardziej, że płynie tutaj jakaś rzeka i ona nie jest zwykłym jakimś rowem odpływowym, nie ma tej świadomości tak naprawdę. I to też jest jakiś taki dla nas był sygnał, że warto ten temat poruszyć i warto pokazać, że tutaj coś może być cennego, że tej dzikości takiej przyrodniczej nie trzeba szukać gdzieś daleko w Puszczach Amazońskich, tylko ona może być za rogiem, bo taki jest też nasz cel. I żeby mieć również argument do tego, żeby o ten teren walczyć.
2: Mieszkańcy mogą włączyć się w badania do 30 września. Organizatorzy przewidują comiesięczne wyróżnienia dla najbardziej aktywnych uczestników oraz organizację wystawy fotograficznej. Działania finansowane są ze środków Fundacji WWF Polska.
1: Informacje drogowe.
2: Przy drodze ekspresowej S5 będzie ciszej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na rozbudowę ekranów akustycznych między węzłami Poznań Zachód i Lipno na trasie Poznań-Wrocław. O szczegółach inwestycji informuje Alina Cieślak z poznańskiego oddziału dyrekcji.
5: Zaprojektujemy i rozbudujemy ekrany akustyczne na trzech odcinkach drogi ekspresowej S5. Poznań-Wrączyn, Wrączyn-Kościan oraz Kościan-Południe-Radomicko. Wykonawca ma 15 miesięcy na ukończenie wszystkich prac.
2: Postępowanie przetargowe dotyczące tej inwestycji przeprowadzono w kwietniu. Firma z Warszawy, która wygrała przetarg, podpisała kontrakt o wartości ponad 7 milionów 200 tysięcy złotych.
1: Informacje z Poznania.
2: Dziś rozpoczął się kolejny nabór do miejskiego programu Endometrioza Zauważamy, Wspieramy. Kobiety, które chcą wziąć w nim udział, powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie Miejskiego Szpitala imienia Raszei. Ta placówka prowadzi projekt. To już drugi nabór, ale nie ostatni. W tym roku będzie trzecia okazja, by zgłosić się do programu. Dokładna data zostanie ogłoszona bezpośrednio przed jego rozpoczęciem. Do tej pory z pierwszej konsultacji skorzystały 204 kobiety.
1: Informacje z kraju.
2: Obrońca Marcina Romanowskiego złożył do sądu wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania, wydanego za byłym wiceministrem sprawiedliwości. Według pełnomocnika informacje pojawiające się publicznie wskazują, że jego klient nie przebywa obecnie na terenie Unii Europejskiej. Mecenas Bartosz Lewandowski powiedział Polskiemu Radiu, że wniosek został złożony w ubiegłym tygodniu.
6: On opiera się w głównej mierze na tych informacjach, które są przekazywane w polskich mediach przez przedstawicieli władzy w Polsce, wskazujących na to, że Marcin Romanowski ma nie przebywać na terenie Unii Europejskiej. Na tym samym nie ma podstaw do tego, żeby taki europejski nakaz aresztowania aktualnie utrzymywać.
2: Marcin Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużycie urzędnicze i nieprawidłowości związane z Funduszem Sprawiedliwości. W lutym sąd ponownie wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Według informacji przekazywanych przez władze Węgier, po opuszczeniu tego kraju były wiceminister ma przebywać w Serbii.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: W Poznaniu błękitne niebo, jest ciepło, 23 stopnie Celsjusza i będzie jeszcze cieplej. Dziś bez anomalii pogodowych, ciśnienie jest wysokie, 1025 hektopaskali i takie pozostanie.
1: Radio Emaus.
0: Jest poniedziałek, 22 czerwca, słuchacie przedpołudniowego programu Radia Emaus. Tomek Wandel przy mikrofonie, jeszcze przez niecałą godzinkę z wami pozostanę. Teraz grupa Rembrandts, a za chwilę profesor Jerzy Braczek.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Marek otrzymał niedawno dyplom. To przyjemne zdarzenie, ale na tym dyplomie było napisane dla pana Olechnego. Spodziewałby się pan Marek, że raczej powinno być dla pana Olechno. Czasem zdarza się, że nie mogę przyznać racji ani jednej stronie, ani drugiej. Ani dyplom dla pana Olechnego mnie nie satysfakcjonuje, ani dla pana Olechno. Nazwisko Olechno odmienia się. Niewiele jest takich nazwisk, których nie odmieniamy w polszczyźnie. Teraz pytanie, jak to odmienić? Co powinno być tam z tyłu, jaka końcówka? W moim języku byłoby to dla pana Olechny. Bo tak jak mamy, nie wiem, Moniuszko, Moniuszki, Ziobro, Ziobry, pan Powidło, pana Powidły, na przykład, gdybyśmy mieli takie nazwisko, to dla pana Olechny wydałoby się najwłaściwszym. Pana Olechnego? No dlaczego? Dlaczego Olechnego? Ta przymiotnikowa forma nie jest tutaj uzasadniona, bo przecież to nazwisko z przymiotnikiem nie ma nic wspólnego. Ale że odmieniać trzeba, to tak powinniśmy. I czy i na końcu takich właśnie nazwisk, które zastępuje o, jest właściwe w odniesieniu do nazwisk słowiańskich. Jeżeli to są nazwy obce, tam czasami można to zostawić, jeżeli no trudno byłoby mówić na przykład o, nie wiem, Umberto Eco, Umberta Eki. Oczywiście nie. Ani Eka, także nie. Ekego, no w żadnym przypadku. A więc dla pana Olechny. Wiem, że są ludzie przywiązani do swoich nazwisk w mianowniku, ale jak to ktoś mówił dawniej, człowiek jest właścicielem swojego nazwiska w mianowniku. O reszcie decyduje gramatyka.
0: Słowo o słowie.
1: Do usłyszenia.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Do you really want to hurt me? To grupa The Culture Club. Tu Radio Emaus, prawie 20 minut po 10:00. Już niebawem na naszej antenie serwis kulturalny, a już w tej chwili zostanie postawione pewne pytanie. Co się stało z Magdą K? Jeśli ktoś zna odpowiedź, proszę, proszę dać znać. 601 077 033. Proszę nie szukać odpowiedzi na pytanie, co się stało z Magdą K, tylko kim owa Magda K jest lub była. No to gramy.

0: Pracownia muzyczna, która dziś przygotowała warsztaty wokalne dla seniorek i seniorów. O 17:00 natomiast w Bibliotece Raczyńskich wernisaż wystawy pod tytułem Zerwać czerwony sztandar, poznański czerwiec 1956. W Teatrze Polskim o 19:00 Dom Lalek, a w klubie B17 o godzinie 20:00 wystąpi grupa A Day to Remember. Również o 20:00 w Polskim Teatrze Tańca odbędzie się wydarzenie towarzyszące festiwalowi Malta pod tytułem Dziady 2. W najbliższy piątek w Multikinie mini-maraton Superman i Supergirl, podczas którego widzowie na ekranie będą mogli zobaczyć dwa filmy z kultowymi bohaterami. W porannych konkursach Radia Emaus są w tym tygodniu do wygrania zaproszenia do Multikina. Proszę słuchać bardzo uważnie. Poranne konkursy rozpoczynają się o godzinie 9:15. Jeszcze dziś w kinie Bułgarska 19, o 15:30 Drugie życie, o 17:10 Płcio, o 18:10 Sny o słoniach, o 19:30 Ojczyzna i o 20:00 Czytając Lolitę w Teheranie. Zapraszam.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Dziękuję wam bardzo za wspólny poranek i fragment przedpołudnia. Barry Gibb i Barbra Streisand także już powoli schodzą z anteny. Ja przywitam się z wami jutro o poranku, a za chwilę Kuba Antkowiak. Za uwagę dziękuję Tomek Wandel. Życzę miłego poniedziałku, bo od poniedziałku się wszystko zaczyna. Nowy tydzień, nowe możliwości i tak dalej. No i będzie bardzo ciepło.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Keir Starmer rezygnuje ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Dwa biura zainteresowane opracowaniem nowej koncepcji poznańskiej areny. Papież wręczy paliusze trzem polskim metropolitom. Zaczynamy od najnowszej informacji z Wielkiej Brytanii. Premier tego kraju, Keir Starmer, ogłosił rezygnację ze stanowiska szefa rządu. W wystąpieniu przed siedzibą premiera na Downing Street zapowiedział rozpoczęcie procesu przekazania władzy i wyboru nowego lidera Partii Pracy. Starmer ustępuje po nasilającej się presji ze strony własnego ugrupowania. Brytyjskie media od kilku dni informowały, że coraz więcej ministrów i posłów Partii Pracy domagało się jego odejścia po serii politycznych niepowodzeń oraz zwycięstwie Andiego Barnhama w wyborach uzupełniających do Izby Gmin.
1: Informacje z Poznania.
2: Coraz bliżej remontu poznańskiej areny. Poznańskie Inwestycje Miejskie otworzyły oferty przetargowe na opracowanie nowej koncepcji tego kultowego obiektu. Przygotowaniem dokumentacji zainteresowane są dwa biura projektowe, których oferty mieszczą się w budżecie miasta. Paulina Nowicka-Szefer wyjaśnia, że chodzi o program funkcjonalno-użytkowy, czyli wstępną bazę do wyceny prac oraz przygotowania projektu.
3: To jest przedprojektowy dokument, który będzie podstawą do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania i do przeprowadzenia przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
2: Według pierwotnych planów arena po modernizacji miała być dużą halą widowiskową, w której odbywałyby się koncerty największych artystów. W ostatnich miesiącach ze względu na zbyt wysokie koszty tego remontu zrezygnowano z tej inwestycji. Obiekt zostanie wyremontowany w ograniczonym zakresie. Widzisz ptaka na chodniku lub w parku? Zanim ruszysz na ratunek, zatrzymaj się. Specjaliści przypominają, młode podloty często siedzą na ziemi. To ptaki, które opuściły już gniazdo, ale jeszcze nie potrafią dobrze latać. Ich obecność na chodnikach nie jest niczym wyjątkowym, zaznacza profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Gdzie jest większy stres, czyli w miastach, no ptaki nie czekają do ostatniego dnia, aż pisklęta są napasione, najedzone w największy możliwy sposób, tylko wcześniej opuszczają gniazdo. No i charakteryzują się te podloty tym, że w przeciwieństwie do piskląt nie są okryte puchem, tylko w zasadzie często jeszcze rosnącymi piórami.
2: Najgorsza dla podlotów jest nasza pomoc, dodaje profesor Piotr Tryjanowski.
4: Jeśli byśmy się spokojnie przypatrzyli podlotom z pewnej odległości i dali im spokój, do czego bardzo zachęcam, to zobaczymy, że one są chronione i karmione przez rodziców. Nie ma nic gorszego niż pomoc na siłę, tutaj jak w medycynie ludzkiej, po pierwsze nie szkodzić.
2: Specjaliści przypominają, że pomocy wymagają wyłącznie ptaki ewidentnie ranne. W takich sytuacjach nie należy ich łapać na własną rękę, lecz zawiadomić Straż Miejską.
1: Informacje z Watykanu.
2: 29 czerwca w Watykanie Ojciec Święty Leon XIV pobłogosławi paliusze i nałoży je nowym metropolitom z całego świata. Wśród nich będą trzej metropolici z Polski: kardynał Konrad Krajewski, kardynał Grzegorz Ryś i arcybiskup Andrzej Przybylski. Uroczysta msza święta, podczas której papież pobłogosławi paliusze i osobiście nałoży je na ich ramiona, rozpocznie się o godzinie 9:30 w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Paliusz to biały, wełniany pas zakładany na ordat, ozdobiony równoramiennymi krzyżami. Symbolizuje szczególną więź między papieżem a metropolitami na całym świecie.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: O informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 24 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna jest jednak nieco wyższa, 27 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

8 minut po godzinie 12 po raz pierwszy dzisiaj kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiek, a także zamyślony, skupiony Piotr Wielicki. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 18 aż. No i mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program będzie na naszej antenie, no to podobnie jak na antenie również teraz zagramy wam duet. Ale nie będzie to duet Kuba Antkowiek i Piotr Wielicki, a Krzysztof Krawczyk i Katarzyna Nosowska. Razem stworzyli oni już dłuższy czas temu utwór Bezsenni, ale my nie zachęcamy was do spania, teraz przynajmniej, ale zachęcamy was do słuchania dobrego Radia Emaus. Miejcie dobry poniedziałek, miejcie dobry cały tydzień. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
2: O wiele łatwiej dostrzec nam cudze wady niż własne. Chętniej też rozmawiamy o wadach innych niż swoich. Jezus trafia w sedno. Sami nie chcielibyśmy, aby inni wytykali nam nasze wady czy o nich rozprawiali, nie tylko dlatego, że dotyka to nasze ego, ale przede wszystkim wiemy, że inni nie znają całej złożonej prawdy o nas. Dlatego to jest dobre kryterium rozeznawania – czynić innym tak, jak sami chcielibyśmy, by inni nam czynili. Pomyśl, w jakich sytuacjach najczęściej mówię o wadach innych? Dlaczego?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 12:00, za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, a z nami także kombi i nasze rendezvous. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza, no i co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy poniedziałek, 22 czerwca, 173 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Tomasz, Paulina, ale także Jan. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Światowy Dzień Lasu Deszczowego, Dzień Kultury Fizycznej, a także Światowy Dzień Garbusa. Czy ktoś z Was, drodzy słuchacze, jest fanem garbusów? Czy na przykład, nie wiem, miał garbusa kiedyś, jeździł nim? Dawajcie nam znać. 601 077 033. Zapraszamy do kontaktu w sprawie garbusów. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dzisiaj tylko jedno, więc zbyt dużego wyboru nie ma. Gdy słońce wraka z grzmotem wschodzi, to posuchę zwykle przynosi. No i tak właśnie w sumie myślę, bo grzmiało całkiem niedawno. No i jest sucho, no więc tym razem przysłowie, no zgadza się po prostu, sprawdza się. Jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Zofii Kossak-Szczuckiej. Pozwól mówić sercu, a słowa same się znajdą. Tylko serce trafia do serc, niezimne rozumowanie. Bardzo ciekawe zdanie na poniedziałek 22 czerwca. A już za moment o godzinie 12:30 audycja Sekrety Diety. Zapraszamy Was do wysłuchania nowego odcinka. No ale zanim nowy odcinek, Dawid Podsiadło na naszej antenie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Sekrety diety. Zaprasza Marzena Kasprzak-Jóźwiak.
7: Dzisiaj w Sekretach Diety o tym, dlaczego beżowy kolor bardzo lubią nasze dzieci w kontekście diety i dlaczego wielu niejadków albo dzieci w wieku tak mniej więcej do 4-5 lat bardzo lubi dietę beżową. Może to Państwa zadziwi, ale nasze dzieci bardzo lubią ten kolor w diecie, ponieważ jest on dla nich bezpieczny. Jest on znany, jest on taki akceptowalny, nie jest czymś, co skojarzy im się z jakimiś ble rzeczami, które na przykład takie dwulatki wyrzucają z talerza. I ta dieta beżowa bardzo często występuje właśnie na talerzach naszych najmłodszych. To są białe buły, to są w ogóle chleb, makarony, banany, takie produkty właśnie o kolorze beżowym, które są dla nich znane, które mają znaną konsystencję, które są akceptowalne, bo mają raczej taki smak albo wchodzący w słodki, albo smak trochę nijaki, na przykład makaron, ale też które są często proponowane przez na przykład rodziców wtedy, kiedy gdzieś na przykład wychodzimy, no bo są w miarę suche, łatwe do kupienia gdziekolwiek, więc jakby tutaj też często podawane. I tutaj odsyłam do audycji, która już była o tym, czym rodzice, głównie mamy, powinny się martwić o to i czy miarą ich macierzyństwa jest to, co to dziecko na talerzu ma, szczególnie w czasie wyjść. Natomiast tutaj wiem też, że taka beżowa dieta wywołuje zwątpienie wśród rodziców i wywołuje też duży dyskomfort w przypadku na przykład mam, że ja być może nie gotuję smacznie, a być może po prostu nie umiem mojego dziecka namówić do innych produktów, skoro ono tak naprawdę nie chce sięgać po nic innego i głównie te produkty właśnie beżowe w jego diecie występują. Martwienie się też o to, że wtedy, kiedy te produkty są nagminnie, to być może nie ma tych witamin, składników mineralnych, które potrzebne są do wzrostu i rozwoju dzieci, czyli tak naprawdę ciągłe myślenie o tym jedzeniu dla mam, przez mamy bądź też przez rodziców w ogóle, które nie zawsze jakby pomaga dziecku. Natomiast co możemy z tym zrobić? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że dzieci jedzenie

0: nabiał, czy też właśnie na przykład jakieś tam produkty takie obiadowe, bo często na ten obiad jednak występuje na przykład makaron, który właśnie w tym kolorze beżowym. Podajmy do niego sos. Pokażmy, że jest pewna alternatywa, ale nie zmuszajmy, bo są dzieci, które na przykład w danym okresie swojego życia potrzebują bezpieczeństwa i takich znanych rozwiązań i na przykład właśnie taka beżowa dieta im w tym pomaga w takiej regulacji, ale są też dzieci na przykład niejadkie, które w przypadku wyjeżdżania gdzieś, wyjść z domu, właśnie takie beżowe produkty są dla nich takim trochę ukojeniem, że nie muszą tutaj jakby analizować pewnych rzeczy, tylko jedzą to, co jest dla nich znane i to, co jest przez nich lubiane. Więc nie hejtujmy tego, ale ciągle proponujmy. Proponujmy i pokazujmy dzieciom, jak fajne może być spożywanie innych produktów. Włączmy też nasze dzieci chociażby w proces przygotowania tych posiłków, gotowania razem z nami, bo to może spowodować, że to dziecko chętniej będzie sięgało po wiele produktów i być może też ta dieta beżowa już po jakimś czasie, ta szala zacznie się przechylać na tą stronę jednak kolorów. Natomiast nie miejmy wyrzutów sumienia i nie róbmy sobie wyrzutów sumienia, że to nasze dziecko jednak te produkty w dużej ilości zjada, bo to jest mocno powiązane też z taką sferą psychiczną, ze sferą bezpieczeństwa, ze sferą też dojrzewania mózgu naszych dzieci. Starajmy się z takim spokojem do tego podejść. Natomiast jeśli ta dieta beżowa występuje, pomyślmy, jak możemy pewne rzeczy zrobić inaczej, pokazać inaczej naszym dzieciom, co mogą z nami przygotować, żeby mieć być może chęć na zjedzenie kolorowego talerza. Albo po prostu przyjmijmy to, że w tym okresie życia przez ten jakiś krótki czas być może tak będzie i po prostu proponujemy, ale to, co zje dziecko, nie mamy na to żadnego wpływu. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Jeśli mają Państwo jakieś problemy psychodietetyczne bądź dietetyczne, oczywiście zapraszam do pisania na adres redakcji. Postaram się rozwikłać wszystkie sekrety diety. Do usłyszenia.
1: Sekrety diety. Radio Emaus. W środku dnia.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 13, za nami audycja Sekret Diety, za nami muzycznie dwa utwory z Polski, pojawiła się Anna Maria Jopek, a także Czerwone Gitary, za nami zagranicznie Iggy Pop, Kate Pearson, a także One Republic. Przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje, te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz będzie polska artystka, ale śpiewająca po angielsku, Basia, New Day for You.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 13 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Nowy lider Partii Pracy ma zostać wybrany przed wrześniem, zapowiedział ustępujący premier Wielkiej Brytanii. Zbliżają się obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. W Lesznie uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową na skwerze Marii i Lecha Kaczyńskich. Ustępujący premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział szybkie wyłonienie nowego lidera Partii Pracy. W wystąpieniu przed siedzibą premiera przy Downing Street poinformował, że proces wyboru następcy rozpocznie się w lipcu i ma zakończyć się jeszcze przed powrotem parlamentu po letniej przerwie. Keir Starmer zapowiedział, że zrobi wszystko, by zapewnić uporządkowane przekazanie władzy. Według brytyjskich mediów głównym kandydatem do przejęcia przywództwa w Partii Pracy jest Andy Barnham, który w ubiegłym tygodniu wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin i wrócił do parlamentu po latach spędzonych w samorządzie.
1: Informacje z Poznania.
2: Zbliżają się międzynarodowe obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Jak będą przebiegały? Sprawdza nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Główne uroczystości zaplanowano na najbliższą niedzielę. O godzinie 17.30 na placu Adama Mickiewicza pojawią się m.in. prezydent Karol Nawrocki, zaproszeni przywódcy innych państw oraz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Wydarzenie poprzedzi uroczysta msza u Dominikanów o godzinie 16.00. Tego dnia hołd ofiarom będzie oddawany już od samego świtu. Zgodnie z tradycją wiązanki spoczną m.in. przed bramą zakładów Cegielskiego, przy historycznej zajezdni MPK na Gajowej oraz pod pomnikiem przy ulicy Kochanowskiego. Warto przypomnieć, że rocznica to nie tylko oficjalne ceremonie. W mieście trwają liczne wydarzenia towarzyszące. Na tory wyjechał specjalny okolicznościowy tramwaj, a w całej Polsce ruszyła kampania z kodami QR, które dają dostęp do wyjątkowego słuchowiska. Pełny harmonogram obchodów dostępny jest na stronie poznan.pl. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: W Poznaniu trwa projekt pod nazwą Przyroda nad Górczynką. Inicjatywa ma na celu zbadanie i udokumentowanie miejskiej bioróżnorodności w rejonie rzeki Górczynki. Mieszkańcy mogą włączyć się w badania do 30 września. Udział polega na rejestrowaniu napotkanych gatunków roślin, zwierząt i grzybów za pomocą darmowej aplikacji iNaturalist.
4: My wykonujemy zdjęcie. To zdjęcie wrzucane jest do ogólnoświatowej bazy zdjęć. Jest analizowane przez sztuczną inteligencję. I ona wstępnie identyfikuje, co to może być. Więc jeżeli jesteśmy osobą, która ma już doświadczenie w obserwacjach, to jest dla nas tylko taka podpowiedź, upewnienie się, że tak, to jest ten gatunek, który zaobserwowaliśmy. Natomiast dla osoby, która jest zupełnie świeża, to jest taka informacja, która wstępnie może być wpisana, że to może być ten gatunek. Natomiast to, co my zaobserwujemy, następnie jest weryfikowane przez przyrodników.
2: Mówi doktor inżynier Tomasz Zgoła z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wiedza poznaniaków o tych terenach jest niewielka, dodaje autor bloga Szukam w lesie Mikołaj Basiński.
5: Takiej świadomości, że tutaj jest coś cennego, a tym bardziej, że płynie tutaj jakaś rzeka i ona nie jest zwykłym jakimś rowem odpływowym, nie ma tej świadomości tak naprawdę. I to też jest jakiś taki dla nas był sygnał, że warto ten temat poruszyć i warto pokazać, że tutaj coś może być cennego, że tej dzikości takiej przyrodniczej nie trzeba szukać gdzieś daleko w Puszczach Amazońskich, tylko ona może być za rogiem, bo taki jest też nasz cel. I żeby mieć również argument do tego, żeby o ten teren walczyć.
2: Organizatorzy przewidują comiesięczne wyróżnienia dla najbardziej aktywnych uczestników oraz organizację wystawy fotograficznej. Działania finansowane są ze środków Fundacji WWF Polska.
1: Informacje z regionu.
2: W Lesznie uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową na skwerze Marii i Lecha Kaczyńskich. To ważny moment upamiętnienia pary prezydenckiej, która tragicznie zginęła w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Inicjatywa nadania temu miejscu imienia Marii i Lecha Kaczyńskich wyszła od leszczyńskiej Solidarności. Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska Leszna podjęła już w 2023 roku. Teraz skwer został dodatkowo oznaczony tablicami informacyjnymi oraz centralnie usytuowaną tablicą pamiątkową z płaskorzeźbą pary prezydenckiej, godłem i flagą Polski.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 27 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

6 minut po godzinie 13 po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Odezwał się stały słuchacz Mariusz. Chwilę go nie było, ale już powrócił. Mariusz oczywiście pisze z Leszna i napisał tak. Cześć, pierwsza zmiana wita drugą zmianę. Przesyłam pozdrowienia z Leszna. U nas świeci słoneczko, poranne chmury ustąpiły. Mariusz, bardzo dziękuję za pozdrowienia. Pozdrawiamy bardzo gorąco z Poznania. No właśnie, niby to jest nie aż tak daleko, no bo z piątką się śmiga szybko, zwłaszcza obecnie, no ale jednak nie ma co ukrywać, że pogoda też tutaj bardzo słoneczna, ciepło jest. Maksymalnie dzisiaj będzie 27 stopni Celsjusza, oczywiście na plusie. Jak będzie w kolejnych dniach? Patrzę, ale na razie muszę powiedzieć tylko dwa słowa, no comments. Niemniej Mariusz, wielkie pozdrowienia dla ciebie. Zostań z nami oczywiście, druga zmiana jest do godziny 12 w Radio Emaus, więc mamy taką cichą nadzieję, że co najmniej właśnie do tej godziny ty będziesz z nami, no i również wszyscy słuchacze, którzy teraz są razem z nami, no bo nie macie nic do stracenia, a nic do stracenia to jest utwór, którym otworzymy kolejną godzinę drugiej zmiany. Mrozu i Sound and Grace, taki to duet na samym początku godziny 13 przygotowaliśmy specjalnie dla was. Dzień dobry.

20 minut po godzinie 13. Za nami aż 4 utwory. 2 z Polski i 2 zagraniczne. Pojawił się Mrozu i Sound and Grace, nic do stracenia. Za nami także Oscar Sims, cały czas. Za nami także Sofia Lis-Bextor, Diamond in the Dark, a także Dua Lipa i Be The One. I wiadomość z ostatniej chwili. Jeszcze nie ma zbyt wielu szczegółów, ale wydarzył się poważny wypadek na Naramowickiej. Tramwaj zderzył się z autokarem, a do samego wypadku doszło przed godziną 13 w rejonie skrzyżowania z Serbską. Agnieszka Smugulecka z MPK Poznań potwierdza, że w zdarzeniu udział brali tramwaj linii numer 3 jadący w kierunku centrum oraz autokar. Jak sama przekazuje, po zderzeniu tramwaj uległ wykolejeniu, więc jeżeli kierujecie się w ogóle, nie tylko kierowcy, ale jeżeli w ogóle kierujecie się na Naramowicką, czy też na ulicę w kierunku ulicy Serbskiej, uważajcie na siebie, dlatego że wydarzył się wypadek, zderzył się tramwaj linii numer 3, a także autokar. Będziemy oczywiście informować o tym wypadku w naszych informacjach Radia Emaus, najbliższej już o godzinie 14, więc myślę, że już wówczas będziemy wiedzieć nieco więcej i również więcej szczegółów Wam przekażemy, także uważajcie na siebie. Zapraszam także Was do odwiedzenia strony radioemaus.pl, bo tam oczywiście publikujemy rozmowy z naszymi gośćmi i część tej rozmowy mogliście już wysłuchać w naszych informacjach Radia Emaus, bo dzisiaj gościliśmy doktora inżyniera Tomasza Zgołę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także Mikołaja Basińskiego, edukatora przyrodniczego i autora bloga Szukam w Lesie. A tematem rozmowy była przyroda nad Górczynką. Ta 11-minutowa rozmowa jest już dostępna na naszej stronie radioemaus.pl. Badanie i dokumentacja tego, co rośnie i żyje nad Górczynką, niewielką rzeczką płynącą przez Górczyn, to podstawowy cel projektu Przyroda nad Górczynką za pomocą darmowej aplikacji iNaturalist. W badanie może włączyć się każdy chętny, a inicjatywa ma też na celu zwiększenie świadomości o samej rzeczce, bo jak wynikło z sondy ulicznej przeprowadzonej wśród mieszkańców okolicy, wielu nawet nie wie, że ona tam jest. Zapraszamy do wysłuchania porannej rozmowy. Wysłuchacie jej na stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a także w naszej aplikacji mobilnej. Możecie ją pobrać zarówno na Androida, jak i na iOS-a. Również zapraszamy do obserwowania Radia Emaus w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, a także jesteśmy na Instagramie. Po tym długim wejściu teraz czas na muzykę. No i nie może być inaczej. Zagramy zespół The Beatles i Please Mr. Postman.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

19 minut zostało do godziny 14, za nami trzy utwory, Mrozu i Zalia, odpowiedni moment. Zresztą Zalia była wczoraj w Poznaniu na koncercie otwierającym Malta Festival. Za nami także Macy Gray, a także zespół In Excess. My przypominamy o wypadku, który wydarzył się tuż przed godziną 13 w rejonie skrzyżowania z Serbską. Wypadek właśnie wydarzył się na ulicy Serbskiej, a autokar wjechał na czerwonym świetle w tramwaj. Agnieszka Smogulecka z MPK Poznań potwierdza, że w zdarzeniu brali udział tramwaj linii numer 3 jadący w kierunku centrum, a także autokar. Po zderzeniu tramwaj uległ wykolejeniu, a Kamil Witoszko z Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazuje, że w wyniku tego wypadku ucierpiały 4 osoby, na miejscu jest aż 7 zastępów Straży Pożarnej, jedzie tam również policja. Ulica Serbska w kierunku ulicy Wilczek jest zablokowana. No i dołączamy się do apelu, aby omijać te okolice. Również MPK Poznań informuje, że z powodu wypadku z tramwajem na skrzyżowaniu ulic Naramowicka-Serbska wstrzymany został ruch tramwajowy od pętli Wilczak do końcówki ulicy Błażeja. Tramwaje linii numer 3 i 10 zostały skrócone do pętli Wilczak, a na odcinku Wilczak-Błażeja została uruchomiona komunikacja za tramwaj. Autobusy kursujące ulicą Serbską kierowane są objazdami, także uważajcie na siebie, drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, wszyscy, którzy słuchają w tym momencie Radia Emaus, bo no właśnie, ja powiem szczerze, widzę przed sobą zdjęcia, jak tutaj to wygląda. Bardzo nieciekawie to wygląda, mówiąc tak łagodnie. No bo faktycznie widać, że przód tramwaju jest naprawdę bardzo mocno ucierpiał, jeżeli chodzi o ten wypadek. Również sam autobus wygląda nie najlepiej. Oby w miarę możliwości jak najszybciej sytuacja tutaj w okolicach na skrzyżowaniu ulicy Serbskiej na Ramowickiej się uspokoiła, no ale nie ma co ukrywać, jeżeli wydarzył się tak poważny wypadek, raczej utrudnienia potrwają dłuższy czas. Ale możecie nam dawać znać a propos samych postępów, jeżeli chodzi o prace związane z tym wypadkiem. 601 077 033. Możecie też nam dawać znać na Facebooku i na Instagramie. My oczywiście od razu wszystkie informacje przekażemy na antenie, no bo o to chodzi, aby sytuacja w miarę możliwości się ustabilizowała. No ale to, co mówię, skoro wydarzył się tak poważny incydent, no to jednak również długo potrwa naprawianie szkód związanych właśnie z tym incydentem. Stwierdziłem, że nie będę, mimo tego, że w tle słyszeliście na początku dźwięk serwisu komunikacyjnego, stwierdziłem, że jednak skupię się na tym wydarzeniu, bo jest ono istotne. Nie, to nie jest może centrum Poznania, no ale jednak trasa tutaj Naramowicka, no i ulica Serbska, no to jest jednak bardzo newralgiczny punkt, jeżeli chodzi o północną część stolicy Wielkopolski. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, dojeźdźcie bezpiecznie do celu, no i też możecie tam dawać znać, jak wyglądają postępy, jeżeli chodzi o skrzyżowanie Naramowicka-Serbska szerokiej drogi. A teraz na naszej antenie Maciej Skiba i Chcę Ciebie częściej.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Dziewięć minut zostało do godziny 14. Za nami dwa bardzo spokojne utwory. Za nami Maciej Skiba i Chcę Ciebie częściej. To taki utwór z zeszłego roku, relatywnie nowy, no ale za nami również taka polska balladowa klasyka, również od zespołu, który ballady czasami lubił sobie pograć. Perfect i Kołysanka dla nieznajomej. Ten dwupak prosto z Polski już za nami, a przed nami punktualnie o godzinie 14 najnowsze informacje Radia Emaus. Za te informacje przedstawi Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus, a teraz razem z Eweliną Lisowską będziemy zmierzać w stronę słońca. Tego słońca w najbliższych dniach i dzisiaj naprawdę jest dużo.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 14, a to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: W Poznaniu autokar zderzył się z tramwajem, są poszkodowani. Nauczyciele z całego kraju spotkają się na Jasnej Górze. Ekrany akustyczne na trasie Poznań-Wrocław będą rozbudowane. Rozpoczynamy od wypadku, do którego doszło przed godziną 13 na skrzyżowaniu ulic Naramowicka-Serbska w Poznaniu. Autokar uderzył tam w tramwaj. Poszkodowane zostały 4 osoby, które przewieziono do szpitala. Na miejscu pracuje policja i straż pożarna. Ruch na skrzyżowaniu Naramowicka-Serbska został wstrzymany od pętli Wilczak do końcówki Błażeja. Na tym odcinku uruchomiona została komunikacja za tramwaj. Autobusy kursujące ulicą Serbską kierowane są objazdami.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
2: Pójdą zawierzyć polską edukację Matce Bożej. Za tydzień nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy oświaty z całego kraju spotkają się na Jasnej Górze na dwudniowej pielgrzymce. W tym roku odbywa się ona pod hasłem Uczniowie, nauczyciele, misjonarze, które nawiązuje do hasła obecnego roku liturgicznego. Podczas pielgrzymki pedagodzy będą rozmawiać m.in. o wzroście zachowań samobójczych wśród młodzieży oraz o podmiotowości ucznia. Zapowiada sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców ksiądz dr Robert Kaczmarek.
3: Zastanowić się, o co tak naprawdę w wychowaniu chodzi. Czy tylko o to, żeby dzisiaj dbać o dobrostan ucznia, czy też chodzi o coś więcej, o to, żeby jednak stawiać większe wymagania. To wszystko oczywiście jest w kontekście też zmian, które zostają do szkół wprowadzane przez nasze ministerstwo.
2: Pielgrzymka rozpocznie się 1 lipca, a zakończy dzień później Eucharystią, Drogą Krzyżową i nabożeństwem rozesłania. W Poznaniu rusza kolejny nabór do miejskiego programu Endometrioza. Zauważamy, wspieramy. To bezpłatne wsparcie dla kobiet, które podejrzewają u siebie tę groźną chorobę. W szpitalu Raszej będą mogły skorzystać z niezbędnych badań. To już drugi nabór, ale nie ostatni. Jeszcze w tym roku będzie trzecia okazja, by zgłosić się do programu. Do tej pory z pierwszej konsultacji skorzystało ponad 200 kobiet.
1: Informacje z regionu.
2: Przy drodze ekspresowej S5 będzie ciszej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na rozbudowę ekranów akustycznych między węzłami Poznań-Zachód i Lipno na trasie Poznań-Wrocław. O szczegółach inwestycji informuje Alina Cieślak z Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji.
4: Zaprojektujemy i rozbudujemy ekrany akustyczne na 3 odcinkach drogi ekspresowej S5. Poznań-Wrączyn, Wrączyn-Kościan oraz Kościan-Południe-Radomicko. Wykonawca ma 15 miesięcy na ukończenie wszystkich prac.
2: Przetarg dotyczący inwestycji przeprowadzono w kwietniu. Firma z Warszawy, która go wygrała, podpisała kontrakt o wartości ponad 7 milionów złotych.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 28 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 5 minut po godzinie 14, po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Zwłaszcza, że zaczniemy od jednej z najważniejszych artystek obecnie, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową. Może można ją lubić, można jej nie lubić, jak i zresztą każdego artystę, czy każdą artystkę, no ale z drugiej strony nie można jej odmówić tego, że naprawdę jest to wpływowa postać, jeżeli chodzi o muzykę ogólnie obecnie. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Tak zaczynamy godzinę 14. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 14. Za nami Taylor Swift, za nami Kate Bush, a także grupa Eagles, ale tym razem nie Hotel California, a New Kid in Town. Mimo tego, że jeszcze trwa pasmo, mimo że trwa druga zmiana w Radiu Emaus, jest w sumie pierwsza połowa tego pasma, no to już myślami jesteśmy przy audycjach, które będą pod koniec drugiej zmiany, bo o godzinie 17.30 kolejny odcinek audycji Hartowo na Sportowo. Dzisiaj gościem Michała Bundyry będzie Dawid Procajło, współtwórca fanpage'a Żużel w Poznaniu, który również pisze do sportpoznań.pl. A panowie będą rozmawiać o tym, że Bartosz Zmarzlik jest królem Wrocławia. Wygrana w Ulewie po północy, 30 triumf w 300 starcie i powrót na fotel lidera Grand Prix. Czy utrzyma 3 punkty przewagi nad Australijczykiem Bradym Kerzem? O kulisach tych żalonych zawodów i zaginionych kaskach panowie opowiedzą w dzisiejszym programie, a także Skorpiony lecą jak burza. Hunter z PSZ Poznań, wiceliderem po horrorze w Rzeszowie, Ryan Douglas wygrywał wygraną na samej mecie. Panowie ocenią także show Witkowskiego i Smektały. Hartowo na Sportowo dzisiaj o godzinie 17.30. Zapraszam w imieniu autora tego programu, czyli Michała Bundyry. Dzisiaj gościem Michała w audycji będzie Dawid Procajło, współtwórca fanpage'a Żużel w Poznaniu. Sam gość również pisze do sportpoznań.pl. A zatem 17.30 audycja Hartowo na Sportowo. Miejcie już to gdzieś zanotowane, zapisane gdziekolwiek. Nie przegapcie tego programu, jak nie przegapcie kolejnego utworu, które będziemy grać na naszej antenie. Nie jest to piosenka o sporcie, ale chociaż w sumie może być troszeczkę. Tak sobie teraz pomyślałem. Republika i Telefony. Ten utwór gramy w tym momencie na 21 minut po godzinie 14.00.

22 minuty zostały do godziny 15. Za nami Leny Krawic, a także Sheryl Crow. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach, ale zanim aktualizacja, jeżeli chodzi o wypadek, który wydarzył się przed godziną 13 w rejonie skrzyżowania z Serbską. Przypominamy, że wydarzył się w tym na skrzyżowaniu wypadek. Polegało to na tym, że po prostu autokar wjechał na czerwonym świetle w tramwaj. No i ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący autobusem nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. O tym informuje Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Wstępnie wiadomo, że ranni nie mają obrażeń zagrażających ich życiu. Autokarem jechał tylko kierowca, natomiast na miejscu działają służby. Zabezpieczany jest monitoring z miejsca zdarzenia, a także ustalane są dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Ulica Naramowicka obecnie jest nieprzejezdna na wysokości skrzyżowania, ale ruch ulicą Serbską odbywa się normalnie. Także taka aktualizacja, jeżeli chodzi o prace porządkowe w rejonie skrzyżowania Naramowicka Serbska. Teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Nie jest najlepiej, powiem szczerze. Nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o dojazd od strony Suchego Lasu, ulica Obornicka. Tutaj są umiarkowane utrudnienia, więc nie jest źle, jeżeli chodzi o przejazd kolejowy Poznań-Wola. Na pewno długo postoicie od strony Ronda Obornickiego. Trasa Niestachowska, o dziwo, korek zaczyna się dopiero na wysokości Wojska Polskiego. Mówię dopiero dlatego, że tutaj potrafi się naprawdę mocno zakorkować, a teraz

sytuacja no nie jest aż taka zła. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, o skrzyżowanie Omultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa, tutaj postoicie w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o ulicę Serbską, tutaj widziałem również, bo tutaj oczywiście wspominałem o skrzyżowaniu na Ramowicka-Serbska, tutaj wydarzył się wypadek, ale również widzę, że niedaleko skrzyżowania Wilczak-Serbska, tutaj również wydarzyły się wypadki i tutaj również widzę, że są spore utrudnienia, także no niestety, właściwie od ulicy, nawet powiem wam dokładnie, od ulicy Słowiańskiej na skrzyżowaniu z ulicą Murawa, później Słowiańska przechodzi w ulicę Wilczak i właściwie na całym tym odcinku są korki, także naprawdę jest bardzo nieciekawie. Więc drodzy kierowcy, musicie na siebie bardzo mocno uważać, jeżeli chodzi o rondo poznańskie, czyli rondo Śródka. Nie mam dobrych informacji, dlatego że widzę, że na ulicy Jana Pawła II przed dojazdem do ronda Śródka wydarzył się wypadek, co powoduje, że właściwie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Berdychowo-Baraniaka do samego skrzyżowania ze Śródką niestety postoicie. W drugą stronę do ronda Rataje także postoicie. Również jest to prawie cały odcinek. Rondo Rataje wygląda tak, że niewielkie korki są od strony Trasy Katowickiej i ulicy Bolesława Krzywoustego, ale jeżeli chodzi o rondo Starłęka, no powiem wam szczerze, jest bardzo duży korek od strony ulicy Hetmańskiej. Korek zaczyna się jeszcze przed skrzyżowaniem z ulicą Dolna Wilda. Właściwie za skrzyżowaniem z ulicą Rolną zaczyna się ten korek, no i niestety do samego ronda Starołęka postoicie. W drugą stronę, jakbyście jechali, czy też z drugiej strony, od strony ronda Rzekrze, także korek, no i również widzę, że od strony ulicy Starołęckiej także korkowe utrudnienia. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska tutaj bez większych kłopotów, no i jeżeli chodzi o Pętlę Górczyńską i ulicę Głogowską, tutaj na wysokości wiaduktu zaczyna się korek, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, uważajcie na siebie. No i chciałem już w sumie zakończyć to wejście, ale przecież jeszcze no, trzeba o tym wspomnieć, że rozpoczął się remont węzła Poznań-Krzesiny. Ja widzę tak, że korek zaczyna się od strony Trasy Katowickiej już na wysokości Jaryszek, jeżeli chodzi o południową nitkę, znaczy może inaczej, obszar, trasę od strony węzła Poznań-Lubeń do samego węzła Poznań-Krzesiny, korek tutaj jest naprawdę spory. Trasa jest na czerwono, więc również okolice Poznania, no jest to technicznie Poznań, no ale jest to obwodnica, również tutaj napotkacie na spore korki, no i również widzę, że wyjazd z Poznania, jeżeli jedziecie od ronda Rataje w stronę A2, również niestety nie spodziewajcie się płynnego przejazdu. No i teraz już wreszcie mogę powiedzieć, przypomnieć numer kontaktowy do nas, 601 077 033. Możecie pod ten numer wysyłać nam informacje, gdzie najlepiej się nie kierować w stolicy Wielkopolski, czy to na wielkopolskich trasach, no i również jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, także również tam nam możecie dawać znać. Jesteśmy otwarci na wasze komunikaty, no i zapraszamy do kontaktu z nami. Przypominam jeszcze raz numer 601 077 033, pod ten numer wysyłać nam SMS-y, a również możecie się z nami skontaktować przez naszego radiowego Facebooka i przez nasz radiowy Instagram. Drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, a teraz na naszej antenie Freddie Mercury i I Was Born to Love You.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Osądzanie innych jest jak noszenie brudnych okularów. I choć obraz jest zamazany, to jednak błędy bliźnich zdają się być bardzo wyraźne. Łatwo wtedy recenzować postępowanie osób wokół mnie i pod pozorem troski pozwalać sobie na wścibskość. Lepiej zająć się swoimi okularami, pozwolić Bogu je oczyścić, żeby móc patrzeć jasno w zgodzie z prawdą i w miłości. Jak często obmawiam innych pod pozorem troski i co dziś zrobię, żeby z tym wreszcie skończyć?
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
2: 8 minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie mini audycja W drodze do Emaus, a przed nami punktualnie o godzinie 15 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje, te wiadomości przekaże Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co lokalne, z tym, co w kraju się dzieje, ale również z tym, co globalne. Informacje już o godzinie 15. Zapraszam w imieniu Piotra Wielickiego, a teraz na naszej antenie nie Piotr, ale Igo, który zaśpiewa O wietrze.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: W Poznaniu autokar zderzył się z tramwajem, są poszkodowani. Nauczyciele z całego kraju spotkają się na Jasnej Górze. Ekrany akustyczne na trasie Poznań-Wrocław będą rozbudowane. Rozpoczynamy od wypadku, do którego doszło przed godziną 13 na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska w Poznaniu. Autokar uderzył tam w tramwaj. Poszkodowane zostały 4 osoby, które trafiły do szpitala. Na miejscu pracuje policja i straż pożarna. Ruch na skrzyżowaniu Naramowickiej i Serbskiej został wstrzymany od pętli Wilczak do końcówki Błażeja. Na tym odcinku uruchomiona została komunikacja za tramwaj. Autobusy kursujące ulicą Serbską kierowane są objazdami.
0: Informacje z Kościoła w Polsce.
1: Pójdą zawierzyć polską edukację Matce Bożej. Za tydzień nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy oświaty z całego kraju spotkają się na Jasnej Górze na dwudniowej pielgrzymce. W tym roku odbywa się ona pod hasłem Uczniowie, nauczyciele, misjonarze, które nawiązuje do hasła obecnego roku liturgicznego. Podczas pielgrzymki pedagodzy będą rozmawiać m.in. o wzroście zachowań samobójczych wśród młodzieży oraz o podmiotowości ucznia, zapowiada sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców, ksiądz dr Robert Kaczmarek.
2: Zastanowić się, o co tak naprawdę w wychowaniu chodzi. Czy tylko o to, żeby dzisiaj dbać o dobrostan ucznia, czy też chodzi o coś więcej, o to, żeby jednak stawiać większe wymagania. To wszystko oczywiście jest w kontekście też zmian, które zostają do szkół wprowadzane przez nasze ministerstwo.
1: Pielgrzymka rozpocznie się 1 lipca, a zakończy dzień później Eucharystią, drogą krzyżową i nabożeństwem rozesłania. A w Poznaniu rusza kolejny nabór do miejskiego programu Endometrioza. Zauważamy, wspieramy. To bezpłatne wsparcie dla kobiet, które podejrzewają u siebie tę groźną chorobę. W szpitalu Raszei będą mogły skorzystać z niezbędnych badań. To już drugi nabór, ale nie ostatni. Jeszcze w tym roku będzie trzecia okazja, by zgłosić się do programu. Do tej pory z pierwszej konsultacji skorzystało ponad 200 kobiet.
0: Informacje z regionu.
1: Przy drodze ekspresowej S5 będzie ciszej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na rozbudowę ekranów akustycznych między węzłami Poznań-Zachód i Lipno na trasie Poznań-Wrocław. O szczegółach inwestycji informuje Alina Cieślak z Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Zaprojektujemy i rozbudujemy ekrany akustyczne na 3 odcinkach drogi ekspresowej S5. Poznań-Wrączyn, Wrączyn-Kościan oraz Kościan-Południe Radomicko. Wykonawca ma 15 miesięcy na ukończenie wszystkich prac.
1: Przetarg dotyczący inwestycji przeprowadzono w kwietniu. Firma z Warszawy, która go wygrała, podpisała kontrakt o wartości ponad 7 milionów złotych.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 26 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 28 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Już prawie 5 minut po godzinie 15 po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Zwłaszcza, że już za moment będzie pierwszy w tym tygodniu konkurs popołudniowy. Nagroda czeka już obok mnie, czeka także pytanie konkursowe w dzisiejszej popołudniowej zabawie, no ale na razie nic wam nie zdradzam. Bądźcie z nami, słuchajcie nas, no bo o godzinie 15.15 pierwsze karty w konkursie popołudniowym będę powoli wykładać na stół. No ale nie będę tyle czekać, aby zagrać wam kolejny utwór, który mamy na naszej playliście. No i właśnie, niby jesteśmy w Poznaniu, niby Radio Emaus działa w Poznaniu, no ale teraz na prawie że 5 minut przeniesiemy się do Krakowa, a dokładniej na ulicę Bracką, a o Brackiej śpiewa Grzegorz Turnał. Dzień dobry.

smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Tak rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczerozłote, dam konika cukrowego,

A pani, cóż, nie chce tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: 15.15 na naszych radiowych zegarach, więc lecimy z konkursem popołudniowym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, a następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. I dzisiaj pytanie, no właśnie, jestem ciekawy, jak na nie zareagujecie, bo dzisiaj pytam was w konkursie popołudniowym, jaką audycję, w domyśle, na jaki temat chcielibyście usłyszeć w Radiu Emaus i dlaczego? Jaką audycję chcielibyście usłyszeć w Radiu Emaus i dlaczego? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam, dzisiaj pytanie konkursowe. Jaką audycję, w domyśle na jaki temat, chcielibyście usłyszeć w Radiu Emaus i dlaczego? 7148 numer SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, jaką audycję chcielibyście usłyszeć w Radiu Emaus i dlaczego? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Ja przede wszystkim chciałbym usłyszeć utwór, który będzie za moment na naszej antenie. Jest to krótki, konkretny utwór, ale za to jaki piękny. Queen, Crazy Little Thing Called Love, a my zaczynamy nasz popołudniowy konkurs.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Przypominamy o naszym popołudniowym konkursie. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać, 7148, pod ten numer wysyłacie swoje zgłoszenie, w treści wiadomości wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaką audycję, w domyśle na jaki temat, chcielibyście usłyszeć w Radiu Emaus i dlaczego. Jaką audycję chcielibyście usłyszeć w Radiu Emaus i dlaczego? Takie pytanie zadaję w dzisiejszym popołudniowym konkursie, a koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek właśnie od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaką audycję, w domyśle na jaki temat, chcielibyście usłyszeć w Radiu Emaus i dlaczego. Jaką audycję chcielibyście usłyszeć w Radiu Emaus i dlaczego. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymamy za Was bardzo mocne kciuki. Konkurs jeszcze trwa przez dłuższy czas, ale myślę, że warto zgłosić się już teraz, żeby być przed wszystkim, no i również, żeby nie zapomnieć, no bo to też bywa tak, że czasami mówimy sobie, a dobra, zrobię, a później to tak odkładamy w czasie, że w końcu o tym zapominamy, albo tego nie robimy wcale. A więc zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie popołudniowym. Przypominam pytanie konkursowe na dziś. Jaką audycję chcielibyście usłyszeć w Radiu Emaus i dlaczego? Trzymam za Was mocno kciuki. Konkurs oczywiście trwa, tak jak i trwa dobra muzyka na naszej antenie. Natalii Imbruglia i Torn. Tę piosenkę będziemy grać dla Was w tym momencie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gastorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Po reklamie. Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Zapraszam Was bardzo gorąco do wzięcia udziału w naszym popołudniowym konkursie. Wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, jaką audycję, czyli w domyśle na jaki temat chcielibyście usłyszeć audycję w Radiu Emaus i dlaczego. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, jaką audycję, w domyśle na jaki temat chcielibyście usłyszeć w Radiu Emaus i dlaczego. Koszt wiadomości złotówka i 23.

0: Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Przypominam o naszym konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw w naszym popołudniowym konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaką audycję, w domyśle na jaki temat audycję chcielibyście usłyszeć w Radiu Emaus i dlaczego. Jaką audycję, na jaki temat chcielibyście usłyszeć w Radiu Emaus i dlaczego, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. Konkurs jeszcze trwa przez jakiś czas, ale ja myślę, że nie ma co czekać do ostatniego gwizdka na zgłoszenie. Zgłoście się w naszym porannym, popołudniowym oczywiście konkursie. Przypomnę jeszcze raz warunki. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie

Odpowiadacie na pytanie, jaką audycję, czy też na jaki temat audycję chcielibyście usłyszeć w Radiu Emaus i dlaczego. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Rozwiązanie konkursu, no za parę minut, tak za 8 minut gdzieś. Więc macie jeszcze dużo czasu na zgłoszenie się, ale ja myślę, że naprawdę nie ma co czekać. Zróbcie to najlepiej w tym momencie. Przypominam jeszcze raz pytanie konkursowe. Jaką audycję, w domyśle na jaki temat, chcielibyście usłyszeć w Radiu Emaus i dlaczego? Trzymam za Was mocno kciuki. Rozwiązanie za kilka minut. Wierzymy w Was.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs. Dzisiaj pytałem was w konkursie, jaką audycję, w domyśle na jaki temat chcielibyście usłyszeć.

w Radiu Emaus i dlaczego. A do wygrania dzisiaj był zestaw trzech książek właśnie od Radia Emaus. Przede wszystkim bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia w naszej popołudniowej zabawie. Wygrywa Karolina, która napisała w ten sposób. Chciałabym audycję o zabytkach architektonicznych, sakralnych i miejscach świętych, kultu z całego świata. To byłoby cudowne uzupełnienie podróży. Karolina, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym popołudniowym konkursie. Mam nadzieję, że książki, które dzisiaj zgarnęłaś, również będą pięknym uzupełnieniem podróży. Za moment skontaktuję się z Tobą SMS-owo, żebyś wiedziała, jak odebrać już Twoją nagrodę. No i również potwierdzę wygraną. Kolejny konkurs jutro o godzinie 9.15. Już teraz Was na niego zapraszam, jak i zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus. Te pojawią się o godzinie 16, a przedstawi je Piotr Wielicki. Także koniecznie zostańcie z nami. Karolina, jeszcze raz gratuluję wygranej, a teraz na naszej antenie Tina Turner.

0: Za nami na naszej antenie Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Za nami także Opus i Life is Life. Muzyka za nami, przed nami informacji, bo w tym momencie minęła godzina 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Zderzenie tramwaju z autokarem na poznańskich Winogradach. 4 osoby poszkodowane. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w związku z burzami. Rusza remont 10-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 92 w rejonie Nekli. Cztery osoby trafiły do szpitala po zderzeniu autokaru z tramwajem w Poznaniu. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności wypadku. Doszło do niego około 13 na skrzyżowaniu ulic Naramowickiej i Serbskiej na północy miasta, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
3: W wyniku tego wypadku ranne zostały 4 osoby, kierowca autokaru, motorniczy, a także 2 pasażerów tramwaju. Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba. Ze względu na stan zdrowia motorniczego i kierowcy autobusu na ten moment nie zostali oni przebadani na zawartość alkoholu w organizmie.
2: Wstępne ustalenia policji wskazują, że kierowca autokaru najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Policja zabezpiecza nagrania z monitoringu i kamery umieszczonej w tramwaju.
1: Informacje z regionu.
2: Ponad 300 razy interweniowali dziś strażacy w związku z burzami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach małopolskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Poinformował o tym rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
4: Aktualnie burze przechodzą nad częścią województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego, więc tam spodziewamy się kolejnych interwencji. Działania strażaków polegają głównie na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń bądź terenów.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 9 województw: podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz w części mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, a także opolskiego. Alerty obowiązują do wieczora. Kierowcom będzie lepiej jeździć się po fragmentach drogi krajowej 92. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na remont 10-kilometrowego odcinka tej trasy w rejonie Nekli, zapowiada Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji.
5: Droga będzie lepiej przygotowana na intensywny ruch ciężarowy, a kierowcy zyskają wyższy komfort jazdy i większe bezpieczeństwo. Prace zostaną przeprowadzone na obu jezdniach, przy czym lokalizacje będą nieznacznie się różniły.
2: Remont obejmie odcinki Starczanowo-Nekla, Nekla-Gierłatowo i Zasutowo na jezdni południowej w kierunku Warszawy. Z kolei na jezdni północnej prowadzącej w stronę Poznania wzmocniona zostanie nawierzchnia na odcinkach Starczanowo-Nekla, Gierłatowo-Zasutowo oraz Zasutowo-Psary Małe. Kierowcy przez około 5 miesięcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Szczegóły dotyczące zmian w organizacji ruchu nie są jeszcze znane.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Na jednej z najbardziej charakterystycznych ulic leszczyńskiej Starówki pojawiły się wyjątkowe donice, które są czymś więcej niż elementem małej architektury. To instalacja artystyczna, która łączy zieleń z twórczą interpretacją miejskiej przestrzeni. Nowe donice mają nie tylko upiększyć ulicę, ale także zachęcić do zatrzymania się na chwilę, spojrzenia na otoczenie z innej perspektywy i odkrywania sztuki w codziennym życiu. Ulica Wolności, bo o nią chodzi, od lat jest miejscem, gdzie spotykają się historia, rzemiosło, handel i kultura, a nowa instalacja doskonale wpisuje się w ten charakter.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 27 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jeszcze wyższa, 28 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 16 po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiek, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie jesteśmy twardo na posterunku do godziny 18. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, będzie powrót do lat 90. na naszej playliście Sheryl Crow i All I Wanna Do. Tak zaczynamy godzinę 16, przynajmniej muzycznie. Dzień dobry. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Wiecie państwo, co to jest? 1000 prawników skutych łańcuchem na dnie oceanu? To jest dobry początek. Tak, ja wiem, że ten żart to jest suchar, ale dobrze oddaje powszechne mniemanie o wymiarze sprawiedliwości, a właściwie o jego etycznej i moralnej kondycji. Tym bardziej więc dzisiejszy patron jest w cenie, bo wspominamy w końcu świętego Tomasza Morusa, pierwszorzędnego prawnika, który w swoim życiu dawał wyraz szukaniu sprawiedliwości, a bał się tylko Boga. Powiedziano nawet o nim kiedyś, że gdyby pewnego dnia na sądowej sali stawił się przed nim jego własny ojciec oraz diabeł, to przyznałby rację szatanowi, gdyby tylko ten na nią zasługiwał. Za tę niezłomność swojej postawy dzisiejszy patron zapłacił zresztą głową i to dosłownie. Został bowiem z rozkazu króla Henryka VIII ścięty 6 lipca 1535 roku. Zanim jednak do tego doszło, wcześniej pilnie studiował prawo z woli ojca. Był kartuskim zakonnikiem ze swojej własnej woli oraz ożenił się i doczekał potomków z woli Boga, gdy zrozumiał, że to nie klasztor jest jego życiowym powołaniem. A co nim było? Palestra właśnie, a następnie urząd kanclerza Anglii, gdzie święty Tomasz Morus niewzruszenie stał na straży sprawiedliwości, nie bacząc na królewskie naciski. Żeby jednak móc się im oprzeć i dać w ostatecznej godzinie godne chwały nieba świadectwo swojej wiary, Tomasz Morus przez całe lata musiał czerpać siłę z codziennej modlitwy i z sakramentów.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 19 minut po godzinie 16 za nami mini audycja Święci z nieba ściągnięci, a za nami także dwa piękne kobiece wokale prosto z Polski. Za nami Sylwia Grzeszczak i tamta dziewczyna, za nami także Krystyna Prońko i psalm stojących w kolejce. Przed nami punktualnie o godzinie 16.30 ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie cały czas trzymamy się kobiecy głosów, ale tym razem będzie zagranicznie. Tori Amos, Cornflake Girl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: 16.30 na naszych radiowych zegarach, czas na kolejny, jednocześnie ostatni na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od spektaklu i jest to spektakl Dom Lalek. Start spektaklu godzina 19, miejsce to Malarnia w Teatrze Polskim. Jest to spektakl na podstawie Domu Lalki Henryka Ibsena. Trójka dorosłych dzieci, Nory i Torwalda, wraca po latach do rodzinnego mieszkania, świata własnego dzieciństwa, w którym rozpadła się ich rodzina. To próba przeprowadzenia sądu na przedawnionych winach, złożenia pamięci z odłamków. Zatarte słowa, obrazy, dźwięki i zapachy wracają uporczywie, choć nie sposób ich już przywołać w całości. Dom Lalek przypomina, że każdy porządek, stary czy nowy, pęka najpierw w języku i w domu. Pytanie nie brzmi więc, kto zawinił, tylko co dziś podkładamy pod fundament, żeby dom się nie rozpadł. Spektakl Dom Lalek dziś o godzinie 19 w Malarni Teatru Polskiego. Kolejne wydarzenie jest związane z festiwalem Malta, który wczoraj rozpoczął się w stolicy Wielkopolski. Zapraszamy Was na kolację plenerową Dobry Stół. Start wydarzenia godzina 20, a miejsce to dziedziniec Urzędu Miasta. Wyobraźcie sobie długi wspólny stół, ponad 300 osób, artyści, goście festiwalu i publiczność. Siadają razem w jednej przestrzeni, nie ma wyraźnego podziału na scenę i widownię. Jest spotkanie, rozmowa i bycie razem. To nie będzie klasyczna kolacja. Dobry Stół został zaprojektowany jako czteroczęściowe doświadczenie inspirowane porami roku. Wiosna, lato, jesień i zima pojawią się tu w smakach, zapachach, sposobie podania i muzyce wykonywanej na żywo. W tym we fragmentach czterech pór roku Antonio Vivaldiego, a każde danie to osobny moment, który buduje większą całość. To kolacja, która działa na kilku poziomach jednocześnie. Smak, dźwięki, obraz układają się w jedną opowieść, a jednocześnie jest to bardzo proste zaproszenie, żeby usiąść razem przy jednym stole. Malta Festiwal 2026, kolacja plenerowa, Dobry Stół, dziś o godzinie 20 na dziedzińcu Urzędu Miasta. No i na koniec zapraszam Was na spektakl. Jest to spektakl Dziady 2. Start wydarzenia godzina 20. Miejsce to Polski Teatr Tańca. Otwierając drugą część Dziadów, odbiorcy wychodzą na spotkanie obcym duszom i własnym cieniom. Przyglądając się mickiewiczowskim bohaterom i bohaterkom, napotykamy samych siebie uwikłanych w nieoczywiste i sprzeczne pragnienia, popełniających błędy i poszukujących wspólnoty. W Dziadach 2 taniec stwarza przestrzeń dla spotkania, wymiany energii i odnowienia relacji między jednostką i wspólnotą, tą żywą i tą wyobrażoną. Spektakl Dziady 2. Dziś o godzinie 20 w Polskim Teatrze Tańca. Zapraszamy Was na ten spektakl bardzo serdecznie. No i również zapraszamy Was na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego popołudniowego serwisu kulturalnego. Kolejny serwis kulturalny jutro o godzinie 11.30.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 17. Za nami na naszej antenie ostatni już na dziś serwis kulturalny, a za nami grupa The Commodores, Easy, później pojawiła się Kylie Minogue i Magic, następnie Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling, za nami także zespół Kool & The Gang, Joanna, te cztery utwory już za nami, a przed nami punktualnie o godzinie 17 ostatni już na dziś informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi obecny już w studiu Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Marvin Gaye.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 17 na naszych radiowych zegarach. Czas na ostatnie już na dziś informacje, a przedstawi je Piotr Wielicki.
1: Informacje Radia Emaus.
2: Rusza 36. edycja Malta Festival. Wielkopolski Sanepid skontroluje lokale gastronomiczne. Zbliżają się obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. W Poznaniu wystartowała 36. edycja Malta Festival. W tym roku impreza odbywa się pod hasłem Za miłość i potrwa do 28 czerwca. Na uczestników czeka w całym mieście 108 wydarzeń przygotowanych przez ponad 500 artystów z 20 krajów. W programie znajdziemy wiele widowisk, w tym 24-godzinny performance z udziałem Magdaleny Cieleckiej. Nie zabraknie Nocy Świętojańskiej, która odbędzie się jutro o 22:30 na Polanie nad Wartą. Warto tam się wybrać, mówi mecenas festiwalu Dominika Kulczyk.
3: Słuchajcie Państwo, bycie w przyrodzie, bycie w energii kobiecej Matki Ziemi, która trzyma nas, która nas zasila, było czymś tak niesamowitym, że proszę mi wierzyć, ja przez tę całą noc nie czułam zmęczenia. Rano opuściliśmy to miejsce, ogień zgasł, ja żyłam kolejnym intensywnym dniem Malty.
2: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak uważa, że wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
4: Mogą uczestniczyć w wyjątkowych spektaklach, a jednocześnie to też jest taka inspiracja do przemyśleń dla każdego z nas. Tematy, które są poruszane podczas każdej edycji festiwalu, są dla mnie takim momentem wyciszenia i taką możliwością spojrzenia na pewne rzeczy, które się robi z innej perspektywy.
2: Ponad połowa wszystkich wydarzeń jest całkowicie bezpłatna. Szczegółowy program można sprawdzić na stronie malta-festival.pl.
1: Informacje z regionu.
2: Wielkopolski Sanepid znów skontroluje lokale gastronomiczne. W związku ze zbliżającymi się wakacjami i sezonem urlopowym od najbliższego piątku inspektorzy będą prowadzić wzmożone kontrole w restauracjach, barach i na targowiskach. Celem będzie sprawdzenie, czy w tych miejscach przestrzegane są zasady higieny, a żywność jest właściwie przechowywana i świeża. Mówi Wiesława Kostuj z Wielkopolskiego Sanepidu.
5: Będą kontrole wprowadzane w dni wolne od pracy w okresie wakacyjnym. Miejsca, które będą kontrolowane, to będą miejsca w miejscowościach wypoczynkowych oraz przy trasach turystycznych, jak również sprzedaż targowiskowa.
2: Niezapowiedziane kontrole będą prowadzone do końca września. Sanepid jak co roku zachęca, by także sami konsumenci zwracali uwagę na miejsca, w których kupują jedzenie. Wysokie temperatury sprzyjają bowiem zatruciom pokarmowym. Wszelkie nieprawidłowości lub wątpliwości można zgłaszać do Sanepidu. Zbliżają się międzynarodowe obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 56. Jak będą przebiegały? Sprawdzał to nasz reporter Mateusz Markiewicz.
6: Główne uroczystości zaplanowano na najbliższą niedzielę. O godzinie 17:30 na placu Adama Mickiewicza pojawią się między innymi prezydent Karol Nawrocki, zaproszeni przywódcy innych państw oraz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Wydarzenie poprzedzi uroczysta msza u Dominikanów o godzinie 16:00. Tego dnia hołd ofiarom będzie oddawany już od samego świtu. Zgodnie z tradycją wiązanki spoczną między innymi przed bramą zakładów Cegielskiego, przy historycznej zajezdni MPK na Gajowej oraz pod pomnikiem przy ulicy Kochanowskiego. Warto przypomnieć, że rocznica to nie tylko oficjalne ceremonie. W mieście trwają liczne wydarzenia towarzyszące. Na tory wyjechał specjalny okolicznościowy tramwaj, a w całej Polsce ruszyła kampania z kodami QR, które dają dostęp do wyjątkowego słuchowiska. Pełny harmonogram obchodów dostępny jest na stronie poznan.pl. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
2: Kradli pieniądze za nawozy. Wielomiesięczne śledztwo gąstyńskiej policji doprowadziło do postawienia prawie 90 zarzutów dwóm magazynierom podejrzanym o przywłaszczenie ponad 500 000 zł. Według ustaleń śledczych mężczyźni w wieku od 64 i 66 lat zatrudnieni w dwóch różnych magazynach tej samej firmy sprzedawali nawozy, a pieniądze z transakcji zatrzymywali dla siebie.
7: Dzięki szczegółowej analizie dokumentów przekazanych przez pokrzywdzonego, policja policjanci przedstawili 21 zarzutów 64-letniemu mieszkańcowi powiatu gostyńskiego, który pracował w magazynie na terenie powiatu śremskiego. Jak ustalili śledczy, mężczyzna w 2024 roku sprzedawał nawozy, a uzyskane z transakcji pieniądze wielokrotnie zatrzymywał dla siebie. Łączna wartość przywłaszczonego mienia przekroczyła 320 tysięcy złotych.
2: Mówi komisarz Monika Curyk z gostyńskiej policji. 66-latek w ciągu kilku lat przywłaszczył sobie prawie ćwierć miliona złotych. Obu mężczyznom grozi kara do 5 lat więzienia oraz obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 26 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 27 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Dzień zakończy się o godzinie 21.19. Sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu. Obecnie jest ona dobra, biometr jest korzystny. No dobra, zaryzykujmy i zobaczmy, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Jutro maksymalnie 26 stopni Celsjusza, a w środę maksymalnie 28.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Już prawie 7 minut po godzinie 17. Kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus powoli powinien odmeldować się Piotr Wielicki, ale jeszcze jest w naszym radiowym studiu. No ale Piotra usłyszycie już jutro, tak samo jak dzisiaj, czyli od godziny 12 do godziny 17. Ja jestem z wami do godziny 18 i zapraszam was bardzo gorąco, abyście również zostali z Radiem Emaus. A na samym początku godziny 17 pojawi się Enya, ale nie będzie na przykład utworu Orinoco Flow, a It's in the Rain. No właśnie, deszczu póki co nie uświadczymy, chociaż dobra, zobaczę chociaż tak w pogodzie, jak to będzie wyglądać. No raczej dzisiaj ani jutro niekoniecznie, no ale deszcz na naszej antenie muzycznie jak najbardziej. Enya na samym początku godziny 17. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 20 minut po godzinie 17 za nami na naszej antenie aż trzy utwory. Była Enya, It's in the Rain, następnie Craig David i Rise and Fall. Tam w tle oczywiście można było usłyszeć Stinga, no i również utwór Shape of My Heart, za nami także Stevie Wonder i Part-Time Lover, a przed nami punktualnie o godzinie 17:30 audycja Hartowo na Sportowo. Dzisiaj w programie gościem Michała Bondyry będzie Dawid Procajło, współtwórca fanpage'a Żużel w Poznaniu, który również pisze do sportpoznań.pl. Tematów będzie kilka, ale przede wszystkim wygrana Bartosza Zmarzlika we Wrocławiu podczas Grand Prix Wrocławia, a także PSZ Poznań leci jak burza, dlatego że po horrorze w Rzeszowie ekipa z Poznania zajmuje drugie miejsce w tabeli żużlowej ligi. No właśnie, też panowie ocenią show Witkowskiego i Smektały. Więcej dzisiaj w audycji Hartowo na Sportowo. Ona startuje już o godzinie 17:30, no ale tyle, nie będziemy czekać, żeby włączyć kolejny utwór z naszej playlisty. Chłopcy z Placu Broni, ale niby Majm, Jezioro Szczęścia. Gramy.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
2: Dzień dobry, z tej strony kłania się Michał Bondyra, to jest Hartowo na sportowo. Dzisiaj porozmawiamy sobie o żużlu. Przedwczoraj, a właściwie też wczoraj odbyły się zawody kończące się po północy, dlatego też ten wczorajszy dzień. W niezwykle dramatycznych okolicznościach Bartosz Zmarzlik wygrał Grand Prix na żużlu we Wrocławiu i na półmetku jest liderem klasyfikacji generalnej całego cyklu, wyprzedzając o zaledwie 3 punkty dotychczasowego lidera Australijczyka Brady Kurca. Zwycięstwo na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu było dla Zmarzlika pierwszym od ponad roku w cyklu Grand Prix. Także brawa, panie Bartoszu. Poza Grand Prix i Zmarzlikiem zajmiemy się też nie mniej dramatycznym, ale i nie mniej miłym dla nas czwartkowym zwycięstwem Hunters PZ Poznań w Rzeszowie ze Stalą 46-44, przypomnijmy, i doskonałym innym Australijczykiem w poznańskich barwach, a więc Ryanem Douglasem. Po tym piątym z rzędu zwycięstwie poznaniacy są wiceliderami tabeli Metalkas drugiej Ekstraligi. O tym wszystkim rozmawiam oczywiście z Dawidem Procajło, współtwórcą portalu Żużel w Poznaniu i dziennikarzem sportpoznań.pl. Cześć Dawid.
3: Cześć Miło.
2: Zacznijmy od tego sobotnio-niedzielnego widowiska, tych zmagań w Grand Prix we Wrocławiu. Nasz sześciokrotny indywidualny mistrz świata na żużlu, na zwycięstwo w cyklu Grand Prix czekał, to jest niesamowite, aż ponad rok. We Wrocławiu też początkowo nie był pewny jazdy w finale, bo to też była niesamowita sytuacja, bo miał 11 punktów po tej fazie zasadniczej i tak jak on miał aż czterech innych zawodników, okazało się, że miał z nich najszybszy czas i znalazł się bezpośrednio w finale, w tej trójce finałowej, bo ten czwarta pozycja, przypomnijmy, ona się dziś wyłania z tych półfinałów, a potem popisowo w tym finale wygrał. No, stary mistrz powrócił?
3: Stary mistrz, można powiedzieć, że nadal jest mocny i wie, kiedy tak naprawdę zaatakować, bo tak można powiedzieć, że tak z cichacza, że tak powiem, Bartek wyskoczył tutaj jak Filip z konopi trochę. Ale no, trzeba przyznać, że tak naprawdę nasz polski mistrz swoją regularnością przede wszystkim zachwyca, bo faktycznie od ponad 14 czy tam bodaj 15 zawodów cyklu Grand Prix, tak naprawdę poza finał nie spada, więc to już go wyróżnia spośród innych. To jest jedna z dłuższych serii, która ciągle trwa oczywiście i może ją cały czas bić. No, już samo dojście do finału, tak jak wspomniałeś, można powiedzieć, że lekka dramaturgia, tak? No bo mogło się nie udać jednak. No i sam finał, no, popisowo rozegrany, no bo Bartek tak naprawdę nie pozostawił złudzeń już od samego startu. Wyjście z czwartego pola, które było w tej części zawodów najlepsze. No i w zasadzie już po wyjściu z pierwszego łuku już było właściwie wiadomo, że Bartek to wygra, a rywalizacja toczyła się wyłącznie o pozycje kolejne na podium.
2: Dla Zmarlika to było też wyjątkowe ściganie, bo wygrał po raz 30 turniej w cyklu Grand Prix i w 300 zawodach historycznie tego cyklu. Poza tym, co chyba najważniejsze dla całej klasyfikacji, to zwycięstwo przy czwartej pozycji dotychczasowego lidera, a więc Australijczyka Brada Kurca, dało Polakowi pozycję lidera na półmetku.
3: Tak, no i w zasadzie to w pewnym sensie jest takie zamknięcie klamy tej pierwszego półrocza, jeśli chodzi o Grand Prix, bo faktycznie ta rywalizacja do tej pory odbywała się no, w sposób zmienny, bo widzieliśmy chociażby te tory jak w Pradze, czy też w Landshut, gdzie tego ścigania nie było za wiele, a one były tak naprawdę na samym początku, a więc Grand Prix Niemiec i Grand Prix Czech. A później mieliśmy ten wspaniały Manchester, na który wszyscy już co roku czekamy, no bo wiadomo, piękna wizytówka już w zeszłym roku była, gdy tego ścigania naprawdę było tam ogrom i no i ten rok tak samo też to pokazał, a Bartek, jak wiemy, no to jest zawodnik, który nie tylko oczywiście znakomity start, ale przede wszystkim lubi się ścigać na dystansie, a takie tory jak Manchester, no tylko i wyłącznie to premium. Wrocław jest podobnym torem i to było wiadomo, że Bartek będzie faworytem, bo lubi po prostu jeździć we Wrocławiu. Wrocław to jest jednym z tych torów, gdzie Bartek może wykorzystać wszystkie swoje atuty tak naprawdę.
2: No tak, ale jego rywal też lubi jeździć we Wrocławiu.
3: No lubi jeździć, bo jeździ tam na co dzień, więc to jest chociażby taka pewna zależność, która faworyzowała przed tymi zawodami właśnie Brady'ego Kerca. I sądziłem generalnie, że on może te zawody faktycznie wygrać. Myślę, że trochę ta pogoda też mogła mieć wpływ na to, choć myślę, że Australijczyk jest przyzwyczajony do takich warunków, jeżdżący też na co dzień właśnie w Manchesterze, w klubie z Manchesteru, czyli w Bellevue Ace.
2: Gdzie... Ale poczekaj, Dawid, no mówisz, że powiedziałeś o pogodzie, to też chciałem cię zapytać. Mhm. Ty znasz ten tor we Wrocławiu. Nie zdziwiło cię, że przy tak ogromnej ulewie te zawody jednak się odbyły?
3: No to jest zasługa, myślę, w dużej mierze organizacji też i Phila Morrisa, który zarządza tymi zawodami. Myślę, że gdyby nie jego samo zaparcie i no ogólnie podejście do tego, że jednak nie rezygnujemy, walczymy, to myślę, że każdy inny człowiek pewnie na tym miejscu mógłby zwątpić, patrząc na tą sytuację, gdy tak naprawdę na

0: Rzekom, jak to ma miejsce chociażby przy okazji meczów Ekstraligi. No i naprawdę ja jestem pełen podziwu, że ten toalet został doprowadzony do użytku i że on stał się, bym powiedział, że ta pogoda nie przeszkodziła, wręcz może i nawet pomogła temu, że te zawody były atrakcyjniejsze nawet
1: niż bezpieczne, trzeba powiedzieć.
0: Tak, no bo jeśli to jest oczywiście równy na całej długości i szerokości, no to tak naprawdę nie ma powodu, żeby tutaj wszczynać jakieś, że tak powiem, postępowanie, że a to nie jedziemy, a to coś tam. No bo tu pojawiły się też wątpliwości, oczywiście przed zawodami były dyskusje między zawodnikami. Zawodnicy początkowo też nie chcieli jechać. Później gdzieś tam, a Filmowicz oczywiście robił wszystko, żeby te zawody doprowadzić do startu. Ale finalnie wszystko dobrze się skończyło. Trwało to trochę, bo wiemy, że to w zasadzie spektakl, który trwał 6 godzin właściwie. Od momentu wejścia niektórzy kibice właśnie wchodzący na stadion, no pewnie gdzieś koło 18 na to wychodzili, jeśli byli na tyle wytrwali i dotrwali do końca, no to mieli
1: po
0: tak naprawdę najpierw, tak, po północy wychodzili ze stadionu, a mieli zapewnione show przez między godziną 22 a północą, bo tak naprawdę no działo się bardzo dużo.
1: Mhm. Powiedziałem, że jesteśmy na półmetku, liderem jest Bartosz Zmarzlik, przed nami 5 jeszcze zawodów, między innymi 2 w Polsce. O Łodzi jeszcze porozmawiamy w innym kontekście, ale rzeczywiście ten 7 eliminacje będą w Łodzi 1 sierpnia i wisienka na torcie 26 września Toruń. Czy Zmarzlik zdobędzie 7 tytuł Mistrza Świata i obroni się przy tym wściekle atakującym, silnym w tym cyklu Australijczykiem Brady Kurcem?
0: Ja osobiście jestem takiego zdania i zresztą zachęcam do tego też innych sympatyków sportu żużlowego w Polsce, no bo też oczywiście przy okazji postaci takie jak Bartek Zmarzlik, czy też innych wielkich postaci, wiadomo, że dużo też osób jest, która wiadomo też z racji tego, że jeden zawodnik dominuje przez ileś tam lat, no to krytykuję. Ja bym jednak tutaj mimo wszystko ten jeden raz wszyscy, żeby byli solidarni i kibicowali Bartoszowi, bo faktycznie może przejść do historii i ten 7 tytuł osiągnąć i być tym top of the top wszechczasów, co myślę, że no będzie rekordem niepobitym przez wiele lat, dlatego ja osobiście uważam, że właśnie przez tą regularność nawet niekoniecznie musi wygrywać, bo tak jak mówię, w zeszłym roku osiągnął ten tytuł, zdobywając w zasadzie raptem 3 zwycięstwa, więc i będąc, meldując się w zasadzie praktycznie każdych zawodów w finale.
1: No i to też powiedzieliśmy,
0: to jest ta taktyka właśnie,
1: że tam było o włosy w tej klasyfikacji generalnej, prawda? Bo po tylu turniejach 1 czy 2 punkty różnicy na koniec to jest naprawdę włos.
0: No to była bitwa na noże do samego końca i tak naprawdę ja się już też zastanawiałem, już nawet te zawody wojens, które były ostatnie, jak to się wszystko potoczy, bo tam już naprawdę do samego końca była nerwówka i faktycznie ostatni bieg zdecydował o tym, że Bartek Zmarzlik został mistrzem świata, także poprzedni cykl dostarczył emocji do samego końca. Miejmy nadzieję, że ten też dostarczy takich emocji, może niekoniecznie do samego ostatniego biegu, ale że jednak ta rywalizacja, bo na pewno Brady Kurz jest takim rywalem, który nie odpuści na pewno, a i pozostali zawodnicy. Myślę, że także. No, ja jedynie żałuję, że Jack Holder doznał kontuzji właśnie a propos tych zawodów we Wrocławiu, bo to uważam, że też trzeci taki zawodnik, który mógłby tutaj walczyć o ten tytuł, a w tym momencie tak naprawdę już w zasadzie przez tą kontuzję wypisał się tak naprawdę z walki o najwyższy tutaj kruszec.
1: Autostrada. Mamy kolejny sezon, gdzie jest duet z przodu i zawsze Zmarzlik i ktoś.
0: Tak, pewne zależności się nie zmieniają. Jest Bartek i jest zawsze jakiś rywal, który najmocniej naciska. W poprzednim roku był Brady, w tym roku wygląda na to, że też to będzie Brady. No ciężko patrzeć też na horyzont, żeby tam jakiś jeszcze inny zawodnik dołączył do tego grona, bo jednak ci dwaj zawodnicy tutaj widać, że oni będą chcieli o te najwyższe lały w każdych zawodach tutaj tak naprawdę, niezależnie czy te tory będą im pasować, nie pasować, czy będą mieli słabszy, czy gorszy, czy będą mieli słabszy, czy lepszy dzień. To będzie rywalizacja na pewno dwóch wielkich zawodników ponownie i myślę, że dostarczy nam sporej dawki emocji.
1: I powiem ci tak, że o ile w tych rywalizacji Australijczykowi za bardzo nie kibicujemy, o tyle na co dzień Australijczykowi bardzo kibicujemy, temu poznańskiemu Australijczykowi, czyli Ryanowi Douglasowi. No lider Hunter Spearrett, pierwszy sezon, bo to już kolejny sezon. Fantastyczny człowiek, fantastyczny zawodnik, fantastyczny żużlowiec. W czwartek zrobił coś niesamowitego. Ostatni biegł w Rzeszowie ze Stalą szarżą, przed samą metą szarżą, wyrwał to zwycięstwo dla Skorpionów. Dla takich meczów warto przemierzać ponad 600 kilometrów, prawda?
0: To się zgadza. No, absolutnie wyjątkowy pod każdym względem

0: zawodnik, co pokazują właśnie takie momenty kluczowe tak naprawdę dla losów całego spotkania, no bo no jednak trzeba dźwignąć ten stres, emocje i przede wszystkim to, żeby jadąc przez bodaj trzy okrążenia, przez praktycznie cały wyścig za rywalem, żeby jednak na samej mecie być od niego lepszym. No to trzeba dużej determinacji i na pewno no sporych umiejętności, no bo ja naprawdę no to, co robi, to jest niesamowite i no fenomenalny zawodnik.
1: Cieszmy się, oglądasz go w Poznaniu, bo nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie jeździł.
0: To się zgadza. Jak to mówią, śpieszmy się kochać zawodników, bo tak szybko odchodzą. Nie. No, Ryan tutaj pokazał też już przez te 3 lata, że jednak w Poznaniu jest mu bardzo dobrze i ja jakoś tak po cichu liczę, że ponownie gdzieś tam, powiedzmy, jakieś argumenty dodatkowe, może niekoniecznie te ekstraligowe, bo to jest akurat najmocniejszy argument przeciw pozostaniu Ryana w Poznaniu, ale no myślę, że tak suma summarum, no na pewno dla niego to, tak jak już wspomniałem 2 tygodnie temu nawet, że to nie będzie łatwa decyzja do podjęcia i na pewno on sam tutaj będzie musiał też podjąć, co będzie dla niego najlepsze. No oczywistym jest, że klub PSG tu Poznań będzie zabiegał o to, żeby Ryan pozostał, bo wiemy, ile znaczy dla tego klubu i na pewno jest na to jakaś pewna szansa, żeby on został legendą po prostu tego klubu, bo już na to miano powoli zasługuje.
1: To dla niego przychodzą kibice, prawda? Na Golęci.
0: No przede wszystkim, no wiadomo, każdy klub powinien mieć jakąś taką ikonę i taką ikoną na pewno jest już Ryan, który no on zapracował to na to sobie tymi świetnymi występami. Czy to, mówię, w tym pierwszym sezonie, gdy okazał się odkryciem największym, czy też w poprzednim, gdy z kolei potwierdził, że to nie był przypadek. No i w tym, gdy tak naprawdę umacnia swoją pozycję i pokazuje też, tak naprawdę zwiększa swoją wartość i zainteresowanie klubów z Ekstraligi, bo już wiemy, że to zainteresowanie jakieś tam było już w poprzednim roku, natomiast no w tym tak naprawdę trzeba, jeśli PSG Poznań chce stawić czoła, no to będzie musiał podjąć rękawice właśnie z klubami ekstraligowymi, które no na pewno już jakieś oferty zawodnikowi przedstawiły.
1: Przyspieszamy nieco. Nie było to dla ciebie zaskoczenie, że przed... Bo ten mecz w Rzeszowie miał być trudny. Był trudny, ale mam wrażenie, że do tych biegów nominowanych on był pod kontrolą. Było 6 punktów przewagi, no a mogło się to zwycięstwo wymknąć. Nie było to dla ciebie zaskoczenie?
0: W zasadzie tak jak mówisz. Ten mecz od początku bardzo spokojnie był prowadzony przez obie drużyny. W zasadzie no bardziej przez naszą, no bo tak jak mówisz, pod kontrolą to było wszystko. Stopniowe nabijanie punktów, prowadzenie. Tam później w środkowej części meczu oczywiście tutaj zawodnicy z Rzeszowa odrobili tutaj 2 biegami trochę tą stratę, bo już tam te 6 punktów było już wcześniej też, później do 2. No i później ponownie te zbudowane 6 punktów. I tak naprawdę te 6 punktów mogło się okazać trochę zdradliwe, bo to finalnie przełożyło się na to, że z racji tego, że wcześniej były te minimalne różnice, drużyna z Rzeszowa nie używa rezerw taktycznych, bo wiem, że rezerwę taktyczną można użyć przy różnicy 6 punktów. No i tutaj nadarzyła im się okazja właśnie w biegach nominowanych, gdzie mieli dwóch w zasadzie zawodników, którzy ciągnęli ten rzeszowski wózek, bo pozostała część zespołu no nie do końca jednak utrzymywała jakiś poziom, natomiast Rasmus Jensen i Josh Pickering, no rzeczywiście utrzymywali przy życiu zespół z Rzeszowa, no i właściwie mógłbym nawet powiedzieć, że szkoda, że Ryan wygrał ten bieg 13, przez co bieg został zemisowany, bo gdyby różnica była 4 punktów, to tak naprawdę Rzeszowianie nie mogliby użyć podwójnej rezerwy taktycznej w biegu 14.
1: I byłoby spokojniej w nominowanych.
0: I byłoby spokojniej, no bo wtedy w biegu 14 musieliby jechać Mateusz Szczepaniak i Francis Gus, którzy tego dnia no niestety nie prezentowali się zbyt dobrze.
1: Dobrze. 12 punktów Ryana Douglasa, 11 Bartka Smektały, ale to głosami kibiców został wybrany najlepszym zawodnikiem w Hunters PZ Kamil Witkowski. Bardzo od razu zgodził się z tym prezes Poznaniaków Jakub Kozaczyk. Zgadzasz się też z tym wyborem?
0: Tak, myślę, że tak i to nawet bym powiedział, że Kamil będąc reprezentantem formacji młodzieżowej, która przed tym spotkaniem miała postawione dosyć istotne zadania, a więc zastąpienia kontuzjowanego Kacpra Pludy, no wywiązali się chłopaki w 100% i to zarówno Kamil, jak i Antek Mencel. Oczywiście Kamil, no ten młodszy, mniej doświadczony, pierwszy sezon tak naprawdę pełny, jaki on jedzie, ale widzimy, jakie on postępy, szczególnie w ostatnim czasie, notuje i faktycznie bardzo ważne punkty przywiózł w tym spotkaniu. ten występ ogólnie na plus dla, mówię, i dla formacji młodzieżowej, formacja seniorska, może prócz Nilsa, Christiana Iversena, który akurat tutaj zaliczył ponownie słabsze zawody. Tak naprawdę juniorzy w pewnym sensie można powiedzieć, że też przyczynili się do tego, no bo jednak juniorzy robią tą różnicę, gdy przywożą punkty na seniorach, a tak też było w tym przypadku, gdy Kamil Witkowski czy też Antek Mencel pokonywali i Mateusza Szczepaniaka i Francisa Gussa, no, którzy jako długa linia tak naprawdę formacji rzeszowskiej, no tak naprawdę w pewnym sensie od strony rywala, no nie przystoi im przegrywać tak naprawdę z młodzieżowcami, a nasi młodzieżowcy wiadomo, no
1: mieli
0: te 4 biegi, dali radę, 7+2 tak naprawdę w tych biegach, w których jechałby nominalnie Kacper. Więc myślę, że to taki dorobek, który sam zawodnik tutaj nieobecny w tym spotkaniu pewnie by zdobył.
1: Kacper Pludra przeszedł operację prawej nogi po upadku. Jak wygląda rehabilitacja? Kiedy go zobaczymy na torze?
0: No na razie operacja w zeszłym tygodniu była tutaj w klinice w Koninie. No rehabilitacja na pewno stopniowo postępuje, no bo to też... Wiadomo, że każdy, tak jak już tu wspomniałem, też 2 tygodnie temu, gdzie jeszcze nie było oświadczenia klubu odnośnie ostatecznej diagnozy postawionej Kacperowi. Myślę, że stopniowo, jeśli młody organizm, mówię, przyswoi to wszystko, Kacper na pewno tutaj dołoży dużo od siebie pracy, no bo to wiadomo, że rehabilitacja to nie jest nic, że tak powiem, leżenie i nic nie robienie, tylko jednak no, praca mimo wszystko nad własnym ciałem. Ja myślę, że też dobrze się stało, że przełożony został ten mecz właśnie chociażby z Bydgoszczą, który miał być pierwotnie oczywiście w tą niedzielę, ale go nie będzie, wiemy, że będzie 19 lipca i myślę, że to jest ta data, w której zobaczymy Kacpera Pludrę, bo to jest taki mniej więcej okres. No oczywiście pewnie gdyby to był człowiek taki normalnie pracujący, funkcjonujący w społeczeństwie, a nie sportowiec, no to pewnie byśmy powiedzieli, że jeszcze byśmy musieli dołożyć za 2-3 tygodnie, ale z racji tego, że no jednak to jest trochę człowiek z innej gliny ulepiony jak to żużlowiec, no to jednak myślę, że ten Bydgoszcz to jest taki wyznacznik.
1: Wspomniałeś o lipcu. 5 lipca jeszcze wcześniej na łódzkiej motoarenie kolejny wyjazd Hunters PSZ. Mecz z Orłem. Po remisie w Poznaniu. Każde zwycięstwo daje nie 2, a 3 punkty, bo jest bonus. Poznaniacy w delegacjach wyglądają świetnie. Mają fajną serię. Po 3 punkty.
0: Nie mam nic naprzeciw i liczę na to, że tak właśnie będzie. Tym bardziej, że są, mówię, zawodnicy z Poznańskiej Skorpiony są napędzone ostatnimi wygranymi nie tylko u siebie, ale przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, na wyjeździe. I myślę, że to jest najlepsza lokata na to i najlepsze widoki, żeby to zwycięstwo w Łodzi właśnie osiągnąć.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa i moim gościem był dziś Dawid Procajło z portalu Żużel w Poznaniu, piszący do sportpoznań.pl. Ja też się żegnam. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
2: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

10 minut zostało do godziny 18, za nami audycja Hartowo na Sportowo. Dziękuję bardzo autorowi tego programu, czyli Michałowi Bondyrze. Kolejna odsłona audycji Hartowo na Sportowo już w najbliższy piątek o godzinie 17.30, więc na początku tygodnia sport otwiera ramówkę Radia Emaus, można by powiedzieć, i również ją kończy w piątkowe popołudnie. Zapraszam w imieniu Michała Bondyry. Ciekawe, co będzie w najbliższym programie. A ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszą drugą zmianę. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro, tak dla odmiany, od godziny 10 do godziny 14, więc słyszymy się w paśmie w środku dnia. Miejcie dobrą resztę poniedziałku, słyszymy się jutro. Trzymajcie się, na razie. Na koniec Ania Dąbrowska.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Medycyna nie może być służącą zaprogramowanej śmierci, przypominał papież podczas spotkania z Fundacją Leżena. Leon XIV odwiedził dzieci, które spędzają wakacje w Watykanie. Po raz drugi w historii Ojciec Święty udał się też do siedziby Światowego Programu Żywności. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W Watykanie zagościli dziś członkowie i podopieczni Fundacji Jeroma Leżena, największej w Europie instytucji zajmującej się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich rodzin oraz badaniami przede wszystkim w obszarze zespołu Downa. Przyjmując ich na audiencji, Leon XIV przypomniał postać francuskiego genetyka i odkrywcy trizomii, któremu fundacja zawdzięcza imię, a którego proces beatyfikacyjny jest dziś w toku. Papież zaapelował też, by medycyna zawsze służyła życiu człowieka.
2: Profesor Leżen był świadomy, że technologia może wspomagać medycynę, ale nigdy nie może jej zastąpić. Wiedział również, że technika może zostać użyta przeciwko medycynie, która z natury służy życiu. Dzieje się tak wtedy, gdy technologia wymyka się niezbędnej kontroli etycznej, a górę biorą kryteria skuteczności, opłacalności lub użyteczności. Tymczasem wartość osoby nie zależy od tego, co osiąga ani co wytwarza. Dlatego żaden lekarz nie powinien pozwolić sobie na decydowanie na podstawie laboratoryjnych algorytmów o życiu takiego czy innego embrionu albo osoby starszej. Medycyna nigdy nie może stać się służebnicą zaprogramowanej śmierci.
1: W 80 dni dookoła świata to tytuł półkolonii dla dzieci pracowników Watykanu, które już po raz siódmy odbywają się m.in. w Auli Pawła VI. Dziś młodych uczestników odwiedził sam papież, który odpowiedział na ich pytania i otrzymał od nich honorowy tytuł kolonijnego szefa eksploratorów. Przy tej okazji udzielił im też cennej wskazówki, ważnej także dla starszych.
2: Kiedy rodzina jest razem, nie powinno być tak, że wszyscy siedzą obok siebie, a każdy patrzy w swój telefon. Bardzo ważne jest, aby uczyć się rozmawiać ze sobą, dobrze czuć się w swoim towarzystwie, wspólnie się bawić, a także wspólnie się modlić. Bo nawet jeśli możemy mieć Biblię i różne modlitwy w telefonie, to Bóg nie chce patrzeć na telefon. On chce patrzeć na nasze serca i nasze życie. Dlatego trzeba umieć zachować wolność od tych rzeczy, które same w sobie mogą być rozrywką, pomocą czy czymś dobrym.
1: Na zakończenie intensywnego przedpołudnia Ojciec Święty udał się do siedziby Światowego Programu Żywnościowego, największej na świecie organizacji zajmującej się zwalczaniem głodu i niedożywienia w ponad 120 krajach. Podczas dzisiejszego spotkania Leon XIV zaapelował m.in. o przerwanie błędnego koła, w którym głód i konflikty napędzają się wzajemnie.
3: Food, water and healthcare.
2: Żywność, woda i opieka zdrowotna nie mogą być podporządkowane względom rynkowym ani interesom geopolitycznym. Dostęp do odpowiedniej ilości żywności jest podstawowym prawem człowieka zakorzenionym w godności każdej osoby. Zaspokojenie tej potrzeby nie tylko łagodzi cierpienie, ale także pomaga usuwać podstawowe przyczyny niestabilności geopolitycznej. Bezpieczeństwo żywnościowe stanowi bowiem istotny element globalnego i integralnego bezpieczeństwa.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. To jest powtórka. Reportaż w Radiu Emaus.
1: W ramach spotkania z reportażem zapraszam Państwa dzisiaj na spotkanie, mam nadzieję, z przyszłym błogosławionym. W Polsce prawie co roku mamy jakąś beatyfikację, czy też kanonizację, z czego bardzo się cieszymy. W ostatnim roku w naszej archidiecezji poznańskiej cieszyliśmy się wyniesieniem do chwały ołtarzy księdza Stanisława Sztrajcha, męczennika za wiarę. Rozpoczynać się będzie za jakiś niedługi czas, mamy taką nadzieję, proces beatyfikacyjny benedyktyna ojca Leandra Kubika, który też przebywał w klasztorze w Lubiniu. O nim samym, o jego drodze, o jego przedziwnym męczeństwie rozmawiam z postulatorem procesu beatyfikacyjnego, księdzem doktorem habilitowanym Wojciechem Millerem. Zapraszam na reportaż Ojciec Leander, męczennik za wiarę. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.

0: Kto Boga posiada, ten znalazł źródło wszelkich rozkoszy i szczęścia. Myśl ojca Leandra z 8 lutego 1936 roku. Ojciec Leander Kubik, benedyktyn, a właściwie Henryk Kubik, urodził się 4 stycznia 1909 roku w Starym Kramsku koło Babimostu, ówczesne Niemcy, w religijnej polskiej rodzinie. W wieku 5 lat stracił swego ojca, który zginął na początku I wojny światowej w walce z Rosjanami. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w polskich gimnazjach w Wolsztynie, Pyzdrach i Lublińcu. Maturę zdał w małym seminarium diecezji łódzkiej we Włodzimierzu Wołyńskim, po której w 1930 roku został klerykiem i rozpoczął pierwszy rok studiów filozoficznych. Jednak po roku nauki w 1931 roku wstąpił do klasztoru w Lubiniu, zachęcony przez swego kolegę. Ojciec Leander Kubik po złożeniu pierwszych ślubów monastycznych kontynuował dalszą formację i studia w zagranicznych opactwach w Pradze i Beuronie. Czeskie opactwo Emauzy w Pradze było wówczas klasztorem macierzystym dla Lubinia, które podjęło się przedsięwzięcia odnowienia opactwa. Dlatego 6 czerwca 1937 roku w Pradze ojciec Leander Kubik otrzymał święcenia kapłańskie z rąk nuncjusza apostolskiego w Czechosłowacji, arcybiskupa Saverio Ritterra. Następnie powrócił do Lubinia i zgodnie z tradycją odprawił mszę świętą prymicyjną w swojej rodzinnej parafii w Nowym Kramsku. W wyniku zawieruchy wojennej objął jako proboszcz parafię w Siemowie koło Gostynia, gdzie pozostawił po sobie wspomnienie jako oddany kapłan pełen serdeczności. Niestety ojciec Leander został aresztowany przez gestapo w Wielki Piątek 11 kwietnia 1941 roku z powodu tego, że objął opiekę duchową i został kapelanem tajnej organizacji wojskowej Czarny Legion, liczącej około 80 młodych polskich spiskowców. Pomimo nieudowodnienia mu członkostwa w owej organizacji, został skazany na 5 lat więzienia, gdzie wyczerpany pracą ponad siły i częstym biciem zmarł 14 października 1942 roku we Wronkach. Jego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Nowym Kramsku. W 2015 roku ówczesny przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i zarazem metropolita poznański ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki podczas homilii z okazji Dnia Modlitw o kanonizację błogosławionych i beatyfikację sług Bożych pochodzących z archidiecezji stwierdził między innymi: ojciec Leander był to człowiek wielkiego ducha, męczennik za wiarę i ojczyznę, który do końca modlił się za swoich oprawców. Dał się poznać jako gorliwy kapłan, głoszący odważne, patriotyczne kazania. Dobrocią i serdecznością zdobył serca mieszkańców parafii. Matka Boża, źródłem naszej radości. Myśl ojca Leandra. Maj 1936 rok. Wyczytałem jakiś czas temu w takich mediach nie do końca przyjaznych Kościołowi, że Kościół, czyniąc kolejną beatyfikację, czy rozpoczynając kolejny proces beatyfikacyjny, produkuje świętych. Dzisiaj mówimy o ojcu Leandrze, zakonniku, którego proces beatyfikacyjny niedługo się rozpocznie. Potrzeba kolejnego świętego, błogosławionego?
1: To jest takie ciekawe pytanie, bo nie tyle my domagamy się świętych, co może bardziej oni w swoim czasie dopominają się o to, aby ich przypominać i żeby rozpoczynać kolejne procesy beatyfikacyjne. Ksiądz Wojciech Miller, postulator procesu beatyfikacyjnego ojca Leandra Kubika. Odczytujemy to jako znak wiary, że być może dany kandydat na ołtarze jest właśnie potrzebny dzisiaj, a nie wcześniej, ileś lat temu. I tak patrzymy na te znaki Bożej opatrzności, że tak to wygląda, że co roku w Polsce mamy beatyfikację, najczęściej męczenników. I to pewnie jest jakiś znak czasu i tak to należy odbierać.
0: Ojciec Leander, benedyktyn, właśnie ciągle mi się myli, żeby nie powiedzieć ojciec Leonard, benedyktyn, jest męczennikiem za wiarę, ale nie poniósł śmierci męczeńskiej, w sensie nie został zamordowany.
1: Dokładnie tak. No to jest sprawa o tyle ciekawa, że w historii procesów kanonizacyjnych mieliśmy także śmierci męczeńskie za wiarę, ale z tym jakby dopiskiem ex erumnis carceris, czyli na skutek doznanych cierpień. Czyli ktoś tracił życie nie poprzez wykonanie wyroku śmierci na nim, ale właśnie przez bicie, tortury, katowanie, różnego rodzaju ciężką, nadludzką pracę. I w przypadku właśnie ojca Leandra tak to wygląda, że w takim skrótowym myśleniu mówimy męczennik za wiarę, ale kiedy przyglądamy się bliżej tej postaci, czy w ostatnich miesiącach życia, to widzimy, że na skutek doznanych cierpień on ponosi śmierć, no właściwie tylko dlatego, że był księdzem katolickim, zakonnikiem.
2: Był aresztowany, poniósł śmierć, ale był aresztowany z konkretnego powodu. Jak czytam, w duchu autentycznego patriotyzmu wspierał organizację Czarny Legion, za co został aresztowany przez Gestapo. Co to była za organizacja i co tam robił ojciec Leandr?
1: Ojciec Leander pracował przez rok w Siemowie w parafii pod Gostyniem, dlatego że były to dawne ziemie benedyktynów i trzeba pamiętać, że po wybuchu II wojny światowej na terenie archidiecezji poznańskiej działało tylko 15 kościołów, między innymi właśnie kościół w Siemowie, a w niedalekim Gostyniu też w roku 1940 najczęściej pracownicy huty szkła to byli, którzy powołali do życia konspiracyjną taką organizację niepodległościową i przez to, że ten kościół w Siemowie był czynny i pewnie o ojcu Leandrze było słychać, głosił odważne kazania, no jakby zwrócili się do niego, żeby nie był ich kapelanem. On bardziej to traktował jako pewna forma duszpasterstwa, zgadzając się na to, żeby na plebanii odbywały się chociażby spotkania dowództwa Czarnego Legionu. No i takie zarzuty, które się pojawiały, że no, on był zaangażowany jakoś tak konspiracyjnie, czy tak politycznie bardziej, myślę, że można oddalać, dlatego że ojciec Leander przede wszystkim myślał o zbawieniu dusz. Nie? On nie myślał o żadnej takiej walce zbrojnej, żeby wyzwolić Polaków, nie myślał o tym, żeby do kogoś gdzieś tam strzelać. To był ksiądz, to był Boży człowiek, który w tamtych czasach nieludzkich no, przygarniał wszystkich, zarówno tych, którzy potrzebowali wprost takiej opieki duchowej, ale też ci, którzy potrzebowali takiego wsparcia kapłańskiego.
2: Ale to spowodowało, że był pod lupą Gestapo.

Ojciec Leander zostawił po sobie bardzo wiele korespondencji. W liście, który prawdopodobnie mógł być fragmentem jednej z homilii do wysiedlonej przez Niemców do Warszawy rodziny wujka Romana Kubika z Wolsztyna, napisał: stale pamiętam o was, a szczególnie w czasie przynajświętszej ofiary, którą miłościwy Bóg dotąd pozwala mi sprawować. Proszę was bardzo, nie upadajcie na duchu. Bądźcie cierpliwi i przetrzymajcie tę udrękę. Wszystko na tym świecie ma swój koniec. Życie ludzkie jest nieprzerwanym pasmem obowiązków, jest szeregiem chwil szczęścia i bólu. Rozum ludzki widzi tylko teraźniejszość, lecz Bóg obejmuje całość faktów składających się na życie. Z góry postanowił wszystkie szczegóły i oznaczył każdą chwilę. Radość smutkiem przeplata, miłe przykrem, powodzenie przeciwnościami. Określił im czas trwania i koniec w boskich jego zamiarach. Wszystko służyć ma ku jego większej chwale i udoskonalaniu wybranych. Cierpienie ma nas zbliżyć do Boga. W Bogu i tylko w Nim leży cała nasza nadzieja. Tylko przetrwajmy i nie upadajmy nigdy na duchu, choćby nam powodziło się najgorzej. W kolejnych spisanych przez siebie słowach daje wgląd w to, czym żyje i co przeżywa. O was wszystkich pamiętam stale przy przenajświętszej ofierze, którą codziennie z niewypowiedzianą radością składam Najwyższemu. Ona mnie pokrzepia na duszy i uwesela mnie wewnętrznie. Ona jest dla mnie słońcem duszy mojej, a słońce świeci, rozgrzewa i uwesela. Moich owieczek nie mogę porzucić na łasce losu. Gdyby nie góry piętrzących się trudności, chętnie odwiedziłbym was wszystkich. Boć kocham was bardzo, wszak wy o tem wiecie.

0: Proszę księdza, mówimy tutaj o męczeństwie, ale męczeństwo nie bierze się też znikąd, to nie dzieje się nagle. Do tego momentu, pewnie jak przy okazji wielu innych błogosławionych czy świętych, prowadziło całe jego dobre życie. Wyczytałem, że ojciec Leander miał bardzo dobrą rodzinę, dużą rodzinę, bardzo bogobojną. Tam ta jego formacja duchowa, jego religijność się kształtowała. Także fakt, że miał dwie siostry zakonnice, no pokazuje, że ta rodzina była dobra. Kim w ogóle był ojciec Leander? Najpierw Henryk Kubik.
1: Trzeba pamiętać, że rodzina państwa Kubików zamieszkiwała tereny przygraniczne, czyli ziemia babimońska, Stare Kramsko, Nowe Kramsko, które to ziemie nie weszły do odradzającej się Rzeczpospolitej, dlatego że ta granica została zupełnie tam inaczej poprowadzona, także pragnieniem tych ludzi, Polaków, którzy tam mieszkali, było włączenie tych ziem do Polski. Nie udało się to. Ale jednak ten duch patriotyczny, czy wychowanie patriotyczne w wielu rodzinach pozostało, tak samo u państwa Kubików. Stąd to wychowanie katolickie, wychowanie w polskości, stąd przekazywanie swoim dzieciom wartości chrześcijańskich. I to widzimy w postaci tych rodzących się powołań, czyli i ojca Leandra, który urodził się jako Henryk Kubik, i także dwóch jego sióstr, które poszły do Elżbietanek, do Wrocławia. I te wartości, które on wyniósł z domu, no później procentowały i widać to bardzo mocno w jego listach, że on się przede wszystkim zawsze czuł Polakiem. Niestety dopiero obywatelstwo polskie otrzymał w 1937 roku, kiedy już był wyświęconym benedyktynem. Otrzymał je w Kościanie. I to był taki pewien paradoks tej rodziny, że dla niektórych Polaków oni byli Niemcami. Dla Niemców byli Polakami. A jednak wybrał taki klasztor, który był na rdzennych ziemiach wielkopolskich, a jednocześnie, który no, przede wszystkim dawał mu możliwość realizacji powołania, które odczytał właśnie jako powołanie zakonne. Mimo że szukał tego powołania u oblatów w Lublińcu, później w małym seminarium w Włodzimierzu Wołyńskim, później w Łódzku, w seminarium diecezjalnym i ostatecznie rozpoznaje tą drogę benedyktyńską, która była, myślę, bardzo ciekawa też w sensie formacji takiej zakonnej. No ale ostatecznie też zostaje aresztowany nie tylko dlatego, że był kapelanem Czarnego Legionu, ale dlatego, że był Polakiem i był księdzem.

gorliwy w życiu kapłańskim i zakonnym, po latach napisał: chciałem ściśle przestrzegać zwyczajów i zasad zakonnych, które są ważne i piękne. Zawsze chcę bowiem być pełnym i prawdziwym mnichem benedyktyńskim potężnej i zasłużonej kongregacji Beuron. Oto staram się z całej siły duszy i ciała. A w innym liście do rodziny dopowiedział: bezwzględne posłuszeństwo i ofiara z własnej woli uśmierzają wszelki bunt czy niezadowolenie. Na tym polega właśnie nasz żywot, abyśmy z siebie samego codziennie składali Bogu całopalną ofiarę. Ile to walki, wyrzeczenia i samozaparcia się kosztuje, wie tylko ten, kto sam stoi wśród walczących. A zwycięstwo nad samym sobą jest największym zwycięstwem. A kto siebie zwycięży, ten jest najwolniejszy z ludzi, bo ludzie występni są zwykle niewolnikami swych namiętności i pożądliwości.

0: przez uroczyste śluby oddałem się Bogu na zawsze duszą i ciałem. Jego jestem własnością, a On moją. A kto Boga posiada, ten znalazł źródło wszelkich rozkoszy i szczęścia. Z listu brata Leandra do siostry Gertrudy, Beuron, 8 lutego 1936 roku.
1: Dla księdza to kolejny proces, który będzie ksiądz prowadził. Prowadzi ksiądz proces księdza Aleksandra Woźnego. Prowadził ksiądz proces błogosławionego już księdza Stanisława Sztrajcha. No i kolejna teraz taka rzecz, kolejne takie wyzwanie dla księdza to jest jakaś misja, a tak osobiście może jakieś wyróżnienie, czy jakiś znak?
2: Bardziej traktuję to jako znak, tym bardziej, że powiem szczerze, że ja też nie szukam jakby świętych. Czasami mam wrażenie, że splot wydarzeń powoduje, że nagle dany kandydat na ołtarze się przypomina i jakieś środowisko związane z tym kandydatem też jakby zwraca się z konkretną prośbą. I tak było w przypadku ojca Leandra, czyli to środowisko siemowskie, także ojcowie benedyktyni, no, na skutek rozmowy ze mną próbowali też jakby mnie zachęcić do tego, żebym zajął się sprawą ojca Leandra. I myślę, że na pewno mając takie doświadczenie w procesach kanonizacyjnych, wydaje mi się, że jest to kolejne wyzwanie, tym bardziej inna postać, inny biogram zupełnie i też inna specyfika sprawy, bo mimo, że męczennik za wiarę, ale przez to, że zginął na skutek doznanych tortur, wydaje się, że ta sprawa będzie też inaczej prowadzona troszkę, zupełnie jakby inaczej ukierunkowana i też trzeba pamiętać, że to jest pierwszy proces tego typu w historii naszej archidiecezji.
0: Na tym polega właśnie nasz żywot, abyśmy za siebie samego codziennie składali Bogu całopalną ofiarę. Myśl ojca Leandra z 22 grudnia 1937 roku. W czasie studiów miejscowy przeor podczas wakacji na przełomie roku 1935-36 dwukrotnie wysłał brata Leandra na 2 tygodnie do Pragi. Z zachowanej ówczesnej korespondencji wiadomo, że przebywał także we wsi Lota w benedyktyńskim dworku pod Pragą. Tam też napisał list do swojej matki. Naszym celem ostatecznym jest Bóg. Dziś się o tem zapomina. Pax. Moi ukochani w Chrystusie. Mój list z obrazkami, który wysłałem z Pragi, zapewne otrzymaliście. Niniejszą kartkę wysyłam z naszego dworku. Nasz opat wysłał mnie z ostatnią partią na przeciąg 2 tygodni. Tydzień już upłynął, a więc jeszcze jeden pozostał do spędzenia. Tutaj niczego nam nie brak. Trafiliśmy na bajeczną pogodę, a to bardzo ważny warunek dla wyczasowiczów. Ze sobą zabrałem parę książek, bez których trudno żyć. Dalej aparat fotograficzny i przybory do rysowania. O ile zdjęcia się udadzą, to prześlę wam. Tutejsze pola świecą pustką, a więc krajobraz jest trochę smętny, jednostajny. Obfitość lasów równoważy te braki. Bliskość rzeczki daje nam możliwość częstej kąpieli. Mamy również łódkę do użytku, którą nam życzliwi ludzie użyczają. Mimo tylu wygód, ja tęsknię za życiem regularnym w społeczności klasztornej, gdyż tam człowiek czuje się rzeczywiście jak w domu. Poza tym jestem zdrów i zawsze dobrego usposobienia. Tego i wam życzę. Pokój, łaska i miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie zawsze z wami. Serdecznie was wszystkich pozdrawia i ściska wasz brat i syn w Chrystusie, frater Leander, OSB, benedyktyn.

0: kiedy proces się rozpocznie?
1: Trudno powiedzieć, bo to jest kilka takich spraw formalnych, które muszą też nastąpić, zanim ksiądz arcybiskup podejmie datę o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego. Przypuszczam, że być może w przyszłym roku to się uda. Do tego czasu trzeba powołać komisję historyczną, księży cenzorów, którzy czytają też pisma ojca Leandra. Trzeba także prosić o nich ile obstat. Najpierw komisję, czy Episkopat Polski, później także Stolicę Apostolską. Także to wszystko musi zostać zebrane, aby mieć taką pewność, że ta sprawa procesu beatyfikacyjnego tutaj w diecezji może być rozpoczęta. No i później to jest ten czas przesłuchiwania świadków. Oczywiście po tylu latach od śmierci ojca Leandra, który zmarł w 1942 roku, mamy świadomość, że znowu tychże świadków za dużo nie ma. Większość z nich poumierała, natomiast mamy te przekazy ustne w rodzinach, czy to w Siemowie, czy w Kramsku, z którego pochodził, czy także w rodzinie benedyktyńskiej w Lubiniu. I miejmy nadzieję, że tych 30 jakby tych relacji, świadectw uda nam się zebrać.

0: Czego uczy nas? Jakie przesłanie zostawia nam ojciec Leander? Czy tylko jest to wzór dla kapłanów, czy dla wszystkich wiernych?
1: Przez to, że była to taka postać też bardzo ciekawa, ja widzę w jego pismach, listach taką głębię budowania relacji, więzi. To z tych różnych kandydatów, którymi miałem się okazję zajmować, bardzo mocno się jakby wyłania taki rys osobowościowy. Pięknie pisał listy, mówię, bardzo głębokie, ale też żył tu i teraz, czyli mimo, że w życiu miał bardzo wiele przeciwności, potrafił jakby żyć aktualnie dziś. Nie wybiegał za bardzo w przód, nie uskarżał się na niepowodzenia z przeszłości, tylko przyjmował to, co przynosi życie w danym momencie. Jeden też z ostatnich listów pokazuje, że też miał pragnienie męczeństwa, że to jest jego tęsknota i on się jakby zastanawia, retorycznie zadaje pytanie, czy ta chwała męczenników stanie się jego udziałem. No dzisiaj wiemy po latach, że tak. Umiera w wieku 33 lat, czyli mamy kolejnego kandydata na ołtarze bardzo młodego i to jest pytanie, czy do młodych ludzi nie jest jakiś właśnie taki ukryty przekaz, który płynie od ojca Leandra. I to jest podobnie jak w przypadku księdza Streicha, że być może my za jakiś czas dowiemy się, czego patronem może być ojciec Leander, albo kogo, jakich spraw. Także na ten moment trudno to wyrokować. Być może odnajdziemy nowe dokumenty, które rzucą światło na tą jego postać, a może też ojcowie benedyktyni podpowiedzą, jak ukazywać tą jego głębię duszy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i abyśmy się mogli cieszyć za niedługo ojcem Leandrem Henrykiem Kubikiem jako błogosławionym Kościoła katolickiego.
1: Bóg zapłać za rozmowę.

Reportaż w Radiu Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 10, w którym obieży świat czuje się szczęśliwy, że stracił jedynie parę butów. Wiadomo powszechnie, że Indie, ów odwrócony trójkąt, którego podstawa leży na północy, a szczyt na południu, zajmują obszar o powierzchni 1 400 000 mil kwadratowych i że mieszka na tym terenie ludność składająca się ze 180 milionów głów. Rzeczywista władza administracji angielskiej rozciąga się jedynie na część tego olbrzymiego terytorium. Kalkuta jest siedzibą gubernatora generalnego, w Madrasie, w Bombaju, w Bengalu siedzą gubernatorzy prowincjonalni, a w Agrze zarządca. Właściwie Indie angielskie mają 700 tysięcy mil kwadratowych powierzchni i 100 do 190 milionów ludności. Jak widać, spory kawał tego kraju wymyka się dotychczas spod władzy królewskiej. W głębi Półwyspu Indyjskiego panują jeszcze butni i srodzy Rajowie, całkowicie niezależni od Anglików. Począwszy od roku 1756, kiedy to w miejscu, gdzie dziś wznosi się miasto Madras, postawiono pierwszy urzędowy budynek angielski, aż do wybuchu wielkiego powstania Sepojów, najpotężniejszym organem władzy angielskiej była tutaj tak zwana Kompania Wschodnioindyjska. Skupując od Rajów coraz to nowe tereny i płacąc za nie mało lub nic, kompania opanowywała prowincję po prowincji. Mianowała własnego gubernatora i wszystkich urzędników zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Od pewnego wszakże czasu Kompania Wschodnioindyjska przestała istnieć i posiadłości angielskie w tym kraju należą bezpośrednio do korony. Równocześnie wygląd półwyspu, obyczaje i stosunki zmieniają się z każdym dniem. Poprzednio przenoszono się tutaj z miejsca na miejsce, zadowalając się starożytnymi środkami lokomocji. Pieszo, konno, na wozie, w lektyce, palankinie, na grzbiecie ludzkim, w powozie i tak dalej. Obecnie po rzekach Indus i Ganges uwijają się szybkie parostatki, a cały kraj pokrywa bogato rozgałęziona sieć kolejowa, dzięki której z Bombaju do Kalkuty można się dostać w ciągu 3 dni. Odległość między tymi dwoma miastami w linii prostej wynosi nie więcej niż 1000 do 1100 mil i pociąg średniej szybkości nie potrzebowałby aż 3 dni, aby ją przebyć. Lecz odległość ta zwiększa się przynajmniej o 1/3 z powodu łuku, który opisują szyny dążące na północ półwyspu do Allahabadu. Oto, z grubsza biorąc, główne punkty, przez które przechodzi magistrala kolejowa Półwyspu Indyjskiego. Po opuszczeniu Bombaju przecina Salset, wbiega na kontynent na wysokości Tanach. Pokonawszy łańcuch Gatów Zachodnich, kieruje się na północowschód ku Burhanpur. Mknie prawie niepodległym terytorium Bundelkundu, wspina się aż do Allahabadu, potem zwraca się na wschód i spotyka Ganges w Benarezie. Ucieka z tych stron w kierunku południowo-wschodnim poprzez Burdwan i francuskie miasto Chandarnagar, aby wypaść w końcu na prosty szlak zdążający do Kalkuty. O 4:30 pasażerowie Mongolii wylądowali w Bombaju. Pociąg do Kalkuty odchodził o godzinie 8:00. Pan Fok, rozstawszy się ze swoimi partnerami, zszedł ze statku. Polecił służącemu poczynić konieczne zakupy i przypomniał mu, że przed 8:00 powinien znaleźć się na dworcu. Potem, miarowym krokiem, który rozlegał się w ciszy jak bicie zegara, oddalił się w kierunku biura paszportowego. Cuda Bombaju nie nęciły jego wyobraźni. Ani ratusz, ani przepyszne zbiory biblioteczne, ani forty, ani doki, ani nawet sławny targ na bawełnę, ani bazary, meczety, synagogi, świątynie armeńskie, wspaniała pagoda dzielnicy Malabar Hill, zdobna w 2 graniaste wieżyce, nic nie pociągało naszego dżentelmena. Wzgardził arcydziełami sztuki na wyspie Elefanta i tajemniczymi grobowcami ukrytymi w jej podziemiach na południowo-wschodniej stronie wybrzeża, jak również grotami kanheryjskimi na wyspie Salset, które są wspaniałymi zabytkami architektury buddyjskiej. Tak, pan Fok wzgardził tym wszystkim. Gdy zamknęły się za nim podwoje konsulatu, ruszył na dworzec i tam w bufecie zamówił obiad. Metr hotelu namówił go na spożycie potrawki z miejscowego królika. Zalecał ją jako specjał. Pan Filis zgodził się, ale gdy z powagą skosztował przyniesionego dania, uznał je za niejadalne, mimo sosu mocno przyprawionego korzeniami. Przywoławszy kelnera, wycedził. Czy to miał być królik? Ja myślę, odparł bezczelnie dostojnik w białym fartuchu. Prawdziwy królik z dżungli. Czy ten królik nie miauczał, gdy go zabijano? Miauczał? Milordzie, królik? Daję słowo, mój panie, oświadczył zimno pan Fok. Niech pan nie szafuje swoim słowem i zapamięta sobie, co następuje. Był czas, gdy koty uważano w Indiach za stworzenia nietykalne. Były to dobre czasy. Dla kotów? Jaśnie panie. I dla podróżnych również, objaśnił krótko pan Fok i zabrał się z powrotem do obiadu. W chwilę po zejściu na ląd pana Foga opuścił także statek inspektor Fix i pobiegł śpiesznie do naczelnika policji w Bombaju. Przedstawił odpowiednie papiery świadczące, że jest detektywem, któremu powierzono taką a taką misję i skreślił z więźle historię pościgu za odkrytym na Mongolii złoczyńcą. Spytał, czy z Londynu nadszedł już nakaz aresztowania. Okazało się, że nakazu nie ma. Było to w gruncie rzeczy zrozumiałe, że papier, który wysłano dopiero po odjeździe Foga, nie miał jeszcze czasu dojść do celu. Ale Fix był zbity z tropu. Usiłował wydobyć nakaz od miejscowego naczelnika policji. Ten odmówił. Twierdził, że to sprawa dyrekcji londyńskiej i że tylko stamtąd może legalnie wyjść tego rodzaju polecenie. Fix pojął, że nic nie wskóra i zdecydował się czekać na nakaz. W każdym razie postanowił nie tracić z oczu tajemniczego ptaszka podczas jego pobytu w Bombaju. Wspominając wynurzenia obieży świata, miał nadzieję, że pan Fok zatrzyma się w tym mieście dostatecznie długo, aby rozkaz policji londyńskiej miał czas nadejść. Co do obieży świata, ten na podstawie ostatnich poleceń swojego pana pojął nareszcie, że z popasem w Bombaju będzie tak samo, jak było z pobytem w Paryżu i w Suezie, słowem, że o zakończeniu szalonej podróży w tym mieście nie ma mowy i że przeciągnie się ona aż do Kalkuty, a kto wie, czy nie dalej? Zaczął się zastanawiać, czy ów słynny zakład nie miał miejsca naprawdę i czy fatalność nie zadrwiła zeń okrutnie, rzucając jego, człowieka, który marzył tylko o zacisznym kącie, w 80-dniową awanturę i wlokąc go w najdalsze strony świata. Należało czekać na rozwój wypadków. Tymczasem zakupił potrzebną bieliznę i zaczął spacerować po ulicach Bombaju. Zapełniał je gwarny tłum Europejczyków wszystkich narodowości. Persów w spiczastych myckach, Sindusów w czworokątnych beretach, Armeńczyków w długich szatach i Parsów w czarnych, wysokich jak mitry czapach. Okazało się, że tego dnia było święto Parsów, czyli Gebrów, bezpośrednich spadkobierców starożytnego wyznania Zaratustry, rasy wśród różnorakich plemion hinduskich, najinteligentniejszej i najbardziej cywilizowanej, ale też najbardziej wrogiej białym. Z niej to wywodzą się bogaci kupcy dzisiejszego Bombaju. Obchodzono właśnie rodzaj karnawału religijnego z procesją i różnymi atrakcjami. Najbardziej nęciły oczy bajadery w różowych, srebrem i złotem przetykanych gazach. Przy odgłosie tamtamów i dźwięku wioli tańczyły przepięknie, bez cienia zalotności. Obieży świat gapił się na to i miał minę nie najlepiej świadczącą o jego inteligencji i po prostu zgłupiał wobec tej cudnej sceny, wytrzeszczał oczy i rozdziawił gębę. W rezultacie tak się zapamiętał w podziwianiu miejscowego folkloru, że jak się niżej okaże, omal nie pokrzyżował planów swego pana. Nasyciwszy się widokiem niezwykłej procesji, ruszył w kierunku dworca. Nieszczęście chciało, że mijając w dzielnicy Malabar Hill przepiękną świątynię, powziął nagle zamiar zwiedzenia jej wnętrza. Biedak nie miał pojęcia o dwóch rzeczach. Najpierw, że wejście do niektórych świątyń hinduskich jest surowo zabronione chrześcijanom, a po wtóre, że nawet wchodzący tam krajowcy muszą przed drzwiami zostawiać obuwie. Zaznaczamy przy okazji, że rząd angielski wydał surowe prawo karzące każdego, kto by odważył się złamać czy obrazić religijne przepisy hinduskie. Obieży świat w naiwności ducha przestąpił próg świątyni i z rozkoszą prawdziwego turysty oddał się oglądaniu przedziwnej ornamentacji ścian pułapu. W tym momencie został obalony na święte płyty kamiennej posadzki. Zamachu tego dokonali trzej rozwścieczeni kapłani. Okładając biedaka kułakami i dziko wrzeszcząc, zaczęli mu zdzierać z nóg buty i skarpetki. Na szczęście Francuz był mocny jak tur i żwawy w ruchach. porwał się na równe nogi, otrząsnął z siebie dwóch napastników, którzy zaplątali się niefortunnie w nazbyt długie szaty i pomagając sobie zarówno pięściami, jak nogami, wyskoczył za próg świętego miejsca. Uciekał co sił w nogach i wkrótce zostawił daleko w tyle trzeciego kapłana, który biegł za nim i podjudzał tłum. 5 minut przed 8, na kilka chwil zaledwie przed odejściem pociągu, bez kapelusza i bez butów, zgubiwszy w bijatyce paczkę ze sprawunkami, zziajany lokaj wpadł na dworzec. Na peronie znajdował się już pan Fix, który przez cały dzień, depcząc po piętach Fogowi, doszedł do rozpaczliwego wniosku, że spryciarz rzeczywiście zamierza opuścić Bombaj. Fix bez wahania zdecydował się jechać za nim do Kalkuty, a nawet dalej, jeśli zajdzie potrzeba. Obieży świat nie zauważył agenta ukrywającego się w cieniu. Za to pan Fix nie stracił ani słowa z krótkich, a dramatycznych zeznań, które lokaj złożył swemu panu. Mam nadzieję, że to już się nie powtórzy, rzekł krótko pan Filis, wchodząc do jednego z wagonów. Obieży świat, boso, upokorzony i skonfudowany, wsunął się za nim. Natomiast Fix, który już trzymał nogę na stopniach, doznał nagłego olśnienia i raptownie zmienił zamiar. Nie, szepnął w duchu, ja zostaję. Przestępstwo popełnione na terytorium indyjskim. A tego mi było potrzeba. Teraz się nie wywiniesz, kochanku. W tej chwili parowóz gwizdnął przeraźliwie i pociąg wkrótce zniknął w mrokach nocy.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Witania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Wywiad z człowiekiem.

0: Już.
1: Hej,
0: bardzo mi. Dobra, chodźcie. Tam jest na górę, tam on zaraz przyjdzie. Jeremi, ty też idziesz na górę?
2: Chociaż nie
0: szedłem. Jak coś.
3: Paweł Kęska, witam Państwa serdecznie w audycji Wywiad z Człowiekiem. Jestem dziś w gościach. Na podłodze leżą klocki, bardzo dużo klocków, zabawek. Na ścianach życie domowe i małżeńskie. Jestem w domu. Jestem dziś w gościach u Państwa Anny i Andrzeja Szymańskich. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Tak jest napisane, że stają się jednym po ślubie, więc ten wywiad z człowiekiem to jest wywiad z jednym. Będziemy dziś mówić o małżeństwie. Zacznijmy od samego początku. Jak się Państwo spotkali?
5: Graliśmy badmintona.
4: Tak, to prawda. No byliśmy młodzi, bo ja miałam 15 lat, mój mąż 20. To były czasy, kiedy nie było jeszcze, prawda, internetu, kiedy się wychodziło dużo na zewnątrz, po prostu się ludzie poznawali na zewnątrz.
5: To nie było tak, że się zobaczyliśmy i rzuciliśmy się sobie w ramiona. Tym bardziej, że była różnica wieku, jak na taki wiek, to jest duża, tak? Bo 20 i 15 lat. Ale to jakoś tak się rozwinęło, że postanowiliśmy po jakimś czasie się nawet pobrać.
3: Czyli był jakiś czas na dojrzewanie tej relacji?
5: Krótki. No jednak miłość jest ślepa i pozwoliła nam gdzieś tam spróbować być ze sobą trochę więcej.
3: Miłość jest ślepa, czy miłość widzi więcej?
4: Nie, no na początku to takie, to bym powiedziała, miłość, nie, może zauroczenie jest takie ślepe, tak? A miłość to już faktycznie widzi więcej, jeśli tak wie się, co to jest miłość, o czym ja się dowiedziałam wiele lat później. No my już, powiedzmy, szybko, tak jak ja byłam w ostatniej klasie liceum, w klasie maturalnej, to już mój mąż mi się oświadczył i wiadomo było, że jak tylko skończę szkołę, to planowaliśmy już ślub i bycie razem.
3: Co takiego się widzi w drugim człowieku, że to przekonuje go do bycia razem?
4: Nie wiem, co się takiego widzi, po prostu. No na początku to tak jak mi się wydaje, jest to takie zauroczenie. No mnie najbardziej na przykład zauroczył głos męża. Później już po prostu, no, chce się być z kimś. Mamy podobno do tej pory charaktery, myślimy o tym samym, mówimy w jednym czasie na przykład to samo, także jesteśmy takimi jeszcze dodatkowo, mi się wydaje, bratnimi duszami.
5: Zaczyna się ze sobą rozmawiać, spotykać się i człowiek wtedy czuje, że to jest ta bratnia dusza, z którą chce się spędzać jak najwięcej czasu, a być może nawet tego czasu aż do końca życia.
3: To jeszcze o tych zaręczynach chwilę. Jak one wyglądały?
5: To były takie tradycyjne po prostu zaręczyny, tak? To nie było zaskoczenie dla Ani, że ja przyszedłem z kwiatami do mamy jej i poprosiłem o rękę, tylko postanowiliśmy tak w rozmowie, że no może byśmy się pobrali. No i tak okej, okay, no to się byśmy pobrali, no to trzeba się zaręczyć. To przygotowy oczywiście było spotkanie rodzinne i zaręczyny, takie tradycyjne zaręczyny po prostu polskie. No w ogóle to wszystko...
4: Tak.
5: Takie jest tradycyjne polskie.
4: Tak, i ślub potem też był tradycyjny polski ślub z białą sukienką, z weselem.
3: Sukienka jaka?
4: No, sukienka biała, szyta przez krawcową. Sala w szkole, którą dopiero co zdążyłam skończyć, przystrojona przez nas. No i ślub i wesele, no bardzo mocne i bardzo byłam szczęśliwa, pamiętam.
5: To był sierpień, przez prawie cały dzień padał deszcz. Natomiast po ślubie, jak już wychodziliśmy z kościoła, to wychodziliśmy w blask słońca. I to słońce po prostu biło prosto wejście do kościoła. Wobec tego wchodziliśmy w taki pochmurny dzień, a wychodziliśmy w taki blask słońca.
3: Jak się potem to wspólne życie zaczyna? Jak ono wygląda?
4: Dla mnie, z mojej perspektywy, wyglądało ślankowo. Wtedy, no bo wyprowadziłam się od rodziców, prawda, wynajęliśmy sobie kawalerkę w bloku, razem pracowaliśmy w ogóle razem w jednej firmie. Dobrze się dogadywaliśmy, no tak, prawda, żyliśmy sobie bezproblemowo, bym powiedziała.
5: Tak, to prawda, to było, byliśmy jeszcze młodzi, wyjeżdżaliśmy sobie, niczym się nie przejmowaliśmy, po prostu... Sami mieszkaliśmy w mieszkaniu, obydwoje pracowaliśmy, wobec tego, chociaż czasy wtedy były jeszcze dość ciężkie, bo to był 98 rok, no ale jakoś sobie radziliśmy i w ogóle się nie przejmowaliśmy, czy są pieniądze, czy nie ma pieniędzy, czy w ogóle co jutro, co pojutrze, no w ogóle nie było takich myśli. To po prostu było nam dobrze i cieszyliśmy się, że jesteśmy razem.
4: Byłam szczęśliwa wtedy, muszę powiedzieć, naprawdę byłam szczęśliwa.
5: No, było świetnie, po prostu dużo jeszcze znajomych, także fajnie się bawiliśmy. No.
3: Gdzieś Bóg był w tym wszystkim?
4: Nie.
5: Raczej nie.
4: Nie, właśnie nie. No, najważniejszego zabrakło, bym powiedziała. Czyli dom budowany na piasku. Taki lekkomyślnie trochę i bez jakichś fundamentów. No, ja generalnie pochodzę z rodziny niekatolickiej. Do kościoła chodziliśmy tak w kratkę. Nie planowaliśmy dzieci. No, tak przynajmniej przez pierwsze 2 lata. Więc niestety tego fundamentu zabrakło.
5: Bez troski o to nawet, czym jest to małżeństwo, tak? Czyli po prostu dla nas to małżeństwo to była też zabawa. To nie był jakiś związek na stałe, który złączył Bóg przed ołtarzem, tylko to był po prostu jakiś tam etap w życiu, nic więcej.
3: Jaki był następny etap w życiu?
4: No, następny etap w życiu był taki, że ja zmieniłam pracę. Czy firma, w której pracowaliśmy z Andrzejem, zaczęła mieć problemy i oboje szukaliśmy innej pracy. Ja znalazłam szybciej pracę w dużej firmie, która się rozwijała. No i tak, powiedzmy prozaicznie, zauroczyłam się swoim szefem wtedy.
5: No i tak się skończyło małżeństwo.
3: To tak brzmi krótko, pewnie to można powiedzieć w 5 sekund czy w 10, ale serce przechodzi tortury.
5: To dzisiaj z perspektywy tych kilkunastu lat to łatwo się o tym mówi, ale no niestety był to takie traumatyczne przeżycie, które było szokiem dla mnie w ogóle, dlatego że nie spodziewałem się, że coś takiego może nastąpić. No i ciężko mi się było pozbierać. Wtedy to był taki mój pierwszy zwrot świadomy do Boga. Pamiętam właśnie, że w tych ciężkich chwilach pojechałem do Częstochowy, tam się pomodlić i tam wtedy miałem takie spotkanie z Bogiem, wydaje mi się, że tak mogę powiedzieć, bo w czasie modlitwy takiej oczywiście takiej w samotności moje serce wlał się pokój, czyli Bóg po prostu wlał moje serce taki spokój, takie przeświadczenie, żeby się tak nie martwić, że wszystko będzie dobrze. I z takim przeświadczeniem wróciłem do domu.
3: A co w ogóle pana skłoniło, żeby tam pojechać?
5: No akurat w moim przypadku to jest tak, że ja pochodziłem z katolickiej rodziny praktykującej. Szczególnie moja babcia była taką osobą mocno wierzącą. No i na chwilę tak odszedłem od Boga, czyli zacząłem się zajmować tylko własnym życiem, już bez tej sfery duchowej. No ale wiadomo, jak trwoga, to do Boga, tak? Czyli jak przyszedł taki moment, że sielanka się skończyła i zaczęły się problemy, nawet takie głębokie problemy, traumatyczne przeżycia, no to wtedy oczywiście zwróciłem się do Boga i wtedy Bóg mi pomógł.
3: Jest ta kawalerka, prawda? Czyli tam gdzieś państwo mieszkacie razem w tym bloku, jak to pan powiedział. I co się praktycznie zmienia w życiu? Państwo się rozstają? Jak to wygląda?
5: Ja odkryłem, że coś się dzieje, tak? Bo zauważyłem, że żona się zachowuje inaczej i to się tak stało, jak się pewnie często dzieje. Wziąłem jej telefon, zobaczyłem SMS-y, no i zadałem jej pytanie po prostu. No tak powoli już tak żona zaczęła mówić, że tak jest i że kocha innego mężczyznę.
3: Ile to minęło lat od ślubu wtedy?
4: To było 3 lata po ślubie, no nawet niecałe powiedzmy. No mi się wydawało wtedy, że robię dobrze, bo jak mogę zostać, prawda, z moim mężem, jeśli go nie kocham? Jeśli kocham innego, no to będę wtedy, wydawało mi się, go krzywdzić. Gdzieś tam w głowie miałam te wszystkie, byłam wychowana na wszystkich tych książkach takich romansowych, prawda, gdzie miłość jest tak przedstawiona, że to jest taki poryw serca. Mi się wydawało, no, że widocznie tamto uczucie, które mnie złączyło z Andrzejem, to jakieś młodzieńcze, byłam zbyt młoda, jeszcze nie wiedziałam, a teraz dopiero, prawda, w wieku 23 lat mogę powiedzieć, że teraz to jest być może ta prawdziwsza miłość. Tak mnie to po prostu zwiodło.
3: I to się praktycznie dzieje? Jak to życie się zmienia? To bycie jednym nagle się rozdziela na dwoje?
4: Tak, no zmienia się kompletnie. Po prostu mąż się bardzo szybko wyprowadził. To jeszcze wszystko przyspieszyło, bo okazało się wkrótce, że ja jestem w ciąży z tym drugim. Więc to już dla mnie było takie potwierdzenie, że to powinnam właśnie być z tamtym i po prostu przestaliśmy się w ogóle widywać. Widzieliśmy się na rozprawie rozwodowej tylko.
3: Tak formalnie.
4: Tak, tak.
5: No tak, bo nie było w zasadzie o czym rozmawiać, tak? Tu jeszcze właśnie doszła do tego ciąża i ja się szybko wyprowadziłem na drugi dzień. No i później zamieszkałem już sam. No i starałem się życie sobie układać na nowo.
3: I przepraszam, że o to zapytam, bo w ogóle czuję się, jakbym był sprawcą tortur teraz, ale państwo się też uśmiechają, więc może jakoś przejdziemy. Ale chciałem zapytać o tą rozprawę rozwodową, dlatego że to jest doświadczenie bardzo wielu osób.
5: Ta rozprawa rozwodowa to było jedno spotkanie, na której, nie, przepraszam, dwa, ale pierwsze było takie, sędzina pytała, jak sytuacja, do czego doszło i tak dalej, i tak dalej. To było, to się nazywało taka rozprawa pojednawcza, no ale nie widziała tutaj szans na pojednanie, znaczy pytała zresztą, czy jest szansa na pojednanie, ale nie. I to była rozprawa przeze mnie wniesiona, bez orzekania o winie w ogóle, także tak chciałem to bardzo szybko zakończyć. Po paru miesiącach była druga rozprawa, na której tylko po prostu było orzeczenie rozwodu i koniec, ale to była tylko formalność. Ja wtedy już miałem taką tu w głowie, że tak naprawdę to jest tylko urzędowa formalność, bo małżeństwo jest w kościele, tak? To jest przed Bogiem. Zresztą nawet zastanawiałem się nad unieważnieniem małżeństwa i byłem na konsultacjach, jeśli chodzi o unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie nieważności, ale nie zdecydowałem się na ten krok.
3: Państwo się spotykali w międzyczasie, czy rozmawiali, czy to po prostu były spotkania tylko już na rozprawach wtedy?
4: Nie, w tym pierwszym okresie to tylko na rozprawach, potem długie lata nie widzieliśmy się, mimo że też dalej mieszkaliśmy w jednym mieście, ale kompletnie nasze drogi się rozeszły.
3: Co się w człowieku zmienia? Bo tak przychodzi nowe, to o tym było, że jest to wspólne mieszkanie, wielka nadzieja. Co się zmienia w sercu?
5: No, zmienia się to, że się już tak nie myśli o tej osobie. Czasami jakieś tam myśli wracają, ale ja akurat przez długi okres czasu to miałem takie myśli negatywne, jeśli chodzi o żonę. Na początku tak z miłości do nienawiści, jak to się zwykło mówić, że jest cienka granica, czyli to jest takie właśnie, że w pierwszej chwili, jak się dowiedziałem, to nie było jeszcze takie poczucie nienawiści, tylko poczucie skrzywdzenia i próba jakaś ratowania jeszcze związku, ale już to się bardzo szybko przerodziło w taką gorycz, żal i taką no w zasadzie praktycznie nienawiść, można powiedzieć, która ustępuje później powoli bardzo. Ale po kilku latach już człowiek, nasze życie było fajne, wobec tego w pamięci zostają te dobre chwile i tak w zasadzie znów ta nienawiść ustępuje i jest taka nawet, u mnie się pojawiła sympatia.
4: A ja starałam się po prostu żyć dnia na dzień. Szybko zorientowałam się, że ten mój nowy związek to nie jest dobry związek. Ale zajęłam się mocno pracą, urodziłam dziecko, potem drugie, potem trzecie. Także pochłonęły mnie dzieci, cały czas tam z innymi przerwami pracowałam. Jakoś starałam się tak w takim żyć układzie po prostu, tak? Że ja coś mam dzisiaj do zrobienia, to i to, bez żadnej głębi.
3: Pan nie szukał nowego życia?
5: No, oczywiście szukałem i znalazłem nawet też... Mam dziecko z tego drugiego życia. Człowiek poznaje siebie też w trakcie swojego życia i w danej chwili wydaje mi się, że robię to, co powinienem robić, ale z perspektywy czasu oceniam to jakoś zupełnie inaczej.
3: Co się dzieje? Gdzie ten zwrot następuje?
4: Ten zwrot następuje, kiedy zdajemy sobie sprawę, że wydaje nam się, że wszystko wiemy i że mamy złoty środek na swoje życie, prawda, że my wiemy najlepiej, okazuje się, że wcale nie wiemy najlepiej, że to, co my planujemy i to, co my chcemy zrobić, to wcale nie wychodzi nam na dobre. I no, jest taka, przychodzi taka refleksja, u mnie to przyszło po wielu latach, bo w zasadzie po 12 latach od rozstania z mężem, że nie chcę żyć tak dalej, nie chcę żyć tak dalej.
3: A czemu nie chcę?
4: Bo jestem nieszczęśliwa, a to jeszcze było No oczywiście związane to było z Panem Bogiem, z Kościołem, z nawróceniem, bo to się zaczęło tego, że moja najstarsza córka poszła do pierwszej komunii świętej, zaczęłam chodzić do kościoła, trochę się modlić, chociaż czułam się tak, że Pan Bóg tutaj nic nie pomoże, bo to jest taka sytuacja patowa, co można tutaj w tej sytuacji zrobić, tak? Ale przyszedł taki moment, że czytając przepisy mojej babci, która już nie żyła kilka lat, była bardzo dobrą kucharką, znalazłam jej listy, takie jeszcze z narzeczeństwa sprzed wojny, potem z czasów wojny, które pisała ze swoim narzeczonym. On wyjechał do Stanów, ona tutaj sobie inaczej życie ułożyła, on też, ale to życie chyba nie było szczęśliwe, bo ona tam dopisała taką ręką, widać już na koniec życia, Boże, Boże, gdybym jeszcze raz żyła. I ja powiedziałam wtedy babciu, żebym ja tylko tak na koniec życia nie myślała, tak, że chciałabym jeszcze raz przeżyć moje życie, bo źle je przeżyłam, bo dokonałam złych wyborów. I dosłownie wtedy się błyskawicznie wszystko zaczęło w moim życiu zmieniać. Dostałam takiego postanowienia i pokoju w sercu, że po prostu mogę to zmienić z Panem Bogiem, mogę wrócić do kościoła i odchodzę od wtedy mojego męża cywilnego, powiedzmy, bo ja wzięłam drugi raz ślub. Zabrałam dzieci i po prostu zaczęłam po prostu inaczej, starałam się inaczej żyć, tak?
3: Ale to są Himalaje, bo jak, to przecież pani widziała, że mąż jest też w nowym związku i już ma dziecko. Jak, co się wtedy działo, kiedy się pani na przykład dowiedziała?
4: Ja w ogóle nie myślałam o powrocie do męża. Najpierw po prostu chciałam wszystko odciąć, zacząć znowu nowe życie. Także wyprowadziłam się od męża, zabrałam dzieci i trafiłam do kościoła. Akurat w kościele okazało się, że są jakieś katechezy. Więc poszłam na te katechezy, nie wiedząc, co to jest. Potem kazali mi gdzieś tam wyjechać. Okazało się, że to jest wspólnota neokatechumenalna. Nie wiedziałam, że taki ruch w kościele w ogóle jest wtedy. Wstąpiłam do wspólnoty i tam mi bardzo to pomogło. I wtedy dopiero zaczęłam konfrontować się ze swoim małżeństwem sakramentalnym. Bo ja wcześniej myślałam o tym, nie myślałam wtedy o powrocie do męża, bo mi się wydawało to tak jak gdyby nierealne i niemożliwe, tym bardziej wiedząc, że jemu się urodziło dziecko, ma małe dziecko i wiedząc, że on po prostu też zawsze bardzo chciał mieć dziecko i dla niego to pewnie dużo znaczy. To nie myślałam o powrocie, bardziej właśnie też poszłam w tą stronę stwierdzenia nieważności.
5: Prowadziłem znów takie życie sielankowe. To moje zbliżenie do Boga wtedy było bardzo krótkie i takie, że potrzebowałem tylko wsparcia w trudnej chwili, a później znów zacząłem sobie żyć tak, ciągle wyjazdy, tak, i planowanie w zasadzie od imprezy do imprezy. No i tak chęć posiadania dziecka, tak, to było takie we mnie zawsze silne, że chciałem mieć dzieci po prostu. I tak naprawdę to był taki przełomowy moment w moim życiu, bo już wcześniej troszeczkę się psuło w moim związku i myślałem, że to dziecko coś naprawi, a pojawienie się tego dziecka zaczęło psuć tę relację w tym moim drugim związku. I wtedy pojawiły się we mnie jakieś takie myśli o mojej żonie tej sakramentalnej. I to się okazało, że to się właśnie gdzieś tam w czasie zbiegło, że u Ani też się takie myśli pojawiły.
3: Jak się państwo spotkali po tych latach? Ile to w ogóle lat minęło?
4: Minęło 13 lat, bardzo dużo. My byliśmy od 2 lat w jakimś kontakcie trochę biznesowym. To kompletnie nie rozmawialiśmy na temat prywatny, tylko na tematy takie zawodowe. Zaczęłam myśleć o tym stwierdzeniu nieważności. Byłam też w sądzie, tym biskupim. I nawet powiedziano mi, że jest duże prawdopodobieństwo, ale zadam sobie pytanie, czy ja w moim sercu uważam, że to małżeństwo jest nieważne, że jego nie było. Czy ja tak uważam? Bo co z tego, że ktoś tak stwierdzi? Co z tego? Nawet jeśli ja byłam młoda, niegotowa, nie byłam, prawda, wychowana w wierze katolickiej, to co z tego? Czy ja uważam i czy ja sądzę, że Bóg tak myśli, tak? Że to małżeństwo było nieważne? I też pojechałam pierwszy raz w życiu, mając 36 lat, do Częstochowy, na Jasną Górę. Właśnie wyciągnęli mnie przyjaciele, których poznałam we wspólnocie. I proszę mi wierzyć, że tam zadałam to pytanie Matce Bożej, ona powiedziała, wiesz, ty masz męża. Co byś nie robiła, to masz tego męża. I ja wtedy dostałam takiego pokoju, znalazłam obrączkę, założyłam ją, powiedziałam o tym swoim rodzicom, którzy no postukali się w głowę i powiedzieli, że o, zniszczyłaś sobie życie, jeszcze chcesz teraz Andrzejowi zniszczyć, prawda, bo będziesz teraz coś robić. Ja mówię, nie wiem, co będę robić, ale zobaczymy, zdaję się na Pana Boga, zobaczymy, co się będzie działo. Trudno, najwyżej będę sama do końca życia. No jeszcze w tym, muszę wrócić jeszcze, że w tym dużą rolę odkryło to, co czytałam na stronie wspólnoty Sychar o małżeństwie właśnie. Zaczęłam się tym interesować, co mówi Biblia o małżeństwie, co mówi Pan Jezus na ten temat, sądzi. I na początku miałam bardzo duży bunt w sercu, że tam jest napisane, że każde małżeństwo jest do uratowania. Ja stwierdziłam, nie, moje na pewno nie jest. Ale później z modlitwą, razem z przemyśleniami przyszło tak, że być może to małżeństwo, nie wiem, tu na ziemi nie jest do uratowania, ale ono w jakiś sposób duchowo istnieje. No i będzie tak istniało może. Być może taka jest moja droga.
3: Czyli to jest taka gotowość na wszystko, choćby się tutaj już nic nie wydarzyło.
4: Tak, tak, dokładnie.
5: No, ja nie myślałem o tym, żeby odbudowywać małżeństwo, żeby wracać do naszego związku. Ja poszedłem na spacer z moim dzieckiem, wtedy 1,5-rocznym. Gdzieś tam poszedłem na plac zabaw i tam się przez przypadek spotkaliśmy i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Tak po prostu jak znajomi, tak? Porozmawialiśmy wtedy, no z godzinę myślę, że rozmawialiśmy i gdzieś tam wtedy sobie przypomniałem, że mam żonę i że mi się z nią bardzo dobrze rozmawia. I to było taki pierwszy moment, gdzie gdzieś tam nie myślałem tak jeszcze w ogóle wtedy o małżeństwie, że ono jest do uratowania, tylko o tym, że no dobrze nam kiedyś razem było, że może znów tak może być.
3: Co się stało? Dalej? Co było dalej?
4: Serial.
3: No, trochę tak, ja się wzruszam.
5: Następne spotkanie już było umówione. Ania do mnie napisała, że chciałaby się spotkać. No i dała mi taki liścik, w którym napisała, że uważa, że ja jestem jej mężem i że jestem jej mężem do końca życia. No i ja pamiętam, że jak wtedy to przeczytałem, to sobie pomyślałem, że nie, no to jest w ogóle jakaś chora historia i no i że to już jest za późno, tak, że ja już tutaj jestem w związku, że ale no w tym moim związku już było po prostu tragicznie, tak, że była bardzo zła sytuacja i to mi ułatwiało taką przestawienie się w myślach o tym, że może jednak faktycznie, że to nasze małżeństwo jest do uratowania.
3: Jeszcze ten liścik. Pani pamięta, jak pani pisała ten liścik?
4: Tak, pamiętam, bo zastanawiałam się, jak tutaj, trudno mi było to mężowi wszystko tak syntetycznie też powiedzieć na spotkaniu, bo to wiadomo, że wzruszenia i emocje. I modliłam się wtedy i zastanawiałam się, co mam mu powiedzieć, co mam mu przekazać. Otworzyłam Biblię i tam było napisane, był list świętego Pawła o tym właśnie, żebyśmy, czyli zdecyduję dokładnie, ale żebyśmy walczyli ubrani w Słowo Boże, tym Słowem Bożym. Walczyć, tak? Tam przywdzieć tą zbroję Słowa Bożego. I ja napisałam właśnie bardzo dużo wtedy o, pamiętam, o wierze, o Panu Bogu, że to nie jest takie poryw miłości, ale to też jest ten sakrament i że ja się nawróciłam i że na tym opieram teraz swoje życie, no oczywiście w wolności, tak? Do mojego męża, co on zrobi z tym, co chce, bo wiedziałam, że no też nie chciałam, żeby budować czegoś na jakimś tam na rozpadzie jego związku obecnego, czy na krzywdzie dzieci, czy tej dziewczyny. Ale pamiętam podczas tego jeszcze wracania tego pierwszego spotkania, to zapytałam się go właśnie, bo nie wiedziałam, czy on jest szczęśliwy, tak? Bo jakbym powiedział, słuchaj, ja jestem super szczęśliwy, zakochany i tak dalej, to myślę, żebym dalej nie poszła. Powiedział mi...
5: Różnie bywa.
4: Tak, powiedział mi, różnie bywa. Tak, więc już wiedziałam, że chyba jednak no, nie jest szczęśliwy i być może myślałam sobie wtedy, że może i tak by się ten związek rozpadł, prawda? I że jest jakaś nadzieja.
3: Głowa mówi, że się nie da, ale co serce mówiło, jak czytał ten list?
5: To nie było tak od razu, tak? To nie było jak przełączenie w gdzieś tam przełącznika, że okej, dobra, no to przeczytałem list, no to teraz, okay, to teraz już w takim razie zmieniam myślenie, tak? Ale rzeczywiście ten list powoli zmieniał stan takiej mojej świadomości o tym, co się może wydarzyć, bo ten mój związek, którym byłem, pewnie by się rozpadł. Ja wtedy też znów zacząłem więcej się modlić i zwracałem się więcej do Boga i prosiłem o takie jakieś wskazówki, o to, co mam robić. No i wtedy chyba właśnie Bóg mi powiedział, tak dzisiaj to pamiętam, że Bóg mi podsunął takie myśli, że jednak faktycznie, że może powinniśmy postarać się o uratowanie tego małżeństwa.
4: No, rozmawialiśmy częściej.
3: A jeszcze, jeszcze ten list, bo to jest list i oczekiwanie na odpowiedź.
5: Ale to odpowiedzi nie było pisemnej, tylko było spotkanie. Ale już nie pamiętam dokładnie, szczerze
4: mówiąc. Ale ja pamiętam, że powiedziałeś mi, że ty sobie nie wyobrażasz, żebyśmy byli razem. No bo to jest tak naprawdę tworzenie czegoś od nowa. To nie jest tak, że uratowanie, bo tu już nie było czego ratować, bo 13 lat bez siebie, nowe związki, dzieci. My byliśmy na innym etapie swojego życia. Trochę też, wiadomo, że człowiek też się trochę zmienia. To by było jak na przykład, no jak zmartwychwstanie trochę tego umarłego, prawda, związku tak naprawdę. Nie ratowanie czegoś, czego było chore, bo tego wiele lat tu nie było po prostu.
3: No to jak serial, to co w następnym odcinku, co dalej?
5: W następnym odcinku, no później zaczęliśmy gdzieś tam się spotykać, już rozmawiać o tym, że może rzeczywiście powinniśmy być razem. No to było takie naprawdę skomplikowane, dlatego że Ania miała dzieci, ja miałem dziecko, tu związek, tam związki. Ja jeszcze chciałem mieć dzieci, Ania mówi, że okej, ona też jeszcze chce, no. Ja jeszcze pamiętam jedno wydarzenie z tego całego cyklu, czyli z tego tasiemca, czyli od momentu pierwszego spotkania do decyzji o tym, że być razem. Pamiętam, że byłem wtedy w takim małym kościółku, tutaj niedaleko Grodziska i tam było kazanie, ksiądz mówił o tym, że my ludzie żyjemy sobie nie zgodnie z tym, co mówi Bóg, tylko zgodnie z tym, jak my sobie bożków dostosowujemy do naszego życia. I tak naprawdę to nie myślimy o tym, co mówi do nas Bóg, tylko dostosowujemy to, co chcemy usłyszeć. I w ten sposób tworzymy sobie takich bożków. I ja wtedy tak to mnie to mocno dotarło, że faktycznie, że ja tak naprawdę przez ten całe swoje życie to mówiłem, że okej, bo Bóg to tak chce dla mnie, że ja jestem usprawiedliwiony i tak dalej, i tak dalej. Że mam jakiś tam inny związek, że mam inne życie, że jestem usprawiedliwiony. Ale to było właśnie to dostosowywanie sobie Boga, tworzenie bożków w ten sposób do mojej sytuacji. Ja się czułem usprawiedliwiony. I czułem się, że to jest wszystko okej. Okay, tak? W sumie nie znając nawet Boga, nie zwracając się do Niego, twierdziłem, że jest ekstra. No. Tak powinno być. Tak? Ania zdecydowała, że tak ma wyglądać moje życie. Nie mam sobie nic do zarzucenia. A później właśnie wtedy na tym kazaniu tak do mnie to dotarło, że moje myślenie jest złe. I zmieniłem wtedy to myślenie.
3: I na co wpływa ta zmiana?
5: No wpływa na to, że zacząłem myśleć o tym, żeby zmienić to swoje życie, co było bardzo trudną decyzją, no bo już miałem gdzieś tam zbudowany dom fizyczny. Dom niestety ten uczuciowy nie istniał, ale było dziecko, które zawsze dużo zmienia. I to było bardzo trudne, ale wtedy miałem takie poczucie, które wydaje mi się, że właśnie było od Boga, że to jest słuszne, że to będzie dobre dla każdego z nas. I, no i wtedy za nią postanowiliśmy też być razem i bardzo szybko pojawiło się dziecko.
4: Znaczy, mąż tak nie chce do końca chyba mówić, bo to mi się wydaje, że wtedy mi było dużo łatwiej, bo ja byłam już półtora roku po rozstaniu, byłam już po formalnym rozwodzie, już wiedziałam, czego chcę, byłam już w kościele, we wspólnocie i naprawdę było mi łatwiej, a on fizycznie wtedy mieszkał ze swoją partnerką, ze swoim dzieckiem, cała jego rodzina no była, powiedzmy, pamiętała, to była taka bardzo sceptyczna, nastawiona, może nie przeciwko mnie, ale po prostu nie rozumieli, nikt nie tego nie

0: powinienem zrobić. No i pewnego dnia po prostu wziąłem walizkę, spakowałem się i się wprowadziłem do Ani. Znaczy, to oczywiście tak mówię dzisiaj z takim... To w słowach jest wszystko bardzo łatwo powiedzieć, tak? Ale w życiu jest bardzo trudno zrobić. Było to trudne bardzo, ale... Ale miałem taką siłę i takie przekonanie, że robię dobrą rzecz dla naszego małżeństwa, ale też dla wszystkich, bo również ten mój syn z tamtego drugiego związku, też uważam, że dziecko chyba czuje, że coś jest nie tak w domu, nawet takie małe dziecko. I on był też taki mocno zestresowany, widziałem, a później tak jakby się otworzył, jakby tak się uspokoił. Tak mi się wydaje, że tak to było i że to Bóg po prostu mnie wtedy prowadził.
1: To jest bardzo też trudny temat i trudny wątek, ale nie sposób go nie poruszyć. Dlatego, że właśnie jeśli chodzi o dzieci też, no bo siedzimy przy stole, co jakiś czas któryś przychodzi, mówimy o rzeczach trudnych. To są ludzie, no pewnie pokrzywdzeni po obu stronach, prawda? Wiadomo też, że no, może nie być tak łatwo wychować dzieci, kiedy one też są z porozbijanych związków. Jak sobie to poukładaliście wszystko?
2: Znaczy, ja uważam, że najlepsze dla dziecka jest, jak rodzice są razem i są kochający, co widzimy po swoich synach. Jest, mówimy, że oni mają naprawdę szczęście. Mamy dwóch synków. No, że mają oboje rodziców w domu. Ale mimo wszystko, no nie, z drugiej strony, no nie można też robić z dzieci Boga, prawda? I mówić, że to robię wszystko dla dobra dzieci, bo bycie w jakimś, wydaje mi się, w związku, który, gdzie ja jestem nieszczęśliwa i dzieci to widzą i tam nie ma Boga, no to też nie jest na pewno dobre rozwiązanie. Tu nie ma, tu po prostu... No ponosimy takie konsekwencje swoich czynów, że niestety są te konsekwencje i ktoś na tym cierpi. No my jakoś na szczęście nie mieliśmy jakiegoś problemu. Ja nie miałam problemu z moimi dziećmi. One szybko zaakceptowały mojego męża i jakoś tak przyjęły go.
1: Bała się pani o to?
2: Tak, tak, bardzo się tego obawiałam. Też ich tata dba o relacje z nimi, więc to mają dobre relacje ze swoim tatą. No, ale na pewno mi jest trudniej, bo ja jestem w jakiś sposób sama, prawda? Andrzej mi tu pomaga, ale to już nie jest taka relacja, tak jak ojciec-dziecko biologiczny. Na pewno jest to trudniej, ale to po prostu to są konsekwencje mojego życia i moich grzechów teraz, tak? Które ja ponoszę.
0: No tak, to jeśli chodzi też tutaj o moją sytuację, to rzeczywiście, tak jak Ania powiedziała, no to jest jednak, jeśli chodzi o te więzi, ja tutaj traktuję wszystkie dzieci jak swoje, ale ze świadomością taką, że one mają biologicznego ojca, tak? No staram się jak mogę, no ale jest oczywiście tak, że jest troszeczkę inaczej. Dodatkowo ja mam też tego syna z drugiego związku, który mieszka ze swoją mamą. Oni mieszkają w Rzymie, wyprowadzili się i niestety przez tą całą historię z tą nową chorobą nie możemy się nawet zobaczyć, nie możemy się spotkać. No i zobaczymy, co będzie, no ale już zaczyna mi go bardzo mocno brakować.
1: Czym się różni to życie razem tutaj od tego życia razem w kawalerce na początku?
0: No na pewno jesteśmy dojrzalsi, bardziej świadomi. Jest nas więcej tutaj, bo jeszcze jak syn przyjedzie, to mamy 6 dzieci i my jesteśmy we dwoje. Także jest pełna hałasu i życie się kręci wokół dzieci, tak? To one są tak jakby wyznacznikiem tego, na co my sobie możemy pozwolić. To już nie jest takie sielskie życie, gdzie my sobie możemy, okej, dobra, mówimy tak jak kiedyś, dzisiaj jedziemy tam, w ogóle nie myślimy, na weekend to będziemy sobie robili to. A teraz nie, no, dlatego, że nie ma takiego sielskiego życia, jest za to bardzo dużo miłości. Takiej pełnej, świadomej miłości, takiej też miłości z dziećmi.
2: Tak, ja też, nie, ja teraz zupełnie inaczej na życie patrzę, w ogóle na małżeństwo, co to jest miłość.
1: Co to jest?
2: No, miłość to jest odpowiedzialność za drugiego człowieka przede wszystkim. No, teraz tak myślę, odpowiedzialność to jest miłość, tak? A nie jakieś porywy serca. I miłość to jest decyzja. To jest decyzja, to nie są emocje, że w tej chwili myślę. Chociaż te emocje na szczęście u nas są dalej. Rola męża, żony dla mnie teraz jest taka jak gdyby klarowniejsza.

0: Staram się tutaj dawać mężowi o wszystkim decydować, bo kiedyś to myślałam, że to ja wszystko najlepiej wiem i...
1: Dla mnie coś nowego.
0: Nie, tu mąż też mnie tam temperuje trochę bardzo dobrze. No i to też jest taka służba drugiemu, chociaż mój mąż, dzisiaj nawet była taka rozmowa rano przy śniadaniu, że mój mąż mówi, to jesteś moją królową. Ja mówię, nie, ja jestem sługa, ja powinna być jak sługa, jak Pan Jezus. Sługa, a syn mówi, ten pięciolatek się odzywa, mówi, mama jest królową, a tata jest królem. Tak, no, więc... Tak.
2: Jeszcze ten Pan Jezus, on się pojawił przed chwilą, jak Pani mówiła. Jakoś Państwo dochodzili do siebie ponownie? Ta wspólnota Sychar gdzieś się pojawia na drodze? Czy może tam na Potuchomena? Czy było potrzeba jakiegoś wsparcia? Czy było potrzeba jakiejś drogi po tym wszystkim?
0: No, byliśmy na początku w Sycharze, jeździliśmy na rekolekcje, dawaliśmy świadectwo, dzieliliśmy się tym, co my dostaliśmy od Pana Boga, tą nadzieją. No my bardzo jesteśmy zaangażowani we wspólnotę też neokatechumenalną i jak gdyby lubimy się formować tam i lubimy czytać Pismo Święte. Nie jest to dla nas żaden jakiś wielki wysiłek, oprócz tego, że to są jakieś tam wieczory, które nie możemy spędzić, nie wiem, na oglądaniu telewizji czy zajmowaniu się dziećmi, ale to też traktujemy, że to jest coś dla nas i to jest jakiś tam rozwój i to nam no bardzo pomaga, a w szczególności no mi bardzo pomogło na pewno bycie we wspólnocie i w Sycharze i w Neokatechumenacie podczas tych wszystkich zawirowań, podczas tych wszystkich moich wyborów i bracia się za mnie, wiem, że modlili dużo i to było rozmowy z katechistami, z kapłanami, to mi naprawdę dużo dało.
1: Potrzebne jest jeszcze takie wsparcie w takiej sytuacji, bo tak jak już zdecydowaliśmy się, że będziemy razem, to tak naprawdę moja rodzina tego za bardzo nie akceptowała, ani rodzina tego też nie rozumiała. I potrzebne jest wtedy takie wsparcie dodatkowe, zrozumienie tego wszystkiego i no i takie wspólnoty właśnie jak Sychar, czy też nasza wspólnota neokatechumenalna pomagają w takich sytuacjach, a przede wszystkim pomagają w taki sposób duchowy, czyli dochodzenie do prawdy to jest też poznawanie Boga i poprzez Boga tylko do tej prawdy możemy dojść. Ja jako osoba wierząca tak o tym myślę. Samemu jest bardzo trudno to zrobić.
2: Jak ten Bóg na co dzień jest obecny w życiu? Tak świątek, piątek?
1: No, świątek, piątek to jesteśmy, staramy się, żeby Bóg był na co dzień w naszym życiu. Modlimy się tutaj wspólnie z dziećmi, tak jak jesteśmy, tak codziennie. Jesteśmy na drodze neokatechumenalnej, która też nam daje dużo kontaktów ze Słowem Bożym. Staram się, żeby wszystkie decyzje, które podejmuję, wszystkie działania, które podejmuję, żeby ja tych decyzji sam nie podejmuję. Zawsze proszę Boga, żeby mi pomagał w tym, co robię i żeby mną kierował. I ja też staram się, żeby wszystko, co robię, żeby to było w miłości Bożej. Nie zawsze się to udaje, ale staram się.
2: A czego chcecie Państwo nauczyć dzieci?
0: No właśnie z tym, że tak naprawdę nic nie zależy od nich, od nas, nic nie zależy od człowieka, wszystko jest w rękach Boga, żeby nie mieć w sobie takiej, nie iść w tą stronę tej pychy, takiej samowystarczalności, życia dla siebie, tylko żeby mieć kontakt, mieć taką relację z tym Panem Bogiem, bo naprawdę On wie, co jest dla nas najlepsze. To rzeczywiście tutaj nasze dzieci, które są nastolatkami, to uważają, że one wiedzą, co jest najlepsze na razie, ale myślę, że to jest taki naturalny etap, ale no, ja bym chciała, żeby z tej mojej całej historii, mojego doświadczenia życiowego i z tego, co mówię, to żeby była taka nauka, że i że jeszcze zawsze mówimy, że cokolwiek się nie stanie z nami, czy jakkolwiek one czują się kochane, no to jeszcze jest ktoś, kto ich dużo więcej kocha i może bardzo o nich zadbać, jeśli tylko mu na to pozwolą.
1: Dzieci to są no, takim według mnie sensem życia w ogóle. I no, jest nasz wiek też taki, mój, ja przynajmniej tak czuję, że już to już dla mnie nie jest czas, żeby mieć jeszcze więcej małych dzieci. Nie chodzi o to, czy ich jest dużo, czy mało.

0: dzieci się w wakacje porozjeżdżają gdzieś i zostają tylko tych dwóch naszych maluchów, to się robi pusto w domu. To czegoś brakuje. Także te dzieci są wypełnieniem na pewno też życia. No i jest super z dziećmi. No właśnie tutaj się czołga ten mały nasz, najmłodszy, uśmiechnięty zawsze.
1: Już tak na koniec zupełnie. Statystyki w Polsce są brutalne, bo bardzo wiele małżeństw się niestety rozstaje. I pewnie wiele jest też takich sytuacji, gdzie kończą się jakieś emocje, coś się dzieje, że może warto coś zmienić. Może ktoś nas teraz słyszy? Co byście Państwo mogli powiedzieć?
0: Przede wszystkim, wie Pan, jest życie nasze i ta kultura masowa nam pokazuje takie wzorce takiego właśnie sielankowego życia, że życie polega właśnie na imprezowaniu, na poznawaniu nowych ludzi, na zabawie i że zawsze wszystko jest pięknie, że się spotyka właśnie taką osobę, gdzieś tam się wszystko bardzo fajnie układa, nie ma w ogóle w tym jakiejś sfery duchowej, tylko ta właśnie ta strona cielesna pokazana i taka miłość, która jest po prostu motyle w brzuchu, piękne kolory, a życie absolutnie tak nie wygląda. To jest zaprzeczenie życia w ogóle w tych wszystkich filmach, ale tak właśnie życie nie wygląda. Trzeba wiedzieć, że proza życia jest nie zawsze taka kolorowa, jest często czarno-biała, a najczęściej gdzieś tam szaro-bura, ale nie chodzi o to, żeby w życiu mieć tylko zabawę, tak? Bo życie jest piękne i pełne wtedy, gdy są wszystkie filary naszego życia wypełnione, czyli jest i rodzina, jest i zabawa, jest i Bóg. Mamy stabilną wtedy podstawę, a jeśli tylko żyjemy takimi mrzonkami, które są właśnie niestety teraz tak pokazywane, wpajane, to jest puste i bardzo niestabilne.
2: Ja znam wiele z naszych, nie wiem, przyjaciół, znajomych też jest po rozwodach, czy w trakcie, czy samych, czy w różnych związkach. Ja nigdy nikomu nic nie radzę, ja tylko mogę mówić o swoim doświadczeniu. Jedyne, co mogę poradzić, to żeby słuchać się, starać się odnowić kontakt z Panem Bogiem i słuchać tego, co On faktycznie chce mi powiedzieć, jaki On ma dla mnie pomysł na moje życie. I myślę, że też druga sprawa to jest taka, że drugi człowiek nigdy nie uszczęśliwi mnie w ten sposób, jakim ja sobie wyobrażam. Nie, my jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie i to mamy siebie uszczęśliwiać poprzez relacje z Panem Bogiem, mi się wydaje, tak? Jeśli tego nie ma, to jest trudno, chociaż naprawdę nie chcę, bo nawet mój mąż czy wiele osób w takiej sytuacji jest, że nagle, prawda, on się stara, a ta druga osoba zrywa wszystko i koniec, tak? I co wtedy? To jest bardzo trudne i mówię, ja odsyłam do Sychara, do wspólnot, do kościoła.
1: W jednym słowie, co to jest miłość?
2: No, miłość to odpowiedzialność dla mnie.
0: Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć.
2: Jeszcze chciałam powiedzieć o tym ponownym ślubie naszym kościelnym. Bo zaraz po tym, jak mąż się przeprowadził do mnie, to okazało się, że będzie peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej tutaj w Grodzisku. Poszliśmy, okazało się, że na tej mszy będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. I tak się to stało, że jak ksiądz poprosił tam wszystkie małżeństwa, to my stanęliśmy jako pierwsi i przed księdzem i ksiądz nam związał jeszcze raz ręce, stół i wszyscy płakaliśmy. Ja, ten kapłan, bo nas znał moją historię. Wszyscy płakaliśmy wtedy, pamiętam. Było takie to wzruszające. I tak dziękowałam Matce Bożej, po prostu, że jeszcze w ten sposób pozwoliła nam jak gdyby odnowić przyrzeczenie małżeńskie, tak jakbyśmy ponownie wzięli ślub. Naprawdę, to było coś niesamowitego.
0: To było taki sam bardzo początki, tak? Czyli już postanowiliśmy, że jesteśmy razem, poszliśmy do kościoła i nagle że stanęliśmy właśnie przed tym ołtarzem i nawet nie stanęliśmy jako pierwsi, tylko po prostu stanęliśmy w jakiejś odległości od tego ołtarza, ale ludzie dochodzili, nie mieścili się i się przesuwaliśmy powoli do tego ołtarza i się przesunęliśmy tak, że ksiądz w końcu wziął stółę, złączył nasze ręce i od nowa odmówiliśmy przysięgę małżeńską. No to było takie wzruszające. Wszyscy wtedy tak, wszyscy, i żona, i ja, i ksiądz, który to prowadził, również płakał.
1: Moimi gośćmi byli dziś pani Anna i Andrzej Szymański. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Światło w tunelu. Meeting AA.
1: Mam na imię Tadeusz, jestem alkoholikiem. Witamy serdecznie naszych radiosłuchaczy na meetingu anonimowych alkoholików w dobrym radiu Emaus. W ramach Światła w tunelu wraz ze mną zasiadają przy mikrofonach.
2: Mam na imię Janek, jestem alkoholikiem.
3: Mam na imię Jarek, jestem alkoholikiem.
1: Na dzień dzisiejszy chcieliśmy się zapoznać Państwa również z tradycją szóstą i rozpoczynamy nasz meeting od przeczytania preambuły. Anonimowi alkoholicy są wspólnotą ludzi, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać wspólny problem, pomóc sobie i innym w powrocie do zdrowia. Ruch ten powstał w 1935 roku w Stanach Zjednoczonych i obecnie znany jest na całym świecie. Podstawową metodą naszej pracy nad sobą jest przemyślenie i wdrażanie w życie 12 kroków. Formy funkcjonowania grup są określone przez 12 tradycji. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest szczera chęć zaprzestania picia. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwanie w trzeźwości i pomaganie w tym innym alkoholikom. Jak to działa? Rzadko zdarza się, by doznał niepowodzenia ktoś, kto postępuje zgodnie z naszym programem. Nie wracają do zdrowia ludzie, którzy nie mogą lub nie chcą całkowicie poddać się temu prostemu programowi. Zazwyczaj są to ludzie, którzy z natury swej nie są zdolni do zachowania uczciwości wobec samych siebie. Istnieją tacy nieszczęśliwcy. I to nie jest ich wina. Tacy się po prostu urodzili z natury swej niezdolni pojąć, a tym bardziej rozwinąć sposobu postępowania, który wymaga bezwzględnej uczciwości. Ich szanse na wyzdrowienie są niestety niewielkie. Istnieją także ludzie, których cierpienie wypływa z głębokich zaburzeń emocjonalnych lub umysłowych, ale niewiele z nich wraca do zdrowia, jeśli tylko zdobędą się na uczciwość wobec siebie. Historie naszych zmagań opublikowane są w książce. Ukazują w ogólnych zarysach, kim byliśmy, co się nam potem wydarzyło i jacy jesteśmy obecnie. Nasze piciorysy zawarte są w Wielkiej Księdze Anonimowych Alkoholików. Jak wspomniałem, zajmujemy się dzisiaj krokiem, tradycją szóstą, której treść jest następująca. Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom, a nim jakimkolwiek przedsiębiorstwo, aby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu. O cóż tutaj chodzi? Chodzi o to, że był okres czasu, kiedy na początku bardzo częstym błędem był błąd tak zwanego dwukroku. Pierwszego kroku i 12 kroku. Pierwszego kroku, który mówił, że staliśmy się staliśmy się po prostu bezsilni wobec alkoholu i przestaliśmy kierować własnym życiem. Natomiast krok 12 ostatni mówił o poświęceniu się dla innych, żeby nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Bardzo łatwo było pójść w kierunku połączenia pewnych rzeczy, to znaczy połączenia naszej wiedzy, co się dzieje w trzeźwości, jak trzeźwiejemy, w jaki sposób po prostu chcemy wyleczyć się z alkoholizmu, to jest wyleczyć w cudzysłowie, bo alkoholikiem się zostaje do końca życia. Nie ma takiej opcji, żeby wyleczyć alkoholizm. Alkoholizm jest po prostu chorobą nieuleczalną i śmiertelną, jak zawsze mówimy w naszych audycjach i o tym trzeba zawsze przypominać. Natomiast pierwsi ci, którzy AA bardzo pomogło, chcieli rozsyłać te swoje, tą swoją wiedzę zarówno w jakieś organizacje typu terapię typu, nawet kiedyś planowali szpitale budować dla alkoholików, żeby cokolwiek robić w tej materii po to, żeby jak najwięcej ludzi przestawało pić. No niestety, prowadziło to również i do tego, bo tam, gdzie jakakolwiek instytucja jest, wymaga ona jakiegoś kierowania, jakiejś dyrekcji, jakichś pieniędzy, które trzeba zorganizować na to, żeby dana instytucja działała. No i niestety to doprowadzało do po prostu pewnych niesnasek, bo ci ludzie, którzy przychodzili do ruchu, absolutnie nie chcieli się godzić na to, żeby ktokolwiek nimi rządził, żeby ktoś im pokazywał, w jaki sposób, co i jak mają robić. Łącznie z zakładaniem o tych zasad, w jaki sposób po prostu przestawać pić i co robić, żeby się odtruć. Doprowadzało to właśnie do najróżniejszych niesnasek. Z tego, tam gdzie są pieniądze, tam gdzie jest dowództwo, tam gdzie jest jakiekolwiek zależność, stanowiskowa, jest możliwość, gdzie wchodzą w grę ambicje, gdzie wchodzą w grę inne te nasze rzeczy, o których chcemy, których chcieliśmy w poprzednich krokach po prostu zwalczać w sobie. W związku z tym nadal powstało zbudowanie tej szóstej tradycji, która po prostu określa ściśle. My, anonimowi alkoholicy, chcemy ludziom pomagać w trzeźwieniu. Nie ma u nas, tak jak tutaj jest zaznaczone, żadnych składek, żadnych członkostw, żadnych zaświadczeń, żadnych po prostu papierkowych rejestrów. Jest tylko szczera chęć zaprzestania picia danego kandydata i w tym kierunku robimy wszystko, żeby mu pomóc. Jak mówię, dzielimy się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją i próbujemy rozwiązać wspólny problem. Pomagamy sobie w powrocie do zdrowia. Tyle wstępu. Może Jasiu coś powiesz.
2: Mam na imię Janek, jestem alkoholikiem. Szósta tradycja. Grupa A nigdy nie powinna popierać, finansować ani używać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsiębiorcom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu. Zacznę może od jednego z dawnych marzeń AA. Gdy przekonaliśmy się już, że dysponujemy receptą na alkoholizm, mieliśmy prawo sądzić, że damy radę z innymi problemami. Wielu z nas uważało, że grupy AA mogłyby zająć się interesami. Mogłyby na przykład finansować wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia związane z alkoholizmem. Czuliśmy się wręcz zobowiązani, by w pełni wspierać imieniem AA każde cenne przedsięwzięcie w tej dziedzinie. Są to zdania z książki opisującej początki AA. Jak słyszymy, nasze tradycje nie powstały tak od razu, od ręki. Powstawały na zasadzie prób, błędów, doświadczeń. Bóg obdarzył nas nie tylko życiem, ale też prawdziwą wolnością. Właśnie dlatego naszymi codziennymi sprawami i stylem życia decydujemy każdego dnia od nowa o tym, czy wchodzimy na drogę szczęścia, czy nieszczęścia. Pierwszym zadaniem każdego człowieka jest czujność nad własnym życiem i postępowanie po to, by nie wpaść w pułapkę archaicznego mitu o istnieniu łatwego szczęścia. I nasze tradycje pomagają mi to szczęście mieć. Kroki i tradycje mówią mi, że mam zmieniać siebie, a nie treści kroków i tradycji. Gdy będę zmieniał siebie, będę szczęśliwy i będę cieszył się każdą chwilą dnia i życia. I zauważę, że mój przyjaciel Bóg jest ze mną i przy mnie. W szóstej tradycji chodzi też o to, by uzależniony nie pił alkoholu już nie dlatego, że nie potrafi kontrolować picia i swego zachowania w tym względzie, lecz dlatego, że nie potrzebuje już pomocy alkoholu, by radzić sobie z samym sobą oraz z trudnościami życiowymi, których żaden człowiek nie uniknie. Osiągnięcia takiego stanu dojrzałości jest możliwe, jeżeli będę żył według tradycji, programu i dekalogu. I staram się też pamiętać o przyjemnych przeżyciach, które zawdzięczam trzeźwości. Na przykład zwykły apetyt, możliwość normalnego spania, zadowolenie po obudzeniu się, że żyję, że byłem wczoraj trzeźwy i że, jakie to wspaniałe, dziś też jestem w tej chwili trzeźwy. Jestem wdzięczny za to, że nie muszę pić i że istnieje AA, a ja znalazłem drogę do AA jeszcze w porę. jeszcze w czas, że jestem ofiarą choroby zwanej alkoholizmem, ale nie degeneratem, nienormalnym słabeuszem, ani osobą o wątpliwym zdrowiu umysłowym. Tak nam nie mówili, jak piłem. Muszę wciąż pamiętać o tym, że mam wybór pomiędzy nieszczęsnym, pijanym życiem, a funkcjonowaniem w pięknym życiu bez kropli alkoholu. Anonimowi alkoholicy, jak tu czytam na początku, takie zdanie jedno przytoczę, są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwijać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Dlatego to zdanie przytoczyłem, bo ono mi zawsze przypomina właśnie szóstą tradycję. I na koniec powiem, że każda ofiara alkoholizmu to kolejne przypomnienie o tym, że w życiu nie istnieje łatwe szczęście. Bóg obdarzył nas nie tylko życiem, ale też prawdziwą wolnością. Dlatego naszymi codziennymi decyzjami i stylem życia decydujemy każdego dnia od nowa o tym, czy wchodzimy na drogę szczęścia, błogosławieństwa i życia, czy też wkraczamy na drogę nieszczęścia, przekleństwa i śmierci. Każdy człowiek decyduje o tym, w jaki sposób żyje, ale skutki jego decyzji zgłoszą się do niego same. Więc warto żyć dobrze, ładnie, spokojnie. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo. Warto również tutaj przypomnieć o tym, że członkowie ruchu anonimowych alkoholików mogą być i czasami bywają właśnie w placówkach, w których następuje, no na przykład w poradniach są jako ci, którzy no mówią o sobie, ale mówią o AA, ale w kontekście dawania tak zwanych świadectw. Natomiast wtedy, kiedy są uznawani jako eksperci od spraw alkoholizmu, wtedy są nazywani przez nas, jeżeli już takie coś następuje, że noszą dwa kapelusze. Dlatego bardzo ważnym elementem jest to, żeby nie zakładali ich obu naraz wtedy, kiedy występują w różnych instytucjach. I przy okazji warto zwrócić uwagę na naszą nazwę. Anonimowi alkoholicy. Jesteśmy anonimowi, to znaczy staramy się zachowywać anonimowość we wszystkich. Zresztą będzie chyba jedna z kolejnych tradycji to, że zachowujemy anonimowość wobec prasy, radia, filmu, telewizji i innych publikatorów, ponieważ no nie chcemy występować to jako goście, którzy robią sobie jakąś tam prasę czy jakąś wizytę. Oczywiście dajemy w tych instytucjach, dawaliśmy swoje świadectwa pod nie nazwiskami, imionami i po prostu z regonami włącznie, ale jako anonimowi, czyli naszymi imionami tylko lub pseudonimami, które przyjmujemy w ruchu aoskim jako również dopuszczalne. Chodzi o to, żeby było wiadomo, jak się do kogo zwracać. dawaliśmy świadectwa w różnych szkołach, w różnych kościołach, bo to najczęściej nas tam do tego dopuszczano. I dawało to jakieś efekty. Niestety w tej chwili już jakoś tutaj się sprawa zakończyła. My byliśmy otwarci, dawaliśmy świadectwa na różnym etapie, począwszy od szkół podstawowych, przez szkoły średnie. No a w kościołach słuchali nas wszyscy, którzy chcieli nas słuchać. Czasami jeszcze się zdarza w kościele spotkanie takiego człowieka, który mówi o sobie, ale tylko o sobie. Tylko o sobie i swoją osobą świadczy o tym, czym jest AA, jak mu to pomogło, że tam się dostał i co aktualnie wykonuje, czyli w jaki sposób niesie to posłanie innym alkoholikom, żeby korzystali z naprawdę świetnego życia bez alkoholu i jego problemów. Jarek, coś chcesz powiedzieć?
3: Tak, jeszcze.
4: Bardzo proszę.
3: Mam na imię Jarek, jestem alkoholikiem. No, tak jak mówiłem w wcześniejszych audycjach, no, minął mój rok niepicia. Jestem abstynentem ponad 16 miesięcy, 17 to będzie teraz. I chciałem się odnieść właśnie do tej szóstej tradycji. To powiem w ten sposób, że wydaje mi się, że to jest społecznictwo i to jest społecznictwo takim, no, w czystym wydaniu, bo tutaj nikt nie robi tego za jakąś garzę, za pieniądze. To co robimy, no to jest właśnie, to jest z tej piątej tradycji takie wyciągnięcie wniosku, że no, niesiemy posłanie alkoholikom, którzy wciąż jeszcze cierpią. Fajnie też, że ten ruch, który powstał w 1935 roku w Stanach i przez tyle lat nie został skomercjalizowany, chociaż przypuszczam, że były zakusy, żeby ten tutaj nazwę AA sobie gdzieś tutaj przypisać, podporządkować, ale mówię, no nie kooperujemy tu z żadnymi klinikami, z żadnymi takimi przychodniami, w sensie takim, że nie czerpiemy z tego zysku i również w jakichś takich programach religijnych też tutaj nie użyczamy swoich nazw. Podoba mi się właśnie to tutaj w tych strukturach, a że tu nie ma takiej właściwie takiej hierarchii. Jesteśmy właściwie wszyscy na równych prawach. Wszyscy na równych prawach. No fakt, że no musi być ktoś, kto zbiera te pieniążki, tak zwany skarbnik, jest zawsze na grupie. No a to z powodów takich czysto technicznych, że zawsze jakąś tam herbatę czy coś do picia trzeba kupić. Chciałem jeszcze tutaj dodać, bo Tadziu mówił o tym, że kiedyś tam w szkołach były jakieś prelekcje, tam coś takiego ale jest też, no działamy też, AA ma też swój telefon zaufania, no który można zawsze w każdej chwili tutaj, że tak powiem, zadzwonić i się dowiedzieć, tam powiedzieć, co się dzieje. Nie wiem, Tadziu, czy to jest ten

0: zmagają się właśnie z problemem alkoholowym. Wiem, że na początku to jest trudne. Kurczę, bo dzisiaj nawet tutaj z Jankiem przed wejściem do studia mówiłem, że Holender ten pierwszy rok, no to było wyzwanie takie dla mnie, nie? Żeby tutaj, żeby nie pić, żeby trwać w tej trzeźwości. Ale skorzystałem właśnie, też skorzystałem z telefonu zaufania. I to mnie też tak tam podniosło na duchu, nie zapiłem. Podam teraz numer tutaj do telefonu zaufania. 61 853 16 16. 61 853 16 16. Warto skorzystać i w momentach takich ciężkich naprawdę tam zadzwonić i porozmawiać z drugą osobą, bo tak jak powtarzam, nikt tak nie zrozumie alkoholika jak drugi niepijący alkoholik, który jest po drugiej stronie linii. Cóż to jeszcze dodać? No to jest też, że tyle lat się tutaj ten ruch AA utrzymał w takim tym nie związywania się z żadną tutaj, z żadną organizacją, chociaż mówię, no przypuszczam, że jeśli by ktoś myślał o jakichś zarabianiu pieniędzy i robienia tutaj takiego interesu, to naprawdę by to się udało. Ja dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Chciałem jeszcze tutaj w nawiązaniu do tego, telefon jest czynny od godziny 18 do godziny 21 codziennie są dyżury, zresztą swój staż tam mam też zapisany w tym telefonie. Zresztą muszę powiedzieć, że pierwszą rzeczą, jaką odczułem, to jest wdzięczność dla ruchu aoskiego. No i pierwszą rzeczą, którą właśnie zacząłem czynić, to byłem na dyżurach telefonu zaufania. No były inne czasy, nie było wtedy komórek, tylko były telefony stacjonarne. No i tutaj właśnie tam zdobywałem te pierwsze ostrogi, te wszelkie pomoce, jakie mi moi starzem przyjaciele rady, które mi dawali, ale przede wszystkim mówili o tym, co im pomagało. Mówili głównie o sobie. I do tego się sprowadzają meetingi. Mamy mówić o sobie. Nie mówimy o tym, kto, co, jak i gdzie i co masz zrobić. Pokazujemy palcem, że masz robić tak, a nie inaczej, a to... Nie. Naszym ocenodawcą, może to tak powiedzmy, to jest to, że przestajemy pić. I potem możemy się rozglądać, czy nasi współżyjący z nami, nasze rodziny, nasi znajomi, oni bardzo dobrze widzą, czy ktoś jest pijany, czy jest niepijany, czy jest trzeźwy i jakie efekty po prostu przebywanie z nami na konkretnych grupach. Przede wszystkim branie czynny udział w meetingach anonimowych alkoholików przynosi jakie efekty. I dziwią się czasami, że o, coś się takiego dzieje? Niemożliwe. Warto się spytać. Przede wszystkim jak zacząłem, nie ukrywałem tego, że jestem tym anonimowym alkoholikiem w zakładzie pracy. Miałem przynajmniej powiem, z 5 osób, które ze mną chciały porozmawiać, co robić. I z tych rad wychodziły właśnie różne ciekawe rzeczy, z tego względu, że jeżeli ten, o kogo chodziło, nie będzie sam chciał przestać pić, nie będzie chciał to, co próbowałem tutaj przytoczyć na początku, nie będzie czuł tego, że chce, że jego po prostu charakter, jego predyspozycje

uważają, że on zrobi sobie, da sobie radę, bo tak jest wypowiedź alkoholika. Ja mogę w każdej chwili przestać. Tylko to jest wtedy prosty test. No to nie pijemy od teraz. No i najczęściej po paru minutach się mówi, ale wiesz, no ale i to. Tak to było kiedyś w moim przypadku, bo śmiać mi się chciało, że ktoś chciał pokazać, że on potrafi nad alkoholem zapanować. Ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mówić o sobie, o swoich przeżyciach i w bardzo wielu przypadkach, ja przynajmniej mam już tych przypadków może z 5, może 10, które uratowały mnie od wypicia, bo na mityngu usłyszałem właśnie, że ktoś miał podobne zdarzenie, podobną sytuację. Znalazł się w podobnym towarzystwie czy coś takiego. O to chodzi o dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą, a przede wszystkim nadzieją, że naprawdę można. Nie wiem jak ktoś, ale alkoholicy nie lubią odpowiadać na jedno pytanie. Jak długo nie pijesz? To jest najgłupsze pytanie, jakie może być. To nie ma nic wspólnego z tym, że ja się różnie czymś, bo mój staż jest tam taki, a taki, a ten twój jest taki, a taki. No, trochę mniejszy, powiedzmy. No, czy większy, czy mniejszy, nieważne. Była taka sytuacja, kiedy jeszcze we Wrocławiu był jeden z pierwszych zlotów anonimowych alkoholików. Był tam człowiek, który przyjechał ze Stanów i wszyscy do niego się garnęli. No jak ty sobie dajesz radę i tak dalej. Między innymi jeden z naszych przyjaciół, który tam pojechał, też mu mówi, kurczę, Wlander, mówi, no ty już tyle nie pijesz, ja tu dopiero zaczynam. A on mówi, słuchaj, o której ty dzisiaj wstałeś? No, mówi, musiałem do pociągu przyjść, ten co tam stałem o tej 4 godzinie. No widzisz, ja wstałem o 8, czyli ty jesteś 4 godziny lepszy ode mnie dzisiaj, bo dzisiaj 4 godziny dłużej nie pijesz ode mnie. I tak to wygląda. Jednym z zasadą taką do przestawania, zarówno w paleniu papierosów, jak i jakichś nałogów, nie wiem jak wygląda sprawa uzależnień z narkotykami, bo nie miałem, może dzięki

0: ale takie coś przeżyłem i ja już tam ileś ponad 30 lat już nie palę, a paliłem też jak smok. Można, tylko przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba mieć tą chęć, ten impuls do tego, żeby pójść. To daje AA, to daje rozmowa z drugim człowiekiem, który jest chory, zna problem, wie co jest, ale warunek jest jeden. On musi chcieć i musi pragnąć i musi być na tyle uczciwy, żeby stanąć w tej prawdzie przed samym sobą. Jest wiele przypadków, jakich jeszcze za czasów picia miałem, że szukałem ludzi, którzy są w gorszym stanie ode mnie. Ja jeszcze chodziłem, ja jeszcze się nie zataczałem, tamten już się zatacza, tamten jeszcze się trzęsie, tamten jest taki. Wszyscy oni byli alkoholikami, tylko nie ja. I się okazało, że to jest to samo. I cieszmy się z tego, że ktoś wcześniej zacznie myśleć o swoim zdrowiu, myśleć o swojej rodzinie, ale w szczerym kontekście tego uzależnienia. Dlatego wydaje mi się, że te nasze spotkania opierają się nie na dyskusjach, chociaż mówimy też o dyskusjach, ale o tym, co się stało, co się nam wydarzyło i jakimi ludźmi jesteśmy obecnie. My tu mówimy może sloganami, ale to są rzeczy, których nas tutaj nauczono. I tak to moim zdaniem wygląda. Co jeszcze panowie chcieli się dodać?
1: Proszę jeszcze bardzo, Jarek, alkoholik. No jeszcze chciałem tutaj dodać, że właściwie to ci trzeźwi alkoholicy to mają taką, to jest taka, można powiedzieć, misja, nie? Misja i właściwie takie powołanie do tego, żeby to krzewić tutaj, tą trzeźwość. Na moim przykładzie, no to chciałbym, żeby ludzie się czuli, znaczy no pijący, tak jak ja teraz się czuję, gdy przestałem pić, no to jest zupełnie nieporównywalne. No i ten, i w zasadzie to można by dawać taką nadzieję tym ludziom właśnie swoim tutaj postępowaniem, obrazem, nie wiem, doświadczeniem może nie, bo jeszcze, no chociaż też można się dzielić doświadczeniem, nie?
2: Oczywiście.
1: Ale mówię, taką dawać tą siłę i nadzieję w tym, że można trwać w tej trzeźwości. Także mówię, to jest taki w zasadzie chęć niesienia pomocy drugiemu alkoholikowi, tak powiem, nie? Dziękuję bardzo.
3: Mam na imię Jarek, jestem alkoholikiem, o tym pomaganiu. Ja tutaj przychodzę, czy na meetingi, żeby pomóc sobie. Wiem, że tutaj to jest moje miejsce. Jak przestanę tutaj chodzić, to może miesiąc, może dwa i piję znowu. Ja tutaj przychodząc dla siebie pomagam przy okazji innym, nie? To jest takie fajne to. A te meetingi to, że ja pomagając sobie daję przykład innym, bo no, biorą mi na przykład ktoś nie chciał przyjść, niezdecydowany był, ale tam przyszedł, bo tym może i się cieszy, bo usłyszał coś ode mnie, czy od kogoś, że mają problem, tak jak tutaj mówiłeś o tym, czy mam problem, czy taki, i ktoś usłyszył i to jest ta siła właśnie, że tutaj jestem, nie? Ja mówię o tym, co mnie boli i bo tu nie mam gdzie tego powiedzieć, bo powiem koledze w pracy, że jestem taki czy taki, że źle czuję, to powie to sobie chlej, nie? Tak, ja pamiętam, jak na początku byłem, było moje relacje z bliskimi, no mówię też tak się to mówi, mi się pytają, że taki jesteś zbombany, jakiś taki tak źle wyglądasz, nie? Bo nie mogę się dogadać z moją żoną, nie? Na tym to było początki

0: no, tego mojego uczenia się na trzeźwo życia, nie? No, no to mi powiedzieli, tutaj papę za przeproszeniem i co tam gdzieś się tłumaczył, nie? Ale to nie, i to pamiętam do dzisiaj, że to tu się nie mówiło o tym, żeby kogoś gdzieś tam poszkodować i coś zrobić, tylko że mam zmieniać siebie, nie? Mówię, to wy już jesteście inna grupa ludzi, z którymi ja kiedyś lubiłem się kumplować, jak piłem, a teraz nie, jak chcę się zmieniać, jak chcę być inny, nie chcę być taki głupkowaty, jak byłem przedtem, jak byłem, zanim tutaj przyszedłem, ale tu mi się właśnie to życie podoba, że ja staję się innym. Z biegiem czasu uczę się na trzeźwo życia, bo trzeźwość tego życia właściwie to nie umiał radzić sobie w tym życiu, pomagał alkoholem. Teraz alkoholu nie ma i dzięki Bogu, bo on mi nie pomagał, tylko mi tam zmieniał, że szedłem do przodu, dalej dawał niby siły, nie? I teraz jestem w innym, w tym moim tutaj kochanym świecie trzeźwym i uczę się życia. Uczę się, że ja mam zmieniać siebie, nie moją żonę czy moich bliskich, bo teraz moje dzieci są na swoim. Jestem żoną w domu i my się uczymy tego trzeźwego życia, tego. No takie to jest życie, że coś źle coś powie, ten drugi się obrazi i teraz jak to powie, no kochanie, przepraszam, nie, właśnie nie chciałem, nie, no i wybaczamy to sobie, nie? No, a kiedyś to było inaczej. I tutaj się tego uczę. Tu się tego uczę, że nastrój, jak będzie dobry nastrój, to ja się nie napiję, nie? A jak będę zły, będę wściekły na cały świat, to gdzie potem, no to gdzieś tam do sklepu i flaszeczkę i od nowa tak było. A ja tego już nie chcę. Dziękuję.
1: Dziękuję. Jest po prostu... jak ja zaczynałem trzeźwieć, to nas było tutaj... No, grup, nie wiem, czy parę było grup w Poznaniu, ale jak ktoś chciał, to je znalazł. Dużo nam pomagały panie z poradni pseudoodwykowych, bo no, w tej chwili ta psychologia poszła trochę do przodu i jakieś tam inne wersje wychodzą. Może my dochodzą do tego, co my dochodziliśmy przez wiele, wiele lat. A oni dostają to ładnie w pigułce. Fajno. Cieszymy się tym i korzystamy też z tego, co oni nam przynoszą na meetingi. No bo poradnia odwykowa, która nie zaleca meetingów AOS-kich jako jakiegoś może nie podstawowego, ale obowiązku uczestniczenia, no wydaje mi się, że jest skazana na takie sukcesy może jak inne, które jednak zalecają ta. No trudno tutaj mówić bez powiedzenia, nie mam tutaj możliwości, żebym się dostawał do takich, znaczy nie znam takich ludzi, którzy mieli terapię gdzieś w poradniach odwykowych, poradniach terapeutycznych i na AA nie chodzą. Zbliżają się wakacje i dziękujemy serdecznie za nasze spotkanie. Mam nadzieję, że spotkamy się na ciągu dalszym naszych wypowiedzi, naszych kroków i tradycji we wrześniu. Życzymy wszystkich wspaniałego urlopu, wspaniałych wypoczynków bezalkoholowych, bo naprawdę to nic nie daje, to daje tylko i wyłącznie nie wiadomo jaką pociechę, chwilową pociechę może, bo ktoś się, głowa się cieszy, ale potem jest kac. A pierwszą rzeczą, którą człowiek jak przestaje pić, to jest szczęśliwy, że on się budzi i ma głowę spokojną, bez kaca. Na zakończenie przeczytam jeszcze, przypomnę Desiderate, która jest takim naprawdę kwintesencją naszych postępowania. I co następuje? Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu. Pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy. Tak dalece, jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchając też tego, co mówią inni. Nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swą opowieść. Unikaj ludzi hałaśliwych i agresywnych, gdyż tacy są udręką dla ducha. Jeśli porównuje się z innymi, może stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz się zarówno swoimi osiągnięciami, jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach. Świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów. I wszędzie życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą. A zwłaszcza nie zwalczaj uczuć. Nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa. Masz prawo być tutaj i, czy to jest dla ciebie jasne, czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki, jaki być powinien. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz, jakiekolwiek są twoje pragnienia. W zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy. Do szczęśliwego spotkania na następnym meetingu.
2: Po wakacjach.
1: Po wakacjach. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.
3: Światło w tunelu. Meeting AA.

0: Muzyka z celuloidu. Zaprasza Tomek Wandel.
1: Dzień dobry. To jest nasze 59. spotkanie. Dzisiaj na początku wspomnienie o Michale Urbaniaku, który był cenionym i spełnionym muzykiem. Miał też swój wkład w polskiej kinematografii, począwszy od lat 70. XX wieku i krótkometrażowego filmu Kici Kici, do którego skomponował muzykę, a skończywszy na latach 20. XXI wieku. Wystąpił w paru odcinkach drugiego sezonu serialu Gang Zielonej Rękawiczki. Jednym z większych sukcesów w zawodowym, artystycznym życiu Michała Urbaniaka było zaproszenie na sesję nagraniową, które otrzymał w 1985 roku od Milesa Davisa, gdy ten przymierzał się do nagrania płyty Tutu. Oto dźwiękowy dowód tej współpracy.

Don't Lose Your Mind. To był fragment płyty Tutu Milesa Davisa, na której gościnnie wystąpił Michał Urbaniak, którego dziś wspominam. Wróćmy do jego dokonań filmowych. To nie tylko muzyka do filmu Dług, za którą otrzymał nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To także parę epizodów filmowych i rola drugoplanowa w filmie Mój Rower, za którą otrzymał Orła, czyli polską nagrodę filmową przyznawaną co roku przez Polską Akademię Filmową. Filmografia Michała Urbaniaka jest niewielka, choć nagroda, którą otrzymał za rolę w filmie Mój Rower, została mu przyznana w kategorii Odkrycie Roku. Urbaniak odkrywał się dalej, ale przede wszystkim muzycznie, choć po drodze zagrał epizod w najdłuższym polskim sitcomie, czyli Świat według Kiepskich. Wystąpił tam jako saksofonista. Razem z innym łódzkim muzykiem, Jackiem Bieleńskim, wykonał balladę o Ferdku Judaszu.

Michał Urbaniak w swojej karierze współpracował z różnymi muzykami, aktorami i reżyserami. W filmach często występował jako on sam. Posłuchajmy jeszcze tematu przewodniego z filmu Dług, przez niektórych zaliczanego do kultowych. Jego scenariusz oparty jest na autentycznych wydarzeniach, opowiada o dwóch młodych biznesmenach zastraszanych przez gangstera. W rolach głównych wystąpili Robert Gonera, Jacek Borcuch i Andrzej Chyra. Film wyreżyserował Krzysztof Krause, a ścieżkę dźwiękową skomponował Michał Urbaniak.

pozostańmy jeszcze przez chwilę w jazzowych kręgach Urbanatora. W filmowej piosence, którą za chwilę usłyszycie, wokalnie zaprezentuje się córka Michała Urbaniaka i Urszuli Dudziak, Mika Urbaniak. Książka Sposób na Alcybiadesa Edmunda Niziurskiego to kanon dla nastolatków. Coś jak Dzieci z Bullerbyn autorstwa Astrid Lindgren dla kilkulatków. Ta pierwsza pozycja została zekranizowana pod koniec lat 90. przez Waldemara Szarka, który był w swoim czasie specjalistą od filmów dla młodzieży. Tytułowa spona to sposób na nadgorliwych nauczycieli, którzy gnębią swoich uczniów wiecznym sprawdzaniem ich wiedzy. W filmowej kadrze nauczycielskiej są m.in. Krzysztof Kowalewski, Władysław Kowalski i Sławomir Orzechowski. Wśród licealistów Andrzej Neyman, Karolina Gruszka i Radosław Elis. Eklektyczna ścieżka dźwiękowa zasługuje na uwagę. Wśród kilkunastu utworów jest jedna perełka. Nagrana specjalnie dla tego filmu nowa wersja przeboju Andrzeja Zauchy z okresu, gdy był członkiem grupy Jumble. Wymyśliłem Ciebie. Śpiewa Grzegorz Markowski, któremu towarzyszy Mika Urbaniak.

Wspominaliśmy Michała Urbaniaka, teraz pora na jeszcze jednego wybitnego polskiego jazzmana, który w trakcie swojej kariery również komponował muzykę filmową. Tomasz Stańko. W roku 1971 premierę miał film Trąd, do którego ten muzyk napisał ścieżkę dźwiękową.

Trąd to sensacyjny dramat społeczny. Jego tytuł może być nieco mylący, aczkolwiek niewykluczone, że reżyser Andrzej Trzos-Rastawiecki z premedytacją nazwał tak właśnie swój film, a jego akcję umieścił we Wrocławiu. To właśnie tam, niecałe 10 lat przed premierą tego filmu, miała miejsce epidemia ospy prawdziwej. W pierwszych minutach mamy zresztą do tego wyraźne nawiązanie. Scenariusz, który stworzył Aleksander Ścibor-Rylski, traktuje o gangu stręczycieli. Główny bohater, Stanisław Czerwień, grany przez Zygmunta Malanowicza, szuka z wielką determinacją swojego brata, zamieszanego w tę przestępczą działalność, samemu będąc podejrzanym przez milicję. Zdjęcia do filmu są zrealizowane we Wrocławiu. Jest to z pewnością atrakcja dla tych, którzy lubią to miasto. Niestety nie do końca jestem w stanie zidentyfikować wszystkie miejsca, które pojawiają się w filmie. Na pewno jest Hala Ludowa i fragmenty niektórych ulic na Starym Mieście. W obsadzie prócz Zygmunta Malanowicza występują m.in. Janusz Kłosiński i Roman Kłosowski, jeszcze przed 40-latkiem, oraz Witold Prykosz już po Czterech Pancernych. Muzycznie mamy tu dwa mocne akcenty: muzyka ilustracyjna skomponowana przez Tomasza Stańko oraz fragment występu grupy Romuald i Roman, legendy polskiego undergroundu, notabene z Wrocławia. Przez tę grupę przewinęło się około 30 polskich muzyków. Dorobek płytowy jest bardzo niewielki, to tylko singiel z piosenkami Pytanie czy hasło i Człowiek z 1969 roku. W późniejszych latach inne utwory grupy Romuald i Roman pojawiały się na różnych płytowych składankach. W filmie Trąd słyszymy piosenkę Gdyby przebaczać mogli wszyscy, wykonaną najprawdopodobniej na żywo. W wersji studyjnej brzmi ona tak. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Do usłyszenia niebawem. To było 59. spotkanie z muzyką z celuloidu.

0: Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Il benedicto Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Bóg myśli jak Samarytanin, który nie przechodzi obok człowieka, który popadł w tarapaty, litując się albo patrząc w drugą stronę, ale spieszy mu z pomocą, nie oczekując niczego w zamian, nie pytając, czy jest Żydem, czy poganinem, czy Samarytaninem, czy jest bogaty, czy jest biedny. Nie pyta o nic, nie pyta o te rzeczy. Nie pyta o nic. Przychodzi z pomocą. Taki jest Bóg. Bóg myśli jak pasterz, który oddaje swoje życie, aby bronić i ratować owce.

na świecie zawiódł.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Medycyna nie może być służącą zaprogramowanej śmierci, przypominał papież podczas spotkania z Fundacją Leżena. Leon XIV odwiedził dzieci, które spędzają wakacje w Watykanie. Po raz drugi w historii Ojciec Święty udał się też do siedziby Światowego Programu Żywności. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W Watykanie zagościli dziś członkowie i podopieczni Fundacji Jeroma Leżena, największej w Europie instytucji zajmującej się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich rodzin oraz badaniami przede wszystkim w obszarze zespołu Downa. Przyjmując ich na audiencji, Leon XIV przypomniał postać francuskiego genetyka i odkrywcy trizomii, któremu fundacja zawdzięcza imię, a którego proces beatyfikacyjny jest dziś w toku. Papież zaapelował też, by medycyna zawsze służyła życiu człowieka.
2: Profesor Leżen był świadomy, że technologia może wspomagać medycynę, ale nigdy nie może jej zastąpić. Wiedział również, że technika może zostać użyta przeciwko medycynie, która z natury służy życiu. Dzieje się tak wtedy, gdy technologia wymyka się niezbędnej kontroli etycznej, a górę biorą kryteria skuteczności, opłacalności lub użyteczności. Tymczasem wartość osoby nie zależy od tego, co osiąga ani co wytwarza. Dlatego żaden lekarz nie powinien pozwolić sobie na decydowanie na podstawie laboratoryjnych algorytmów o życiu takiego czy innego embrionu albo osoby starszej. Medycyna nigdy nie może stać się służebnicą zaprogramowanej śmierci.
1: W 80 dni dookoła świata to tytuł półkolonii dla dzieci pracowników Watykanu, które już po raz siódmy odbywają się m.in. w auli Pawła VI. Dziś młodych uczestników odwiedził sam papież, który odpowiedział na ich pytania i otrzymał od nich honorowy tytuł kolonijnego szefa eksploratorów. Przy tej okazji udzielił im też cennej wskazówki, ważnej także dla starszych.
2: Kiedy rodzina jest razem, nie powinno być tak, że wszyscy siedzą obok siebie, a każdy patrzy w swój telefon. Bardzo ważne jest, aby uczyć się rozmawiać ze sobą, dobrze czuć się w swoim towarzystwie, wspólnie się bawić, a także wspólnie się modlić. Bo nawet jeśli możemy mieć Biblię i różne modlitwy w telefonie, to Bóg nie chce patrzeć na telefon. On chce patrzeć na nasze serca i nasze życie. Dlatego trzeba umieć zachować wolność od tych rzeczy, które same w sobie mogą być rozrywką, pomocą czy czymś dobrym.
1: Na zakończenie intensywnego przedpołudnia Ojciec Święty udał się do siedziby Światowego Programu Żywnościowego, największej na świecie organizacji zajmującej się zwalczaniem głodu i niedożywienia w ponad 120 krajach. Podczas dzisiejszego spotkania Leon XIV zaapelował m.in. o przerwanie błędnego koła, w którym głód i konflikty napędzają się wzajemnie.
2: Żywność, woda i opieka zdrowotna nie mogą być podporządkowane względom rynkowym ani interesom geopolitycznym. Dostęp do odpowiedniej ilości żywności jest podstawowym prawem człowieka zakorzenionym w godności każdej osoby. Zaspokojenie tej potrzeby nie tylko łagodzi cierpienie, ale także pomaga usuwać podstawowe przyczyny niestabilności geopolitycznej. Bezpieczeństwo żywnościowe stanowi bowiem istotny element globalnego i integralnego bezpieczeństwa.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Tu es comme le vent qui fait chanter le violon.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Także ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
2: Jezus mówi o wysiłku. W pierwszym odruchu kto by nie wybrał łatwiejszego rozwiązania? Czy jednak łatwiejsze zawsze oznacza lepsze? Kryterium rozeznawania naszego działania jest dobro. Zazwyczaj osiąga się je ponosząc trud. Dlatego Jezus mówi o wybieraniu ciasnej bramy zamiast przestronnej. Piękny widok ze szczytu góry roztacza się po trudzie wspinania się na nią. Pomyśl, w jakich sytuacjach unikam trudu? Dlaczego?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

Dobra noc z Radiem Emaus. Dobra noc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 11, w którym pan Fogg płaci bajeczną cenę za niezwykłego wierzchowca. Pociąg odszedł według rozkładu. Wiózł niezbyt liczną grupę podróżnych, kilku wojskowych, urzędników oraz paru handlarzy opium i indygo. W przedziale, w którym jechali obieży świat i jego pan, znajdował się jeszcze trzeci pasażer, generał Sir Francis Cromarty. On to, jadąc do swego garnizonu w okolicach Benarezu, był przez cały czas podróży z Suezu do Bombaju wytrwałym partnerem pana Foga w wiście. Wysoki blondyn, liczący około 50, generał Cromarty dał się poznać w czasie tłumienia rozruchów sepojów. Można go było uważać prawie za tubylca. Przebywał w Indiach od lat młodzieńczych. W Anglii pojawiał się rzadko, w wyjątkowych okazjach. Był człowiekiem znającym dokładnie obyczaje, historię i organizację narodu hinduskiego i chętnie podzieliłby się swymi wiadomościami z panem Phillipsem, gdyby ten ostatni zdradził choćby najmniejszą chęć słuchania. Ale pan Phillips nie był nigdy niczego ciekaw. Rzec można, nie podróżował, raczej zakreślał sobą obwód koła. Był po prostu pewnym ciałem stałym, posuwającym się po orbicie kuli ziemskiej zgodnie ze znanym prawem mechaniki. W tej chwili sumował w myśli czas zużyty od wyjazdu z Londynu i w wyniku tych refleksji byłby niezawodnie zatarł z radością ręce, gdyby w jego naturze istniała możliwość uczynienia jakiegokolwiek zbędnego gestu. Sir Francis Cromarty od dawna uznał swego towarzysza podróży za rzadki okaz oryginała, choć mógł go obserwować jedynie z kartami w ręku i w krótkich przerwach między jednym a drugim robrem. Pytał się w duchu, czy pod tą chłodną powłoką biło w ogóle ludzkie serce? Czy drgało tam jakieś żywsze uczucie, na przykład w obliczu piękna przyrody? Czy istniały w tym automacie jakiekolwiek wyższe dążenia i cele? Generał skłonny był o tym wątpić. Żadnego ze znanych mu dziwaków nie można było porównać z tą bezduszną indywidualnością, produktem nauk ścisłych. Phileas Fogg nie krył przed oficerem ani zamiaru objechania kuli ziemskiej, ani niezwykłych warunków, w których miała się odbyć podróż. Cromarty widział w tym zakładzie jedynie dziwactwo pozbawione godziwej intencji, awanturę, której nie mogła przyświecać szlachetna dewiza każdego porządnego człowieka – transire bene faciendo. Pan Phileas Fogg przebędzie najwidoczniej drogę swego żywota, nie uczyniwszy nic dobrego ani dla siebie, ani dla innych. W godzinę po opuszczeniu Bombaju pociąg wjechał na wiadukt. Przebył wyspę Salset i znalazł się na kontynencie. Minąwszy Kalian, zostawił po prawej stronie odnogę kolejową, która przez Kandalach i Pune schodzi ku południowo-wschodnim rubieżom kraju i dotarł do stacji Paubel. Pozostawiwszy ją za sobą, zapuścił się w spiętrzone na wielkiej przestrzeni gaty zachodnie bazaltowe góry, których najwyższe nawet szczyty okryte są gęstwiną lasów. W przedziale od czasu do czasu padały skąpe słowa. Rozmowa utykała. Generał uczynił jeszcze jeden wysiłek, żeby ją podtrzymać. Kilka lat temu, rzekł, napotkałby pan w tej okolicy przeszkodę, która zapewne obróciłaby w niwecz pańskie plany. Jaką przeszkodę? Spytał pan Phileas. Oto linia kolejowa urywała się u podnóża tych gór i trzeba je było przebywać na grzbiecie górskich koników albo w palankinie, aż do stacji Kandalach, po drugiej stronie łańcucha. Zwłoka tego rodzaju nie mogłaby w żadnym razie wpłynąć na przebieg mojej podróży. Podobne przeszkody przewidziałem. Ale przychodzi mi na myśl, podjął po chwili generał, że może się panu zwalić na kark diablo przykra sprawa w związku z przygodą pańskiego służącego. Obieży świat spał w najlepsze z nogami owiniętymi kocem i nawet mu się nie śniło, że o nim mowa. Tymczasem Cromarty ciągnął. Gubernator angielski jest nieubłagany w wypadku przekroczeń podobnej natury i ma zresztą rację. kładzie szczególny nacisk na to, aby szanowano hinduskie zwyczaje religijne. Więc gdy służący pański został przechwycony, no cóż z tego, przerwał pan Fok. Gdyby go przychwycono, zostałby skazany, odsiedziałby swoją karę i wróciłby najspokojniej do Europy. Nie widzę przyczyn, dla których sprawa ta mogłaby obchodzić jego pana. Rozmowa znowu się urwała. W nocy pociąg przedostał się na drugą stronę Ghatów, minął miasto Nasik i nazajutrz 21 października zaczął posuwać się przez nizinny kraj należący do prowincji Chandesh. Ziemia była tu starannie uprawiona, sioła zasobne, z charakterystycznymi świątyniami, w których minarety zastępowały dzwonnice kościołów europejskich. Mnóstwo strumieni wpadających do Godavery znakomicie nawadniało żyzną krainę. Obieży świat ocknął się i przez pewien czas nie mógł uwierzyć, że znajduje się w pociągu pędzącym przez Półwysep Indyjski. Wydawało się to czymś nieprawdopodobnym, a jednak było rzeczywistością. Dym parowozu snuł się po plantacjach bawełny, kawy, czerwonego pieprzu, po drzewach muszkatułowych i goździkowych. Kłęby pary kładły się na grupach palm, wśród których widać było malownicze bungalowy, stare, często opuszczone klasztory i przedziwne świątynie, pokryte misternymi i przepysznymi ornamentami, tak charakterystycznymi dla architektury hinduskiej. Naokoło ciągnęły się nieobjęte dla oka przestrzenie. Dżungle zamieszkane przez węże i tygrysy, które płoszył w legowiskach gwizd pociągu. Lasy przecięte szynami, a nawiedzane jeszcze przez słonie, które teraz uważnym okiem spoglądały na trzęsący się hałaśliwy sznur wagonów. W godzinach rannych, zostawiwszy za sobą stację Maligaum, podróżni znaleźli się w ponurych okolicach, niejednokrotnie zroszonych krwią przez wyznawców okrutnej bogini Kali. Nieopodal znajdowało się miasto Eluru, słynne ze swoich świątyń, a także Aurangabad, ongiś stolica okrutnego Aurangzeba, dziś zaledwie główne miasto jednej z prowincji oderwanych od królestwa Nizama. W tych okolicach sprawował niegdyś bezlitosną władzę Feringhe, wódz Tugów, głośny król dusicieli, potajemnej, a nieuchwytnej sekty, która mordowała swe ofiary na cześć bogini śmierci Kali. O wpół do pierwszej pociąg przystanął w Burhanpur. Skorzystał z tego obieży świat i za grube pieniądze kupił parę pantofli przyozdobionych szklanymi paciorkami. Włożył je, nie ukrywając zadowolenia. Podróżni posilili się na prędce i pociąg odjechał od stacji Asurgur, posuwając się czas jakiś brzegiem rzeczki Tapti, która nieopodal Suratu wpada do zatoki Kambajskiej. Nie będzie od rzeczy poznać teraz myśli, które przebiegały przez głowę obieży świata. Aż do przyjazdu do Bombaju łudził się, że cała awantura na tym się skończy. Ale teraz? Od czasu, gdy pełną parą pędził przez Indie, w umyśle lokaja dokonał się raptowny zwrot. Stara natura odezwała się znowu. Poczuł się jak koń cyrkowy na arenie. Odżyła naraz cała fantazja lat młodzieńczych. Obieży świat zaczął brać poważnie zamiary swego pana. Uwierzył w rzeczywistość zakładu, a więc i w ową podróż dookoła świata, która miała trwać w ciągu ściśle określonego czasu. Z góry już troskał się o możliwe spóźnienie i wypadki. Poczuł się jakby osobiście zainteresowany w szalonej grze i pot mu wystąpił na czoło, gdy wspomniał, że mógłby ją bezpowrotnie zepsuć przez swoje wczorajsze gapiostwo. Będąc o wiele mniej opanowanym od pana Foga, okazywał o tyleż więcej niepokoju. Przeliczał raz po raz dni, które już upłynęły, przeklinał każdy postój pociągu, a nawet oskarżał w duchu pana Foga, że ten nie przyobiecał mechanikowi odpowiedniego napiwku. Nie wiedział poczciwiec, że to, co było możliwe na parostatku, stawało się wykluczone w pociągu, przebiegającym trasę ściśle według rozkładu jazdy. Pod wieczór zagłębiono się w góry Satpura, których wyniosłe grzebienie oddzielają prowincję Chandesh od Bundelkundu. Gdy nazajutrz 22 października Sir Francis Cromarty zapytał o bieży świata o godzinę, ten spojrzał na zegarek i odpowiedział, że jest 3 nad ranem. Sławetny czasomierz idący w dalszym ciągu według południka Greenwich, który oddalony jest stąd mniej więcej o 77 stopni na zachód, spóźniał się oczywiście o 4 godziny. Sir Francis ustalił właściwy czas, a co do zegarka obieży świata uczynił tę samą uwagę, którą kiedyś zrobił już detektyw Fix. Starał się wytłumaczyć upartemu Francuzowi, że ponieważ posuwają się ku wschodowi, to znaczy na spotkanie słońca, dzień z każdym przebytym stopniem geograficznym staje się krótszy o 4 minuty i że wobec tego obieży świat powinien regulować swój zegarek według każdego nowego południka. Ale perswazje generała na nic się nie zdały. Nie wiadomo, czy lokaj pojął wykład pana Comartiego, czy nie. W każdym razie uparł się, by nie posuwać zegarka naprzód i trzymał się czasu obowiązującego w Londynie. Niewinne było to dziwactwo, które w gruncie rzeczy nie mogło nikomu zaszkodzić. O 8 z rana, 15 mil przed stacją Rotal, pociąg zatrzymał się na obszernej polanie, którą otaczało kilka bungalowów i robotniczych lepianek. Dał się słyszeć głos konduktora przechodzącego wzdłuż wagonów. Wysiadać! Proszę wysiadać! Phileas Fogg spojrzał na Francisa Cromartiego, który zdawał się nie rozumieć, co znaczy ten nagły przystanek wśród lasu tamaryndowców. Obieży świat nie mniej zdumiony wyskoczył na peron i po chwili wrócił z dziwaczną wiadomością. Jaśnie panie, jazda skończona. Cóż to znaczy? Spytał Cromarty. To znaczy, że pociąg dalej nie jedzie. Generał wysiadł. Pan Fogg udał się za nim bez zbytniego pośpiechu. Na peronie zatrzymali konduktora. Gdzie się znajdujemy? Zadał mu pytanie Cromarty. W wiosce Cholby, odpowiedział funkcjonariusz. I nie jedziemy dalej? Nie, linia jeszcze niewykończona. Jak to linia niewykończona? Ano, jeszcze spory kawałek do zrobienia. Całe 55 mil, aż do Allahabadu. A dlaczegoż pisano w gazetach o otwarciu całej linii? Widać, gazety się pomyliły, panie generale. I wy mimo to sprzedajecie bilety z Bombaju do Kalkuty? Zaczynał się gorączkować generał. Owszem, ale podróżni wiedzą, że z Cholby do Allahabadu muszą dostać się własnym przemysłem. Sir Francis poczerwieniał z gniewu. Obieży świat miał ochotę zatłuc konduktora, który był zresztą w całej sprawie całkiem niewinny. Strapiony lokaj bał się podnieść oczy na swego pryncypała. Wówczas dał się słyszeć spokojny głos pana Foga. Sir Francis, chodźmy rozejrzeć się w możliwościach przejazdu do Allahabadu. Drogi panie, wybuchnął wojskowy, czyż pan jeszcze nie pojął, że ta głupia historia zaważy na pańskich interesach? Nie zaważy. To było przewidziane. Co? Przewidział pan, że ta linia nie jest... Tego nie byłem w stanie przewidzieć, ale wiedziałem od początku, że prędzej czy później jakaś przeszkoda znajdzie się na mojej drodze. A więc nic straconego. Mam w zapasie 2 dni, które zyskałem dotychczas i które mogę teraz poświęcić. Parostatek z Kalkuty do Hongkongu odchodzi 25 października. Dziś mamy dopiero 22, więc zdążymy na czas. Trudno było oponować wobec tej pewności siebie i takiego zdecydowania. Było jasne jak dzień, że roboty przy torze urywały się w tym właśnie miejscu. Gazety, tak jak niektóre zegarki, mają manię przyspieszania czasu i tym razem też przedwcześnie podały nowinę o wykończeniu linii. Większość podróżnych wiedziała, że pociąg zatrzymuje się w tym miejscu i zapewniła sobie zawczasu najrozmaitsze środki lokomocji, których mogła dostarczyć mała mieścina. Zajęto tedy wszystkie czterokołowe palingaris, wózki ciągnione przez zebu, rodzaj bawołów o jednym garbie, podróżne wozy przypominające ruchome pagody, palankiny, konie górskie i tak dalej. Panowie Fogg i Cromarty na próżno przetrząsnęli całą mieścinę w poszukiwaniu jakiegoś wehikułu. Pójdę pieszo, oświadczył wówczas pan Phileas. Obieży świat zbliżył się właśnie i słysząc, co mówi jego pan, z wymownym skrzywieniem spojrzał na swoje obuwie, stanowczo nie nadający się do marszu, acz skądinąd wspaniałe. Na szczęście i on ze swej strony przeszukał osiedle. Z pewnym wahaniem odezwał się. Za pozwoleniem, jaśnie pana, zdaje się, że znalazłem coś, co by nas mogło wyprowadzić z kabały. Cóż to takiego? Słoń! Należy on do pewnego Hindusa, który mieszka o 100 kroków stąd. Zobaczmyż więc tego słonia, zawyrokował pan Phileas. W 5 minut potem stali przed wysokim ogrodzeniem, do którego przylegała trzcinowa chata. W chacie mieszkał Hindus, a za płotem widać było słonia. Na prośbę podróżnych Hindus wprowadził pana Foga i jego towarzyszy za ogrodzenie. Znaleźli się przed wspaniałym zwierzęciem, wpółoswojonym, które Hindus chował dla celów wojennych. Tresował je z piekielną przebiegłością, dążąc cierpliwie do odmiany charakteru zwierzęcia z natury łagodnego. co pewien czas pobudzał je do paroksyzmów wściekłości, a osiągał to najprostszym w świecie sposobem. W ciągu 3 miesięcy karmił słonia masłem i cukrem. Ta słodka dieta przynosi, wbrew pozorom, nieoczekiwane rezultaty, bo stopniowo potęguje zdenerwowanie zwierzęcia i wreszcie doprowadza je do paroksyzmów wściekłości, zwanych po hindusku mucz. Wszyscy doświadczeni hodowcy uciekają się do tej metody. Szczęściem dla pana Foga, słonia, o którym mowa, zaczęto dopiero poddawać temu systemowi, jak dotąd nie objawiał on jeszcze skutków perfidnej hodowli. Kiuni, bo takie nosił imię, mógł z łatwością, jak zresztą wszystkie słonie, wytrzymać długotrwały i szybki bieg. Pan Fok nie miał innego wierzchowca na widoku, więc nie namyślał się długo. Ale słonie, coraz rzadsze na terenie Indii, mają w tym kraju wysoką cenę. Specjalnie poszukiwane są samce, bo jedynie one nadają się do walk w cyrkach. Słonie w niewoli rozmnażają się bardzo rzadko, także tylko polowanie dostarcza handlarzom tego towaru. Oto dlaczego otacza się je wielką pieczołowitością i nie należy się dziwić, że Hindus, zagadnięty przez pana Foga o wypożyczenie zwierzęcia, na jakiś czas odmówił dżentelmenowi krótko i stanowczo. Anglik natychmiast zaproponował nadzwyczajne wynagrodzenie. 10 funtów, czyli 250 franków w złocie za każdą godzinę. Hindus poruszył przecząco głową. 20 funtów? Znowu odmowa. 40 funtów. Hindus ani drgnął. Za to obieży świat podskakiwał przy każdym skoku ceny. Ofiarowana suma była rzeczywiście niezwykła, jednak hodowca nie dawał się skusić. Przypuśćmy, że słoń zużyje 15 godzin, aby dotrzeć do Allahabadu. Hindus wyciągnie wówczas z całej tej awantury 600 funtów. Prowadząc dziwaczny targ, Phileas Fogg nie zdradzał żadnej emocji. Nagle z zimną krwią zaproponował Hindusowi kupno słonia za 1000 funtów, czyli 25 tysięcy franków w złocie. Ale Hindus nie uległ pokusie. Może zwęszył jeszcze wspanialsze możliwości. Cromarty odciągnął pana Foga na bok, tłumacząc mu, że powinien dobrze się namyślić przed dalszymi ustępstwami. Pan Phileas odparł, że po pierwsze nie zwykł nic czynić bez namysłu, po drugie chodzi tu o zakład wartości 20 tysięcy funtów, a słoń jest niezbędny do jego wygrania. I po trzecie, że nabędzie zwierzę, choćby miał 20-krotnie przepłacić jego wartość. Wrócili więc do Hindusa. Płonące pożądliwością oczka tego człowieka świadczyły aż nadto wyraźnie, że chodzi mu tylko o cenę. I tak pan Phileas ofiarowywał kolejno 1200 funtów, 1500, 1800 i wreszcie 2000 funtów. Hindus ustąpił. Obieży świat, zazwyczaj rumiany, pod koniec tej transakcji był blady jak płótno. Na moje piękne pantofle, wykrzyknął. Ileż w takim razie musi kosztować kilogram słoniowego mięsa? Pozostawało tylko znaleźć sprawnego przewodnika. To poszło łatwiej. Trafił się młody Pars o inteligentnej twarzy, który ofiarował swoje usługi. Pan Fok obiecał mu suty napiwek, co powinno znakomicie spotęgować inteligencję młodzieńca. Przyprowadzono słonia i w mig osiodłano. Sprytny Pars znał doskonale zawód kornaka. Zarzuciwszy na grzbiet olbrzyma coś w rodzaju czapraka, umocował po bokach 2 kosze, które z biedą mogły uchodzić za siedzenia. Pan Fok zapłacił Hindusowi banknotami, które wyciągnął ze sławetnego podróżnego worka. W czasie tej czynności obieży świat doznawał okropnego wrażenia, że wyciągają zeń wnętrzności. Następnie pan Fok zaproponował panu Cromartiemu, aby podróż do Allahabadu odbył razem z nim na grzbiecie słonia. Generał przyjął zaproszenie. Przed wyruszeniem w drogę kupiono nieco żywności. Sir Francis ulokował się w jednym koszu, pan Fok wlazł do drugiego. Obieży świat dosiadł słonia okrakiem między obu dżentelmenami, a przewodnik znalazł miejsce na szyi zwierzęcia. O godzinie 9 opuszczono wioskę i wkrótce zagłębiono się w gęsty las palmowy.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.